0: Mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, co to?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13, a w akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecz

0: rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku, śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
1: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
2: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
1: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
3: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
1: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
4: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
5: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Na łabuda ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
4: Czyli można byłoby nawet operować.
5: Dokładnie.
4: Zasilanie niezależne.
6: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
7: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
4: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
7: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
8: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
9: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
10: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
11: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sendeckich lasach można już coś znaleźć.
12: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
13: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
14: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
15: Rodzice na pewno dumni.
16: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
17: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
18: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
19: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
20: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
19: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Wiosna Runda.
1: Gościem Jana Wróbla jest dziś profesor Witold Modzelewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki przy okazji paliw rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż nie wobec mnie, wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw. Tak było? To szantaż był?
3: Znaczy, w polityce no chyba tak, to znaczy stawianie, znaczy ten cała dyskusja polityczna wokół podatków jest takim rodzajem, nazwijmy, jakiegoś sparingu czy też ringu. Natomiast chodzi o rzecz przecież zasadniczą, czy warto było dla tych 4 miliardów złamać tak podstawową, kulturową, cywilizacyjną zasadę, że podatki nie działają wstecz.
2: Ale wobec bardzo bogatych to my zawieszamy takie zasady.
3: Ale tu nie ma zasady, że tu chodzi tylko o bogatych. Tu chodzi o to, że złamiemy regułę cywilizacyjną niedziałania prawa wstecz, zwłaszcza nie nakładania do podatków wstecznie na byłe zdarzenia.
2: Prezydent też filozoficznie zapytał. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę?
3: A co to znaczy damy radę?
2: Czy zapłacimy wszystkie rachunki?
3: Nie zapłacimy, no bo przecież wiemy, że dochody budżetowe niewykonane, czyli spadek w stosunku do bardzo, zaznaczam, bardzo ostrożnych prognoz, czyli jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
2: Spodziewał się pan takiej decyzji prezydenta?
3: Nie, jednak nie. Spodziewałem się, że jednak ktoś poważnie, z tym szacunkiem zaznaczam, ja jestem praktykiem pod tym względem, chodzi o pieniądze publiczne, to są dla mnie naprawdę ważne rzeczy. Nie kieruję się takimi zasadami, czym gorzej z podatkami, tym lepiej. Nie, czym gorzej z podatkami, tym gorzej. Natomiast tu jest problem, czy dla 4 miliardów warto było to robić. Nie warto było tego robić.
2: No to chyba teraz mówimy już...
3: Nie o te pieniądze tu idzie, panie redaktorze, tu chodzi o 50 miliardów.
2: To teraz tylko o milionach. Minister finansów podpisał instrukcję dla urzędów skarbowych. Taka głośna instrukcja, bo przyznała ona prawo do małżeńskiej ulgi związkom homoseksualnym, oczywiście tymi chodzi o związki zawarte poza Polską. To ma jakiś skutek finansowy dla budżetu?
3: Znaczy to w ogóle jest poniżej możliwości oszacowania skutku w skali roku. To nie, znaczy z punktu widzenia merytorycznego, to nie, znaczy fiskalnego, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia znowuż podstawowego, czy można prawo podatkowe, gdzie jest mowa o małżeństwie, zmienić przy pomocy interpretacji ogólnej. Ja już od lat jestem przeciwny. Ministrowi należy, jego gadulstwo interpretacyjne należy zdecydowanie ograniczyć.
2: A proszę pana, nowy próg podatkowy w wysokości 24% został tak logarytmicznie przesunięty.
3: Nie będzie, panie redaktorze,
2: nie będzie?
3: Nie będzie.
2: To, co
3: nie
2: ja będzie. Pytam.
3: Nie będzie.
2: Ale jak to nie będzie, skoro powiedzieli, że będzie?
3: No, ale to rząd zawsze mówi, że będzie, a potem wiadomo, że przedkłada panu prezydentowi ustawę o podwyższeniu opodatkowania. Wiadomo, że pan prezydent nie podpisze, więc w związku z tym mamy element gry bez piłki, prawda, politycznej wokół podatków. Szkoda podatków dla gry bez piłki.
2: Proszę pana, dwie liczby teraz panu podam. Obie jest fascynujące. 3,17, 3,32. Jedna z nich być może oznacza procent, jaki będziemy płacić my, Polska, od pożyczki Safe.
3: Znaczy, panie redaktorze, obaj wiemy, że my nie będziemy tego płacić, bo będą płacić następne pokolenia.
2: Ulga! Co za ulga? Tak. Mam nadzieję, że moje dzieci tego wysłuchały. Wy będziecie płacić.
3: Oczywiście.
2: Ale 3,32 czy 3,17 będą płacić?
3: Czy to ma dla nich jakiekolwiek znaczenie? I tak prawdopodobnie nie spłacimy tego.
2: Jednym zdaniem musi pan odpowiedzieć na to trudne pytanie. Gdzie szukać oszczędności?
3: W czym? W wydatkach? Nie, w dochodach. Opodatkować tych, którzy nauczyli się nie płacić podatków, a których toleruje władza.
2: Proszę pana, jeszcze, jeśli pan pozwoli, jeszcze dopytam o ten podatek 24%, który został w pewien sposób przez podwyższenie obniżony. Pół Polski się już ucieszyło. Przychodzi profesor Modzelewski i mówi, że kto się cieszy, to pan tak nie powiedział, ale przecież tak pan musi myśleć. Kto się cieszy, to nie za mądry jest.
3: Znaczy, panie redaktorze, oddzielmy dyskusję merytoryczną, która jest bardzo potrzebna. Jest taki naiwnie konstruktywny, ale już z tą naiwnością już się nie pożegnam. żegnam, że o sprawach ważnych trzeba mówić w dobrej wierze, prawda? Od tego, co jest częścią tego, co można by nazwać treścią naszego dyskursu politycznego, czyli stawianie drugiej strony przeciwnika politycznego w sytuacji niezręcznej, co najmniej, albo trudnej. To jest szkoda, panie redaktorze, szkoda, że podatki, rzecz naprawdę okropna, nieprzyjemna, skomplikowana i pod wieloma względami wredna, prawda? No bo to
2: coś
3: trzeba
2: coś
3: jednak...
2: Alimenty, tak, prawda?
3: Bardzo dobra metafora. Takie alimenty musimy płacić na rzecz państwa, że one zostały do tego zużyte, bo to się zużywa temat. Już nie ma wtedy czasu na dyskusję merytoryczną. To być może byłoby potrzebne, tak zwane wydłużenie progresji 12, nie 32, tylko 12, 24, 32. Jest jakiś w tym myśl, tylko to jest obudowane w taki szantaż. Ale z drugiej strony tym wszystkim tak zwanym ryczałtowcom, a to bardzo, to 2 miliony, i to w dużej części to są podmioty gospodarcze, w tym samozatrudnieni. Im się obniża ten limit tego tam, żeby tego ryczałtu mieć z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, czyli no wiadomo ile. Czyli odbiera się, tu się daje, bogatszym się daje, tu się odbiera i mówi, panie prezydencie, masz pakiet, podpisz pan. No szkoda, że tak zużywamy się w dyskusjach niemerytorycznych, bo one naprawdę do niczego nie prowadzą. Szkoda życia. My dzięki temu lepszych podatków mieć nie będziemy.
2: Ale wydawało mi się, że rząd, tam dokonując tych logarytmicznych przesunięć, próbuje również, i podobało mi się to, taką narrację przedstawić. I nie chodzi mi o to, że to jest moja narracja, tylko że jakaś jest i się można do czegoś odnieść. Mianowicie niektórzy mający szczególnie wysokie dochody będą płacili większe podatki dzięki zwiększeniu daniny solidarnościowej. Tak, co po ludzku mówiąc oznacza podatek, no ale nie wiem, mamy taką od Mateusza Morawieckiego już ideę nazywania tego w elegancki, ładny sposób. To ci płacący dużo zapłacą trochę więcej, bo oni i tak mają z czego. No w porządku, prawda? Za to ludzie tacy średnich dochodów wreszcie coś dostaną od tego państwa. Bo ich mniej może interesują zasiłki socjalne, mniej może interesuje, że żłobki są fajne, bo i tak szukają prywatnych, ale wreszcie będą mogli jako przedsiębiorczy ludzie trochę mniej zapłacić. I że to jest taka, wie pan, spójna narracja, że Polska się do jednych uśmiecha, a do drugich się nie uśmiecha. No tak powinno być w normalnej demokracji, prawda? A pan mi dekonstruuje tę moją wiarę.
3: Panie redaktorze, ja na pewno pan ma rację, bo to pewnie jest...
2: Bardzo wątpię.
3: Tak, nie, na pewno pan ma rację, że ten ulepienie tego, przepraszam, to nie pan to powiedział, tego intelektualnego bałwana wygląda dużo bardziej sympatycznie, tylko to naprawdę wiemy, że to nie chodzi o to, że to cokolwiek ma rozwiązać, tylko ma stwarzać wojnę narracyjną, prawda? Pan prezydent stosuje wojnę, odpowiada na tę wojnę narracyjną, powładza stosuje wojnę narracyjną, a gubimy rzecz najważniejszą, meritum. Jednak trzeba takie rzeczy jak chociażby organizacja transportu. Z drugiej strony na przykład badania naukowe, jaką politykę i podatki powierzyć przynajmniej w jakiejś warstwie tak zwanej dyskusji merytorycznej, żeby niech niezależni, niezaangażowani, nielobbystyczni specjaliści, bo są tacy i w dodatku działający w dobrej wierze, niech oni chociaż częściowo decydują o tym, jaki będzie kształt naszych podatków. Na pewno to dla podatków i dla obywateli więcej będzie to korzystniejsze i dla władzy, co jest bardzo ważne, bo z tego będą pieniądze.
2: Kiedyś, nie tak dawno, słuchałem pana wypowiedzi w innym kanale. No to ten fragment, o który mi chodzi, brzmiał mniej więcej tak. Panie redaktorze, jesteśmy w pewnym paradygmacie politycznym. Wybieramy takich polityków, którzy obiecują nam, że nie podwyższą podatków i nie obniżą socjalnych możliwości państwa. I trzeba po prostu się z tym pogodzić. No ja się oczywiście pogodziłem, bo człowiek rozsądny godzi się z tym, że jest grawitacja. Ale gdzieś niedobite w sercu marzenie mówi tak. Przecież można by było obniżyć VAT na paliwa, bez względu na wojnę w Cieśninie czy wojnę w Ukrainie, po prostu dlatego, żeby paliwo było tańsze i polska gospodarka była bardziej konkurencyjna, żeby człowiek sam decydował bardziej o pieniądzach, które będzie miał w ręku, że to jest podstawa ludzkiej wolności, że decyduje o swoich pieniądzach, a nie decyduje ktoś za niego. Że to byłoby po prostu dobre. Trzeba by wskazać, gdzie obniżyć wydatki, rozumiem to, ale że nie, czy to jest naprawdę neoliberalne, dinozaurze, myślenie ludzi, którzy już powinni dawno zamilknąć, czy to jest taki zupełnie zdrowy rozsądek. Paliwo nie musi być tak drogie, bez względu na to, co się dzieje na świecie. To jest nasz wybór, a nie, że nam Trump z Putinem zafundowali wysokie ceny paliw. No, częściowo tak, ale częściowo fundujemy sobie codziennie sami. Na galerie.
3: Oczywiście, jak to się ładnie mówi, nawiguje pan w stronę merytorycznej dyskusji na ten temat, więc postaram się skrzętnie się do niej dołączyć. Oczywiście ceny detaliczne paliw silnikowych zależą w bardzo istotnej części od kilku danin publicznych, nie tylko VAT-u.
2: Dużych.
3: Akcyzy, opłaty paliwowej, a wiadomo, że opodatkowanie tak zwanych produktów energetycznych, w tym zwłaszcza paliw silnikowych, to jest połowa dochodów z akcyzy. Połowa dochodów z akcyzy, czyli to są dziesiątki miliardów złotych. Czy można to obniżyć bez tego rodzaju wojenek politycznych? Oczywiście, że można. Dlaczego się tego nie robi? Dokładnie to nie wiem, dlaczego się tego nie robi, ale wytłumaczy się to chyba w ten sposób, że głęboki kryzys dochodów budżetowych jest, miałem w państwa studiu, chyba nawet w tym miałem okazję, można mnie sprawdzić, 23 rok, byłem gościem u pana redaktora Plewy. Mam gorzką satysfakcję, że o tym, że będziemy mieli spadek dochodów budżetowych, że będziemy mieli drożyznę, 2023 rok na jesieni można sprawdzić. Mam gorzką satysfakcję, że wszystko się sprawdza się prognoza o spadku tego, co się nazywa efektywnością fiskalną systemu. On jest coraz z nim gorzej. I gdyby nie ten regres, ta nasza nieumiejętność zarządzania podatkami, no to byśmy mogli obniżyć sobie te stawki akcyzy i stawki VAT-u i bez dewastującego skutku dla dochodów budżetowych, bo jak jest źle, to nie zmniejsza się dochodów budżetowych. Jak jest normalnie, to można okresowo zmniejszyć dochody budżetowe poprzez obniżenie stawek. Czyli nie problem jest w 4 miliardach w podatku od nadzwyczajnych zysków, tylko problem jest w tym, żeby nasze podatki, te główne, VAT i akcyza, przecież my w tym roku nie wykonamy prognozy, nawet na około 20 miliardów złotych. Mamy spadek w stosunku do prognozy bardzo ostrożnej. W dodatku jeszcze przekonywano nas, że w tym roku wzrosną dochody budżetowe, więc a one spadek w stosunku do prognozy, czyli z tą dziedziną naszej państwowej aktywności dzieje się od paru lat bardzo źle, więc gdyby się działo lepiej, stać by nas było na obniżenie stawek VAT-u i akcyzy od paliw.
2: Przyszłoroczny budżet Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Już się sam plączę. To będzie budżet roku wyborczego. U nas zdarzają się takie lata, w których akurat nie ma wyborów, ale to się nie zdarza zbyt często i w przyszłym roku tak się oczywiście nie zdarzy. Minister Domański, nie w ciemię bity, wie, że wybory nadchodzą szybciej niż myślimy.
0: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: W tym, co powiedział pan minister, zawierała się też pochwała bardzo krytykowanych rozwiązań Mateusza Morawieckiego sprzed lat, które były rzeczywiście wyborcze i moim zdaniem nie da się ich obronić na gruncie na takiej logiki formalnej, chyba że jest to logika wyborcza. A wyborcza, to nie wiadomo dlaczego dajemy komuś pieniądze, ale mówimy mu, patrz, rząd, pieniądze, wybierz. Czy chcesz rząd i pieniądze, czy opozycję i biedę? No to nie było eleganckie, ale będzie za rok tak samo. To będzie fikcyjny budżet?
3: Niedługo, panie redaktorze.
2: Prawie 8% to już jest bardzo dużo. 7% jest dużo. 7 coś takiego.
3: Już w tym roku będzie 8.
2: To już będzie 8, no to...
3: Zależy, jak zresztą się to liczy w ogóle, bo to przecież też jest różne metodologie. Niezależnie od sposobu liczenia jest źle, płać. Wydajemy pieniądze, które prawdopodobnie będą spłacać ci, których jeszcze nie znamy, prawda? Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, jak mówił mistrz Marek Grechuta, więc dla nas są ważne, dlatego, żeby ich nie poznamy, prawda? Trzeba mieć świadomość, że no tak przez chwilę strasznie serio, panie redaktorze. Proza rządzenia polega na gromadzeniu pieniędzy. Na rzeczy bardzo niepopularnej. Jeżeli językiem polityki jest obniżyć, uprościć, jeszcze kiedyś do tego dodawano liniowy podatek, czyli, przepraszam, nie w tej parafii jesteśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, skomplikowanego, niestabilnego, nieefektywnego systemu, czyli jeszcze jest trudniej niż gdybyśmy byli samodzielni. No i nagle my zużywamy się na takie różnego rodzaju, nazwijmy to wojenki polityczne, na język, który niczego nie tłumaczy. Wszystko się zaczyna w języku. Jeżeli używamy języka fałszywego, taka stara filozoficzna zasada, fałszywy język daje fałszywe wyobrażenia, a już nie mówiąc o fałszywych prognozach. Przecież gdybyśmy nie psuli tego systemu przez te ostatnie lata, wie pan, to już naprawdę, już nie za poważnie, ale powiem to. Wie pan, w tym roku zdewastowaliśmy system fakturowania po tak zwany KSeF. I powiedziano nam, że z tego tytułu wzrosną dochody budżetowe o 1 600 000 000, tam z jakąś, ja proponuję, żeby było tam 600 222 370 zł i 50 groszy, prawda? I wtedy byłoby wiadomo, tak, że byłoby wiadomo, że ta prognoza jest rzetelnie, że to jest bardzo precyzyjna prognoza. Jeżeli się dewastuje coś, co jest podstawowym dokumentem handlowym, jakim jest tak zwana faktura VAT, która się dematerializuje i wysyła ją do władzy, a nie do kontrahenta, no to się dobrze działać nie może, no bo bez tego papieru, albo jak będziemy mieli gospodarkę bez faktur, to z tej gospodarki bez faktur będzie zero dochodów budżetowych.
2: Pamiętam, że pan ma ogromną wiedzę, a ja bardzo na skórkową, ale jak się tym KSeF-em zajmowałem, to był taki etap, w którym to po prostu się jakby nie zatrybiło. Tłumaczę, bo moi uczniowie nie rozumieją tego słowa. Zatrybienie oznacza, że trybki się tak łączą i maszyna działa. No i nie zatrybiło, ale potem zatrybiło, tylko tak niezbyt dobrze. I teraz narracja urzędu, który wprowadzał KSeF, była taka. Zaczęliśmy z kłopotami, ale z niej wychodzimy.
3: Tak.
2: Czyli proszę, ta szklanka się tak napełnia do połowy. Może on nie może działać doskonale, ten system.
3: Znaczy, bo on w ogóle jest źle pomyślany, więc nigdy nie będzie działał doskonale. On poza wszystkimi absurdami ma jedną fatalną cechę. Poza tym najważniejsze, że się z niego tak naprawdę władza wycofuje, bo on miał być obowiązkowy, jest dobrowolny. W przyszłym roku też, uwaga, będzie dobrowolny i dobrze, że wszystko, co jest złe, nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Ktoś sobie sam się okaleczy, niech się okaleczy, ale nie nakazujmy o tego. Ale gorszy problem jest w czymś zupełnie zasadniczym. Nie dyskryminujmy, nie stygmatyzujmy kogoś, kto wykonuje swój podstawowy obowiązek publiczny, jakim jest dokumentowanie sprzedaży. Jeżeli się karze za fakturę, to najlepszym sposobem działania jest niefakturowanie. I wtedy jest jeszcze gorzej, prawda? Jest jeszcze
2: gorzej. Popełnia się przestępstwo. Kraj nie dostaje tych spodziewanych przecież dywidend od czyjejś działalności. Wszyscy jesteśmy w szarej strefie.
3: Tak, i nikt nas nie widzi. Tak. Jak dlaczego lepiej być poza KSeF-em? Bo władza mnie wtedy nie widzi, prawda? Czyli jestem niezinwigilowany. To są prawdziwe dylematy.
2: Proszę pana, teraz coś i z jednej strony bardzo poważnego, ale chyba w formie nieco żartobliwej przez naszą panią minister podane informacje na temat oprocentowania sejfu.
4: Wiemy, na ile pożyczyliśmy te 28 miliardów, na ile pożyczymy za chwilę te 20 miliardów euro?
5: 28 miliardów złotych było zaliczką. Na razie jeszcze nieważny jest ten procent, to jeszcze nam nie leci. Teraz będzie najważniejszy moment, kiedy będziemy tą transzę już pierwszą właściwą otrzymywać. I to oprocentowanie będzie równe oprocentowaniu w danym momencie obligacji wypuszczanych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską.
4: Na dziś to jest ile? 3-4%?
5: Myślę, że ponad 3%, szczerze powiedziawszy, pochłonięta Stanami. W ostatnim tygodniu nie sprawdzałam tego.
2: Wiceminister Magdalena Sapkowiak ma taką trochę tendencję do mówienia jak taka nauczycielka z dużym dynamitem, ale niekoniecznie ze szczegółami. Ale jednak to było troszkę dziwne, że w sprawie tych szczegółów, to to chyba każde miejsce po przecinku oznacza miliard złotych albo dwa. No mówię albo trzy, albo trzy, jest tak między 3 a 4%, nie powiedzmy promile.
3: Sądzę, że nikt tego nie wie naprawdę. Że być może mamy do czynienia z tak zwaną gospodarką kasynową. To jest coś takiego. No przecież kredyty frankowe były tego genialnym przykładem. Dowiesz się za parę lat, ile będziesz spłacać kapitału, nie odsetek, tylko kapitału będziesz się dowiesz za parę lat. To jest polityka. W wielkiej polityce nie ma złudzeń. Ten, kto silniejszy i umie wykorzystać swoją przewagę, ten narzuci nam warunki, które on wyznaczy wtedy, kiedy mu będzie to korzystne. Czyli na zasadzie, czyli taki coś w rodzaju loterii. Nie wiemy, na ile pożyczamy, ale wiemy, że będzie to więcej niż to, co się spodziewamy. I wtedy będziemy mieli miejsce dla kogo? Dla tak zwanych realistów. Realiści przewidywali, że będzie źle, to znaczy, że byli realistami, prawda?
2: Wie pan co, ale gdzieś tutaj zgubiłem, no niestety. W Senacie Polskim w lutym tego roku była komisja senacka, debata o tym sejfie. Pamiętamy, to były gorączkowe debaty, trochę na użytek opinii publicznej, bo decyzja była podjęta zanim chyba się w ogóle dowiedzieliśmy, jak rozszyfrować skrót sejf. I wie pan co, wtedy Senat bardzo elegancko nam tutaj wszystko to sobie omawiał i tam kwestia tego, czy to jest 3,17 na pewno, była bardzo ważna. Ja nie jestem, wie pan, czasami tak się zdarza, że w polityce akurat jest taki moment, że wiecie, jakiś drobiazg w gruncie rzeczy nagle tak fiksuje ludzi. To 3,17, czy to jest na pewno? No to raczej na pewno i to jest dużo lepiej niż inne nasze możliwości z prezydentem Nawrockim.
3: Chociaż nie wiem jaki, ale na pewno to sobie jest
2: tak,
3: lepsze.
2: Że to jest tak, na pewno jest lepsze. I nie mija wiele czasu i już wiemy, że to będzie coś innego. I nie chodzi o to, że to jest lawinowa zmiana. Pan mi powie, że to jest bardzo wielka zmiana, 3,17 czy 3,32. Tylko, że to tak szybko się dzieje, prawda? Czyli takie zaufanie do tego, że coś mówimy, że jest na pewno, no, jest bezpodstawne.
3: Może nie tylko dlatego, panie redaktorze, ale także dlatego, że to w tej naszej debacie publicznej nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Właśnie to jest jeden z paradoksów. Dlaczego to nie ma znaczenia? Dlaczego?
2: Właśnie, dlaczego?
3: Dlaczego? No, po pierwsze, jeśli mogę mieć własne zdanie na ten temat w komentarzu nieuczesanym, my się w ogóle tym tak naprawdę nie przejmujemy. Dlaczego? Albo dlatego, że w ogóle nie przejmujemy się naszym długiem. A przecież jesteśmy społeczeństwem relatywnie, jako społeczeństwo w stosunku do Zachodu, do którego, jak wiemy, należymy bez reszty, nisko zadłużonym. My jako konsumenci jesteśmy dużo niżej zadłużeni. Bogactwo rodzi się z zadłużania, prawda?
2: Tak, tak. Francuzi to pokazują.
3: Tak, no i taki jest ten Zachód prawdziwy, a nie ten taki, takie te drdy małe, które na
2: jego temat. Chcemy być Francuzami, tak. Chcemy tak się zadłużyć.
3: Ale właśnie nie chcemy, paradoksalnie. My nawet mamy taką filozofię. Cudowną. To jest szlachetność. Będziemy pluć krwią i będziemy spłacać, prawda? Bardzo to niezachodnie. Na zachodzie się płaci, znaczy i wielki dłużnik jest panem swojego wierzyciela. Ale przede wszystkim, że to jest chyba coś, to jest na głębszą dyskusję. I ja wiem, że bym wtedy przynudzał po profesorsku, ale nie chcę. Ale to jest w czymś problem, że my na przykład bardzo przejmujemy się swoim długiem, natomiast zupełnie nie bardzo się przejmujemy długiem naszego państwa.
2: A to jest dużo miliardów, ta różnica 3,17, 3... Bo dotarłem, wie pan, do tego, co Ministerstwo Finansów powiedziało senatorom. Powiedziało, w pierwszym roku będzie 3,17, ale w ogóle będzie ono rzeczywiście zmienne, czyli nie wiemy, co będzie w następnych latach. Chyba szybciej będzie te następne lata będą niż...
3: Jeżeli z tego, co zrozumiałem, co powiedziała pani minister, bo może na pewno ma lepsze informacje ode mnie.
2: To zapomniane ma. Tak. Lepsze, ale zapomniane.
3: Tak, ale znaczy można powiedzieć szybko przedawniające się bez złośliwości z mojej strony, to przecież tam to będzie zależało od procentowania obligacji emitowanych przez właśnie z Unię Europejską, a to oprocentowanie będzie zależało od kondycji Unii Europejskiej jako dłużnika, prawda, jako potencjalnego dłużnika. Chyba jako dłużnik nie będzie poprawy, tylko będzie po zwiększenie długów, zwłaszcza, że jeszcze ma Unia Europejska spłacać pożyczki, które udziela. Kto będzie spłacał? Chyba Unia, czyli my będziemy spłacać pożyczki, które się udziela Ukrainie.
2: G20, Ameryka, czwartkowa Ameryka, Resztynikow, czyli minister rozwoju gospodarczego. Siedzi, no i siedzi minister Andrzej Domański, minister finansów. No siedzą, bo Amerykanie zaprosili, trudno nie siedzieć, ale minister Domański stanowczo zripostował, to cytuję z komunikatu naszej delegacji, rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że Rosja jest brutalnym agresorem, a ofiarą agresji jest Ukraina. Bo Rosjanie, zgodnie z narracją, która trwałaby jakieś 150 lat, są zawsze ofiarą wszystkich problemów, łącznie z tymi, które sami produkują. No tak u nich jest i już będzie chyba do końca świata. No i minister Domański się chwali tym, że nie rozmawiał, nie wymieniał się spojrzeniami, nie ściskał rąk, to oczywiste. Dobrze robimy, że chwalimy się tym, że nie rozmawiamy z Rosją? Bo rozumiem, że rozmawiać oficjalnie przy 20 innych delegatach może nie ma o czym, nie? Ale czy to jest dobrze, tak mówimy, może by chcieli porozmawiać, ale niech wiedzą o tym, że my i tak nie porozmawiamy.
3: Że i tak, tak nie porozmawiamy, tak.
2: Tak, nie pogadamy.
3: Znaczy, pod tym względem jestem zafrasowany. Dlaczego? No bo po to płacimy politykom, żeby rozmawiali z tymi, z którymi nas dzielą interesy. Z tymi, co nas łączą, to mniej trzeba czasu pójść. Tak jak nie warto gadać, jak obaj wiemy, my prawdopodobnie jesteśmy z podobnego pokolenia, że z tymi, z którymi się zgadzamy, to się rozmawia dla przyjemności, a potem się przechodzi na inne tematy. No w końcu mówisz to samo, co ja sądzę. I szkoda czasu, pogadajmy o pogodzie, bo to bardziej pasjonujące. Natomiast przede wszystkim trzeba rozmawiać z tymi, których uważamy...
2: Może nie ma o czym. Może nie ma rzeczywiście z Rosją o czym rozmawiać, bo ona dopóki nie osiągnie swoich celów, nie rozmawia szczerze.
3: Ma pan rację, bo jeśli nie mamy nic do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić, prawda? A chyba mamy sobie coś do powiedzenia, prędzej czy później, chociażby z tego powodu, że nasz wielki protektor prędzej czy później doprowadzi do swojego sukcesu, za który będzie chciał Nagrodę Pokojową Nobla, czyli końca wojny na Ukrainie. Uściska się po raz kolejny z prezydentem Rosji, tym czy następnym, bo to przecież nie ma...
2: Z dobrym przyjacielem, Władimirem.
3: Mój Boże, oni pokazują nam Zachód en réalité. Zachód rozmawia, największą umiejętnością tego Zachodu, tego efektywnego, nie tego bałaganiarskiego i tego rozmemłanego, tylko tego efektywnego było to, że można było jednego dnia zmienić sojusze, usiąść do stołu z wrogiem, zaprzysiąc traktaty, które się łamie następnego dnia. I jeszcze w dodatku w tej grze jesteśmy równymi partnerami, bo te reguły znamy, bo pacta sunt servanda, trzeba kierować się tą zasadą i dotrzymywać umów, jeżeli one są w naszym interesie. Przepraszam, brutalnie, to jest Zachód. Kiedyś nam prędzej czy później, jeśli panu prezydentowi Trumpowi uda się zakończyć tę wojnę, przyjdzie nam się dogadywać z Rosją na polecenie naszego wielkiego protektora, bo on nam wtedy każe. I wtedy, no to odkładamy dopiero wtedy, kiedy nam każą. Dlatego uważałbym, że powinniśmy mieć coś do powiedzenia, zwłaszcza, że chociażby prędzej czy później staniemy przed dylematem. Jeżeli przegrana wojna na Bliskim Wschodzie, to przegrana jest przez Zachód. My, nie ten kolektywny tym razem, ale my jesteśmy przegrani.
2: Ten efektywny właśnie przegrał, proszę pana.
3: No właśnie, ten efektywny to jest
2: nie
3: właśnie...
2: Nie ten rozciapciany.
3: Ale właśnie zastanówmy się właśnie, jaki ten Zachód jest naprawdę, a bierzmy z jego przeszłości to, może z legend, to, co jest ważne dla nas, co by nam ułatwiało, a nie utradniało życie. Ale przecież prędzej czy później to przecież pan prezydent Trump nawołuje, żeby powróciła ropa rosyjska na rynki światowe, bo już Ameryka płaci za dużo za galon oleju napędowego.
2: Co oni w ogóle wiedzą o cenach galonu, prawdę mówiąc.
3: Tak, ale dla nich to już jest dużo i nagle się okazuje, że wzięły w łeb wszystkie nasze kalkulacje, że nasze zorientowanie się na ten rynek powoduje, że płacimy koszty przegranej wojny naszego protektora, prawda? No mój Boże, nasz protektor też przegrywa wojny, trochę i dużo przegrał, więc w związku z tym może my niekoniecznie, my jesteśmy po to, żeby płacić jego rachunki, ale może nie aż tyle.
2: No przyszłość, jak pan czasami lubi powtarzać, najlepsze prognozy są te, które nie dotyczą przyszłości, bo ona rzeczywiście dosyć mętna, ale o tej przyszłości to sobie jeszcze porozmawiamy przy innej okazji, gdyż ta okazja to już jest zamknięte okienko pogodowe. Musimy studio oddać kolejnym rozmówcom. Tym był poprzedni, był profesor Witold Modzelewski. Bardzo
3: dziękuję za zaproszenie.
2: To ja dziękuję za przyjście.
3: Cała przyjemność po mojej stronie.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obcą osobę na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienił

0: jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
4: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
3: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
5: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
3: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
1: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
6: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
7: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, tam na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
6: Czyli można byłoby nawet operować.
7: Dokładnie.
6: Zasilanie niezależne.
8: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
9: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
6: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
9: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
10: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek, też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
1: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
11: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym, powiedzmy, niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
12: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
13: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
1: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
14: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
15: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
16: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
1: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
17: Rodzice na pewno dumni.
18: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
19: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
20: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
21: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
22: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
21: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
1: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
2: Zaczęliśmy chyba tego 30-17, co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy. Ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
3: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13, a w akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
5: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
8: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
9: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
8: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
10: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
8: Nie ustalono

0: Ono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
1: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
2: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
3: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. Dwie pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, tam na łabudach ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
2: Czyli można byłoby nawet operować.
3: Dokładnie.
2: Zasilanie niezależne.
4: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
5: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
2: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
5: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
6: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
1: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
7: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
8: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
9: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
1: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
10: zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
11: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
12: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
1: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
13: Rodzice na pewno dumni.
14: Oczywiście, rodzice dumni, lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
15: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
16: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
17: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
18: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
17: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich.

0: o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
1: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
2: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
4: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
7: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
8: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
7: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
9: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
7: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego.

0: ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
1: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
2: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, w 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
1: Czyli można byłoby nawet operować.
2: Dokładnie.
1: Zasilanie niezależne.
3: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
4: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
1: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
4: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
5: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji, realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
6: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
7: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
8: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
9: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
10: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
11: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
12: Rodzice na pewno dumni.
13: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
14: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
15: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
16: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
17: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
16: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, po tamtej stronie Piotr oczekujący telefonu. Cześć Piotrze.
2: Witam.
1: Kaszka jest dla ciebie wszystkim, co mogłeś mieć w życiu.
2: Tak, dokładnie.
1: Powiedz mi, jak ty żeś Kaśkę poznał?
2: Po prostu przypadkowo w sklepie. Myśmy się już kiedyś znali, no i przypadkowo myśmy się po 3 lata spotkali drugi raz. No i tak wyszło słowa do słowa i się spotkaliśmy. Dogadywaliśmy się jako kolega i koleżanka, no nadal się dogadujemy jako kolega i koleżanka, no i jesteśmy jako kolega i koleżanka. Co mam jeszcze powiedzieć? No?
1: Dlaczego chcesz, żebym ci pomagał?
2: A pomóc? No to mówię, bo oczekuję może, że w przyszłości, żeby nie teraz, albo w przyszłości, nie wiem, może za miesiąc, za 2, 3, może było coś między nami więcej, nie wiem, coś więcej nas łączyło, nie? Ja nie oczekuję, żeby teraz...
1: Czyli z koleżanki Katarzyny chciałbyś zrobić sobie dziewczynę?
2: O tak, gdyby właśnie miałem się zmienić, ale...
1: Zaraz, jak to miałeś się zmienić? Nic nie mówiłeś mi o swoich błędach.
2: No bo troszeczkę byłem rozczepany.
1: To znaczy...
2: No, nie chciałbym przez telefon mówić takich rzeczy, no między innymi imprezy.
1: Mhm. Balangowicz z ciebie.
2: No właśnie, bolałem nieraz kolegów.
1: Baletowałeś bez niej i wstydzisz się jeszcze przyznać, co robiłeś źle, a prosisz mnie o pomoc.
2: No proszę o pomoc, żeby chociaż mi dała szansę, nie mówię teraz.
1: Co miało miejsce, kiedy powiedziała ci dość?
2: No to nie pamiętam już dziś, nie wiem, z wami.
1: Jak nie pamiętasz? Tak było pite? No, ty gadaj ze mną ostrożnie, bo ja wszystko wyciągam i zapisuję. No.
2: Około 2 miesięcy temu. No przez telefon, jakoś tak wyszło.
1: Coś jej brzydkiego powiedziałeś?
2: Znaczy nie, to w tym sensie. Troszeczkę tam nabroiłem, to są nasze sprawy nasze, nie?
1: Wasze sprawy, ale oczywiście ja miałbym je pozamiatać. Najlepiej, tak, gdybyś właśnie mi nie powiedział za dużo, żebym zrobił hokus pokus, czary mary i Kaśka rzucać się w ramiona zakochana. Oj, Piotrek, ona mi wszystko powie. Katarzyno, kochasz czy rzucasz?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Vocs. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja do pani kierownik na magazynie. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Oczywiście.
2: Pani Kasiu, kochana, od razu przychodzimy na ty, bo tak naprawdę nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM i jestem zwiastunem niespodzianki, Kaśka. Cześć!
1: Witam serdecznie, ale to chyba jakaś pomyłka.
2: Nie, nie, Katarzyna, absolutnie. Co ty? Blondynka, 1,65 m wzrostu, atrakcyjna. Taka chwila, taki moment, nie tak dawno podobno miał miejsce, kiedy wchodzisz do sklepu, patrzysz, a tam stoi jakiś gościu. Odwraca się, patrzysz, twój znajomy, z tamtych lat. Kojarzysz zaczepkę w sklepie?
1: Nie.
2: No, to dziwne, bo on jest sprawcą mojego telefonu do ciebie. Wymieniliście się telefonami po 6 latach niewidzenia się. Wkurzał cię strasznie. Taki typowy baleciarz, imprezowicz. Niepoważny typ. No tak mi się tu opisał. Trochę przegieł. Jako materiał na coś poważniejszego. Wiesz, o kim mówię?
1: Tak, wiem. Piotrek.
2: No i mamy jasność w temacie Piotra. Możesz źle odbierać jego lekki stres, kiedy przebywa z tobą. Nigdy nie miał odwagi powiedzieć ci, że od momentu, kiedy ponownie cię zobaczył, to trochę przerażało go uczucie, jakim zaczyna cię darzyć. Słyszysz, Kaśka?
1: Słyszę, tak.
2: I trochę uciekał chłopina w zajęcia ze swoimi kolegami, chwaląc cię oczywiście. Takiej odwagi, by być romantycznym, by coś ci powiedzieć od serca, do tej pory nie miał.
1: Nie, on już nie żyje, no.
2: On nie żyje, bo nie usłyszał od ciebie, kiedy proponował przejść ze stopy koleżeńskiej na taką bardziej, wiesz, bliską siebie. Nie usłyszał, tak, wyrzuciłaś mu po ostatnim razie, kiedy znowu cię zawiódł, że to tylko jako kolega i niech spada. Przecież wie, że to kawaler, lat 41, bez żony.
1: Dobrze, ja dzisiaj dam mu odpowiedź.
2: Nie, mi daj proszę. Kasiu, on ci proponuje miłość i wspólną drogę w kierunku down, down, da, down, down, da, bo on wie, że to ty. To co robisz, Kaśka? Kochasz czy rzucasz?
1: No kocham.
2: Piotrek, ty słyszałeś to, jak ona ładnie powiedziała?
3: No słyszałem, ale Kasiu, przepraszam cię za to.
1: Piotrek, ty już nie żyjesz.
3: Wiem o tym, mam przerąbane.
2: Kaśka, ten człowiek nie potrafi znosić krytyki. Strasznie się za to obraża. On próbował, żebym załatwił mu ciebie, bez opowiadania, jaki on jest zły.
1: Cały Piotrek, no.
3: Nie bądź na mnie zła, dobrze, okej?
1: Nie, no dobrze, dobrze. Piotrek, ty wariacie, no.
3: A tobie
1: nie oczekiwałam
3: bardzo
1: tego od ciebie.
3: Trzeba być troszeczkę zwariowanym czasami.
2: Na imprezy chodzimy?
1: Razem.
3: No razem, razem. No, przysięgam. No, dokładnie.
2: Dobrze. Staramy się jak najszybciej znaleźć lokum, w którym będziemy mieszkać.
1: No, Piotrek.
2: No, Piotrek.
3: Tak, staramy się.
2: Kaśka, przygotuj się, że na początku może być ciężko.
1: Ja wiem, bo wiem, z kim mam do czynienia. Zdaję sobie z tego sprawę.
2: Niech żyje miłość! Dziękuję ci, Kaśka, podnosisz mi statystyki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się, pa!
1: Dzięki.
2: Piotrek, pozdrawiam. Powiedz jeszcze tylko, że ją kochasz i spadamy.
3: Kocham, kocham, ona o tym wie.
2: Cześć.
1: Pozdrawiam.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1,000,000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.
2: Pożar jest już opanowany. Na początek najnowsze informacje po wybuchu ognia w hali magazynowej w Lubuskiem. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Wyjdą na boisko bez Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni zagrają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną.
3: Jest poniedziałek, 5 dzień października, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pożar jest już opanowany. Strażacy walczyli z ogniem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Na miejsce wysłano 16 zastępów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że pożar objął budynek o powierzchni ponad 4000 m2. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu prawie 100% głosów wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu. Władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
2: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska służba bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. Tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki przejściowe są bardzo trudne. A w weekend musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
5: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Kozi Przełęcz, tam upadek ze szlaku wiodącego z Kozi Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejny wypadek Łącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
2: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii gór. W wiadomościach Łódź policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany w rękach mundurowych.

0: Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: O poranku, najcieplej dzisiaj nad morzem, na Helu, 12 stopni.
4: Wow, to nie spodziewałam się aż takiej wysokiej temperatury.
3: W ciągu dnia najcieplej z kolei będzie tradycyjnie na południu i na zachodzie kraju, około 20 stopni termometry pokażą. Reszta kraju też całkiem przyjemnie, 19 w Gdańsku, 18 w Warszawie, 16 w Białymstoku maksymalnie dzisiaj.
4: Trochę chłodniej niż wczoraj, ale rzeczywiście przyjemnie i bez deszczu dzisiaj też.
3: Tak, na opady trzeba poczekać. Uważajcie rano mgły w większości Polski.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
6: Mamy poniedziałek, to 5 dzień października, tradycyjny dzień dobry o tej porze, mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
7: 10 milionów złotych na 10-lecie dla AJP obiecał prezydent Jacek Wócicki podczas inauguracji roku akademickiego. Pieniądze na konto uczelni miałby wpłynąć jeszcze w tym roku. Zgodę muszą wyrazić radni. Zrobią to na październikowej sesji. Prezydent zapewnia, że budżet miasta jest na to gotowy. Pieniądze pójdą na rozwój uczelni. Urzędnicy marzą o Uniwersytecie Gorzowskim. Prezydent Gorzowa ma szczególną motywację, żeby w tym pomóc.
8: Jest tu bardzo szerokie grono. Grono przyjaciół uczelni, ludzi, którzy walczą o tę uczelnię od wielu, wielu lat. Z konsekwencją, determinacją pracują nad tym, żeby uczelnia nasza się rozwijała. Dla mnie osobiście studenta jednego z pierwszych lat jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest to podwójna determinacja. Ale dzisiaj jako prezydenta miasta jest zobowiązanie. Zobowiązanie, które podjęliśmy wspólnie 10 lat temu za sprawą m.in. pani poseł Elżbiety Rafalskiej, ówczesnego wojewody, pana posła dzisiaj Władysława Dajczaka, tego, że uczelnia idzie w akademickość. My mamy ogromne nadzieje, że uczelnia idzie w uniwersyteckość. Dlatego też mamy zobowiązanie. Zobowiązanie, które i miasto, i jego mieszkańcy bardzo mocno czują. I żeby panu prezydentowi, pan prezydent już tak podniósł rangę, że naprawdę trudno mógłby konkurować, ale żeby dać dowód panu prezydentowi, że naprawdę zależy nam na rozwoju uczelni, chciałbym złożyć taką deklarację, taki prezent na kolejne 10 lat. Chciałbym jeszcze w tym roku na rzecz rozwoju naszej uczelni przekazać z budżetu miasta, stanie to za chwilę na październikowej sesji Rady Miasta, 10 milionów złotych na rozwój uczelni. Te pieniądze, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że za taką zgodą Rady, o której mówił pan prezydent w przypadku głosowania sejmowego, trafią jeszcze w tym roku do uczelni. Jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że pieniądze uczelni są potrzebne do jej rozwoju, dlatego chcemy, żeby ten rozwój za naszym skromnym wkładem był pewny. Panie rektor, serdecznie dziękuję za to współpracę, bo współpraca z uczelnią to tworzenie nowego, nowoczesnego, pięknego miasta. I pozwólcie Państwo, że skorzystam z chwili na chwilkę z uczelni, zjadę w obronność, bo chciałbym też pana prezydenta zaprosić, wiem, że dzisiaj kalendarz nie pozwala, przy okazji, do odwiedzin rozpoczętej w lipcu budowy fabryki uzbrojenia, która dla miasta jest kluczowym elementem rozwoju. Inwestycji, która rozpoczęła się decyzją polskiego rządu w 2023 roku, to była umowa ramowa podpisana między rządem polskim a rządem koreańskim. To była umowa dotycząca między innymi zakupu czy budowy technologii do produkcji rakiet CGR-80 do wyrzutni Homarka. Nie byłoby tego, gdyby

0: nie ta decyzja rządu. Nie byłoby tego, gdyby nie determinacja przyjaciół naszego miasta, ludzi, którzy to miasto budują razem z nami. Między innymi wspomniana dzisiaj pani minister Elżbieta Rafalska, poseł Dajczak. Dlatego, że żeby to mogło się wydarzyć, to trzeba było najpierw zrobić szalenie trudną rzecz, pozyskać 250 hektarów gruntów. Trzeba było pozyskać finansowanie. W ramach Polskiego Ładu blisko 300 milionów złotych udało nam się pozyskać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i północną obwodnicę Bożowa. To dla nas kluczowe. Z punktu widzenia miasta jest to inwestycja kluczowa, która również, jestem przekonany, że będzie miała ogromny wpływ na rozwój uczelni, ale to też inwestycja dla bezpieczeństwa kraju.
1: Jak twierdzi rektora JP Elżbieta Skrupska-Raczyńska, powstanie uniwersytetu może zająć 2-3 lata. Przypomnijmy, na inauguracji roku akademickiego był gość specjalny, prezydent RP, Karol Nawrocki. Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
2: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży. O realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę budżetu obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
1: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Mogą także skorzystać z punktów mobilnych. 6 października przy ulicy Szarych Szeregów naprzeciwko szkoły nr 20 oraz 8 października na Starym Rynku w godzinach od 13 do 16. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy.
3: Drugi lubuski onkotur rusza w trasę. Cel główny – profilaktyka nowotworowa. Uczestnicy turu będą zachęcać Lubuszan do regularnych badań. Pierwsze spotkanie już w czwartek w Kostrzynie nad Odrą. W programie m.in. rozmowy ze specjalistami, prelekcje i konsultacje dotyczące profilaktyki nowotworowej, zdrowego stylu życia, a także zdrowia psychicznego, mówi Anna Dymitriek-Pryputniewicz, prezes Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
4: My, Onkolubuszanki, doskonale wiemy, jak wygląda moment, w którym człowiek słyszy diagnozę nowotwór. Dlatego dzisiaj nie chcemy mówić o strachu, ani nie chcemy nikogo przestraszyć. Chcemy mówić o tym, co możemy zrobić wcześniej. O profilaktyce, o badaniach, o zdrowiu, o życiu. Razem z Departamentem Zdrowia, Zdrowe Lubuskie, ruszamy do mieszkańców naszego województwa. Będziemy właśnie w mniejszych i w większych też miejscowościach będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie i bardzo ważna sprawa. Onkotur odwiedzi między innymi Kostrzyn nad Odrą, Szprotawę, Zwierzyn i Świebodzin. 24 października o godzinie 16 zapraszamy do auli Akademii imienia Jakuba Sparadysza na wyjątkową konferencję z profesorem Dawidem Murawą, wybitnym onkologiem, chirurgiem onkologiem. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubuskiego Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu za objęcie naszej akcji patronatem i wsparcie działań na rzecz profilaktyki. Chciałabym, żeby Onkotur popłynęło dzisiaj i w tych wszystkich naszych konferencjach, które będziemy organizować w terenie. Jedno zdanie. Nie czekajmy, aż rak zmusi nas do działania. Działajmy wcześniej. Jeżeli dzięki tej akcji Choćby jedna osoba pójdzie na badania, wykona mammografię, cytologię, kolonoskopię, albo po prostu zacznie uważniej dbać o swoje zdrowie, to właśnie dla tej osoby warto jest przejechać przez całe województwo i dlatego obejmujemy też akcją odleglejsze też miejscowości, bo na przykład udajemy się do Szprotawy, gdzie no już od nas jest dosyć daleko, ale też chcemy też informować w miejscowościach, które są oddalone od Gorzowa czy od Zielonej Góry. Onkotur rusza, a my jedziemy po zdrowie Lubusza.
3: Poza tym tur odwiedzi także Gorzów 24 października. Zahaczy również o Zwierzyn, Świebodzin czy Zieloną Górę i Szprotawę. Szczegóły znajdziecie na stronie lubuskie.pl i na profilu facebookowym Onko Lubuszanki.
5: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta naszego gorzowskiego ośrodka TZN oraz ośrodka Szansa. Witaj, Michał.
6: Witam serdecznie.
1: Nie marnujemy czasu i od razu przechodzimy, że tak powiem, do rzeczy, no bo sporo się dzieje tych wyzwań psychologów, psychoterapeutów. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, że macie coraz więcej pracy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale mam takie złudzenie. Powiedz na początek mi tak, właśnie jak ten letni okres minął i jak rozpoczął się rok szkolny? Właśnie był boom?
6: Wiesz co, biorąc pod uwagę, zazwyczaj okres wakacji to jest w psychoterapii okres przerwy też, bo wiadomo, że młodzi sobie odpoczywają, też są różne rzeczy. Jak najbardziej tych osób troszkę jest, szczególnie, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Są dzieciaki, które zaczynają dopiero szkołę i odzywają się, pierwsze mogą być trudności, czyli często właśnie nadmierne oczekiwania, czasami nasze jako rodziców, też różne lęki społeczne, wiesz, w ogóle wpasowania się do nowego otoczenia, gdzie chcemy być lubiani, kochani, co w tym jakby etapie rozwojowym jako nastolatkowie, młodzi dorośli, to jest naturalne. Więc to faktycznie osób do pomocy, do wsparcia, zaopiekowania się jest więcej.
1: No właśnie, może jeszcze tak wstępem przypomnijmy, bo nowy rok szkolny to są właśnie te nowe sytuacje, nowi ludzie, nauczyciele, rówieśnicy. Jak my mamy się w tym odnaleźć, albo jak pomóc dziecku się odnaleźć w tym?
6: Pierwsze przede wszystkim myślę sobie to jest zauważać i rozmawiać o tym, czyli zainteresować się dzieckiem. Szczególnie, że naturalny jest lęk przed nowym. Każdy z nas to ma, szukamy nowej pracy jako dorośli, nowi ludzie, nowi znajomi. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli mieli w głowie taką klepkę. W tym okresie najistotniejsi są inni. I to inni wpływają na nasze przekonania potem o nas i o innych. Czy oceniają, czy krytykują, a może nawet, że inni wspierają. I to jest bardzo ważne, że jako rodzice to, co możemy robić, to po prostu się otwierać i słuchać i rozmawiać. I ważne jest takie, nie na zasadzie rozmawiania, co tam u ciebie, okej, i zostawiamy. Tylko trochę zapraszać tego nastolatka, młodego, dorosłego do po prostu do, jak tam ci minął czas, a co dzisiaj będziesz robić, a grasz, a jaka gra, żeby zainteresować się, bo wiadomo, że pomimo tego, że w pewnym okresie nie chcemy tych rodziców, no wiadomo, jest to naturalne, szukamy też innych autorytetów, to też potrzebujemy tej bezpiecznej bazy, że rodzic staje się partnerem i właśnie ważne, żebyśmy mogli być tymi partnerami, potrzebujemy też mieć takie poczucie, że dziecko ma mieć poczucie, że po prostu może się do nas odezwać, może spróbować, więc spróbujmy po prostu rozmawiać, dopytujmy, co u ciebie, jak ci minął ten dzień, a jak tam na piłce nożnej, a jak tam, w co grasz teraz, to są czasami, wydaje się nam, błahe sprawy, niedorosłe, równocześnie czasami dla nich to jest w tym momencie centrum świata i to jest bardzo ważny też etap rozwoju, więc po prostu towarzyszmy im jako partnerzy, a nie jako tylko dorośli, którzy mają się zająć, a dziecko ma być, że tak powiem, się samo zaopiekować, bo to już jest, może być zarzewiem problemu.
1: No dokładnie, ja też myślę, że jest różnica między, że tak powiem, dziećmi, no powiedzmy z podstawówki, a dziećmi z liceów, techników, dziećmi. Młodzież to już jest. Właśnie. I tutaj jakbyśmy mogli jeszcze, no bo inaczej podejdziemy do dwunastolatka, tak, a inaczej zupełnie do siedemnastolatka. I jak my tutaj mamy się zachować? Bo wiemy, że młodsze dziecko, no to ona też inaczej też reaguje na rodziców. A to starsze, no to już jakby z dala, już się izoluje. Jak tu przebić tą barierę?
6: Często też mówi się o tym, że taki ten okres przejścia podstawówka, liceum powiedzmy, czy ten okres takiego, kiedy stajemy się młodymi dorosłymi, to jest ten okres, kiedy stajemy się jako rodzice partnerami. Często też taki pedagog szwedzki Jesper Juhl, który mówi właśnie o nastolatkach, też są takie książki, które można sobie spokojnie znaleźć, wygooglować. Właśnie Jespera Juhla mówi o tym, że w pewnym momencie to jest to partnerstwo. Do tego czasu, no troszkę jesteśmy autorytetami. Czasami nawet bardziej niż troszkę. I to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób nawet komunikujemy się z partnerem lub partnerką, czyli w tym w rozumieniu mamą, tatą, wujkiem, ciocią, ma wpływ na naszych bliskich. Bo to ważne pamiętać. My się też uczymy jako dzieci przez obserwowanie, dlatego to, czy mówimy o uczuciach, jak mówimy, czy na przykład potrafimy powiedzieć, nie wiem, złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś coś albo czegoś nie zrobiłeś, równocześnie cię kocham, to są ważne rzeczy, to buduje nam poczucie wartości. I taki zaopiekowany młody dzieciaczek, on później jako młody dorosły oczywiście będzie się buntował, przypominam, bunt jest naturalną fazą, szukamy tych nowych rzeczy, troszkę potrzebujemy być dalej od bliskich, pozwala nam właśnie szukać tej bezpiecznej bazy. Czy tak więc na początku, jako powiedzmy do 12 roku życia, tak oczywiście tylko schematowo, pierwszą najważniejszą rzeczą, nasze zachowanie, to w jaki sposób się zachowujemy, będzie uczyło ich, jak mają się zachowywać do innych i jak świat do nich. Czyli na przykład jak będziemy dziecko tylko krytykować, a nie chwalić, czyli na zasadzie, a ma piątkę, dobra, no to luz, ale jak dostanie 4, 3, 2, no to jest dopiero jubel, że tak powiem, krytyka. To dziecko nauczy się, że nie jest wystarczająco dobra. Niestety tak to jako dzieci troszkę zapamiętujemy inaczej i budujemy te tak zwane przekonania o nas samych, innych i świecie. Potem już to niestety pracuje, dlatego to jest tak ważne, żeby w tym okresie przednastoletnim być takim właśnie wspierającym opiekunem, przypominam, popełniającym błędy, równocześnie też rozwiązującym je, kochającym i zarazem złoszczącym się i bojącym się. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o tą autentyczność. Już w nastolatkowym okresie to już jest bardziej towarzyszenie. Na zasadzie jestem obok, możesz na mnie liczyć, równocześnie stawiamy granice zdrowe, takie dyktowane miłością, dyscypliną i granice, bardziej w tą stronę. No i wtedy po prostu bądźmy bardziej obok, bo to jest bardzo ważne i to nam będzie wtedy procentować. Przynajmniej tak mówi też psychologia rozwojowa, też dotycząca w ogóle rozwijania się człowieka.
1: Przede wszystkim właśnie jest ważny ten w ogóle kontakt z dzieckiem swoim, bez znaczenia w jakim jest wieku. No bo jeżeli tu zawalimy na tej linii, no to właśnie te wszystkie interakcje, czy w ogóle właśnie więzi, rozmowy dotyczące jego życia, no będą w jakiś sposób no zaburzone, czy w ogóle nawet ich nie będzie, bo może też tak być. I tu kwestia jest po stronie rodziców, żeby od, że tak powiem, małego właśnie interesować się, współdziałać, robić coś razem i rozmawiać, bo to jest kwestia, która niestety w tych czasach, które mamy, zanika z różnych powodów. Nie będziemy tu wnikać w jakich, bo tego jest mnóstwo. Te zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, bo to nieraz bywa tak, że jest jakieś tam nadawanie wag, że tak powiem, co jest ważniejsze, a co nie. Prawda? Zgadzamy się, Michał.
6: Tak, tutaj jest zasada równowagi i jedno i drugie ma znaczenie. To nie jest tak, że jest ważna psychika, ważniejsza, czy ruch jest ważniejszy i jedno i drugie. No jesteśmy też istotami, które potrzebują i ruchu i właśnie tego, no bo mózg to też jest hormony i te hormony wpływają na to, dlatego no tu jest ważne, żeby właśnie próbować interaktywnie, no brakuje nam tego kontaktu. Wiadomo, w obecnej dobie mamy AI, mamy czaty, mamy komunikatory i jest to troszkę nam trudniej, to równocześnie warto o to dbać, też zakładając, że to jest oczywiście potrzebne, bo to nie jest tak, że to jest złe skrajnie, to nieprawda. To nam też pomaga, równocześnie, żeby nie stało się to sposobem radzenia sobie, to wtedy może się zacząć problem.
1: No właśnie, więc rodzice skupiają się na swoich pociechach. My teraz przechodzimy do tematu nadal związanego z dziećmi, rodzicami i szkołą, bo chodzi mi o takie tak zwane trendy, challenge, czyli wyzwania, które właśnie dzieciaki no, organizują sobie i to już w szkołach podstawowych. Gdzieś ostatnio właśnie pojawiła się informacja o zabawie pod hasłem Wisielec lub Duch, gdzie właśnie grupa dzieciaków gdzieś tam właśnie na swojej grupie internetowej wybierają jedno, które przez tydzień jest hejtowane, zrywane są kontakty, ośmieszane, jakieś tam robione mu tak zwane podkładanie świni i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się z tym spotkałeś i jakby, no, o co chodzi?
6: Brzmi to po prostu jak typowa przemoc rówieśnicza. Równocześnie mamy tu konflikt, przynajmniej ja to tak postrzegam, na linii tego, że to jest pewien kawałek, że okej, jak ja to przetrwam, to będę lubiany i będę silny. Jeśli tego nie przetrwam, to będę słaby i będę odrzucony przez grupę. Dlatego jak najbardziej, to są różne formy często, bo te challenge łączy często jedna rzecz. Jesteśmy częścią wspólnoty, inni to robią, więc ja jestem częścią tej wspólnoty i czuję się lepiej. I o ile tak na przykład Cinnamon Challenge, który kiedyś był dotyczący troszkę głupkowaty, nawet trochę niebezpieczny, związany też z działaniem cynamonu, ale to już zostawmy, to tutaj mówimy już o doświadczaniu przemocy i jest to bardzo trudne i też właśnie tu bardzo ważny jest kawałek, żeby też dzieci edukować. My jako rodzice, jako opiekunowie, są pewne rzeczy, które są przemocowe. No wiadomo, dzieciaki czasem, każdy z nas doświadczył czasami takiego wyzywania, uśmieszenia i tak dalej i to w jaki sposób sobie z tym radzimy jest ważne. No i wyobraźmy sobie dziecko, które jest podatne, na przykład na krytykę w związku z tym, co miał w domu, to moment, w którym on jest przez tydzień w taki sposób hejtowany, właśnie ośmieszany, no może sobie z tym nie poradzić, no bo jednak sposoby radzenia ma wyciągnięte z domu, czy też z najbliższego otoczenia i to może wpływać na pogorszenie się i budowanie później zaburzeń psychicznych w przyszłości, dlatego to jest wbrew pozorom i rozwój rozwojowe, z drugiej strony krzywdzące. Są różne sposoby budowania. To też po naszej stronie dobrze zwrócić na to uwagę, że są różne środowiska, które takie rzeczy nie robią. Bo to ważne, że to nie jest tak, że wszystkie dzieciaki tak robią, żebyśmy nie
1: jasne,
6: poszli.
1: Jasne, nie mówimy o tym, że to się wszędzie dzieje, ale po prostu takie pojawiające się sytuacje są niepokojące i trzeba właśnie reagować, żeby one gdzieś nie poszły dalej albo nie pojawiły się w jakichś kolejnych, nie wiem, szkołach i tak dalej. Michał, to jeszcze na zakończenie chciałam cię zapytać właśnie, czy są jakieś inne problemy, uzależnienia ostatnio, które się pojawiły albo nabrzmiały, jeśli chodzi o twoją praktykę, o TZN właśnie, o ośrodek Szansa. Coś tu mógłbyś nam powiedzieć, coś się pojawiło, na coś trzeba zwrócić uwagę?
6: Tak myślę sobie w aspekcie też tego lęku o zdrowie, o którym rozmawialiśmy i czatu, to właśnie też uważać na diagnozy, szczególnie, że są lęki na przykład psychotropowe, tutaj się oczywiście psychiatrzy bardziej do tego odniosą, z mojej działki jest taki, że używamy substancji, żeby sobie radzić, bo ADHD i na przykład biorą stymulanty, nie mówię tutaj też o lekach, które są przepisywane przez lekarza, bo to jest inna kwestia, mówimy na przykład o, nie wiem, narkotykach psychostymulujących, które naprawdę już uzależniają, no bo mam w cudzysłowie ADHD, to też uważajmy na to, bo, że tak powiem, substancje są takie same, to znaczy zmieniło się tylko sposób używania, ale faktycznie dalej narkotyki, też jest alkohol, tak samo też jest kwestia uzależnień behawioralnych, czyli właśnie na przykład internet. I tu jest ten kawałek dotyczący cyberholizmu, jak i też właśnie w ogóle używania internetu, no bo to, że tak powiem, bodźcuje nas, daje nam szybką ulgę, dlatego też uczmy się zrobić to z granicami. I właśnie nad tym też często tutaj pracuję w Szansie, jak i też w innych ośrodkach, ale to pod tym względem jest uniwersalne niestety. Na szczęście są też skuteczne metody leczenia, więc tutaj też z własnej perspektywy też innych terapeutów zapraszam. Próbujmy, szukajmy rozwiązań, bo da się z tego wyjść i można to robić w sposób dla nas okej i zdrowy.
1: I właśnie, mamy tutaj opcje w Gorzowie, na miejscu są fachowcy, specjaliści, możecie się zgłaszać. TZN to osiedle Piaski Bohaterów, Westerplatte 10, jak dobrze chyba pamiętam.
6: Mhm, tak, i ośrodek Szansa Mieszka Pierwszego, bardzo blisko tutaj, jak jest Lidl, tam między ulicą Mickiewicza, można też, zapraszamy do gabinetów prywatnych, można też się zgłaszać, szukajmy głównie pomocy, ale wiadomo, i w Szansie, i w TZN-ie bezpłatna pomoc. Zapraszam serdecznie.
1: Są też grupy, jeśli chodzi o alkoholików, są chyba kilkanaście z grup w Gorzowie, gdzie można pójść na spotkanie, dowiedzieć się, zapytać. Nasunęła mi się jedna jeszcze rzecz na koniec, chciałam dopytać. Też po kłosie pandemii, ale myślę, że to się też rozwija, no bo to widzę na co dzień, ja sama też tak nieraz robię, zakupy internetowe, online. Mhm. To rozumiem, że to też na pewno jest jakiś jeden nurt, że tak się wyrażę, uzależnień.
6: Jak najbardziej, też właśnie szybka dopamina, wrzucanie do koszyka gdzieś tam na aplikacji i po prostu, żeby była szybka dopamina, kupuję, widzę, fajnie, już to mam. Tak, to na to warto zwracać uwagę, jak idziemy za mocno w zakupy, to też może być zarzewie uzależnienia, bo ważne w uzależnieniu jest jedna rzecz i tutaj, tak, żeby sobie zapamiętać tak po ludzku, jak daje mi coś chwilową ulgę i od czegoś uciekam, to trzeba żółta lampeczka i obserwujmy się z czułością i uważnością, żeby nie przekroczyć, bo w pewnym momencie może stać się to naszym nawykiem i nas to, w cudzysłowie, uzależnić, że będziemy tego potrzebować.
1: Michał, bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Jak zawsze poruszyliśmy wiele tematów, jeszcze wiele przed nami. Przypomnę, moim gościem był Michał Pilk, psycholog, psychoterapeuta, TZN Gorzów i ośrodek Szansa.
6: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
5: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Poranna z Vox FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
3: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelszczyzny. Otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy. Rosja uderzyła niedaleko polskiej granicy, wojsko poderwało myśliwce. Alerty zostały już odwołane. Jak przekazały służby, nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji, poinformowała stacja CNN. To po śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji. Kobieta przypadkowo rozbiła probówkę, która zawierała patogen dżumy płucnej. Szypiłowa pod koniec września z objawami ciężkiego zapalenia płuc trafiła do szpitala. Zmarła 2 dni później. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Gubernator obwodu irkuckiego powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne. Na koniec wracamy do kraju. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie między 96 a 98 milionów pasażerów.
2: Z 32 minuty po 6, więc jest szansa, że pociąg z 6 powinien odjeżdżać właśnie.

0: 20 minut do godziny 7, a my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet, internetów, żeby dowiedzieć się, co tam ciekawego się wydarzyło, no, kiedy my sobie smacznie spaliśmy.
1: No zaraz, no nie żeśmy tego nie komentowali, zaraz Kontek powie, że to jest stare, ale to jest jare! Jak ja, 6-0.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: Polska reprezentacja w piłkę kopaną ograła.
0: Aha, mecz ten w piątek.
1: Zapomnieliście, no,
2: kogo?
1: Stawiam, że Rumunów.
2: Brawo, dobra.
1: Pamiętałem, bo to przecież tak i tak
2: dzisiaj
1: dawno było.
2: Kolejny mecz reprezentacji, tym razem z Bośnią i Hercegowiną. Jeżeli wam się wydaje, że był taki mecz, to już teraz kolejny będzie z nimi.
1: A pytałem się ciebie, czy oni grają ze sobą rywalzy? Powiedziałeś mi, że nie.
2: Ja ci nic nie odpowiedziałem, Paweł.
1: Aha, czyli on mnie wtedy olał.
2: Ale jest też ważniejszy mecz. Ważniejszy, bo nasza młodzieżówka we Włoszech gra o awans do finałów Mistrzostw
0: jest
2: Europy.
0: Jest szansa na jakiś sukces.
1: Mów, tłumacz, bo tego nie
2: bo są liderami i jeżeli remis przynajmniej osiągnął, to albo nie przegrają za wysoko, tak mi się wydaje, że to też im daje awans z pierwszego miejsca, no bo mają na razie jakiś bilans prawie doskonały nasi piłkarze,
1: a wciąż
2: mogą nie awansować, to jest najciekawsze.
1: To jest właśnie dziwne, to znaczy co, układziki, te rzeczy, pieniądze?
2: Nie, po prostu Włosi mają jedno zwycięstwo mniej niż my i jak wygrają teraz z nami, to będą mieli tyle samo zwycięstw, co my.
1: A.
0: Wszystko jasne, tak?
2: Ale nie wygrają, bo nasza młodzieżówka
1: jest mocna.
2: Selekcjonera Brzęczka jest bardzo dobra.
1: Patrz, tam się nie sprawdził, a tu tak sobie świetnie daje radę. Czyli tak? Jaka jest nauka?
2: Czy coś poza sportem się dzieje na świecie?
1: No pewnie, że
0: no wiadomo, paliwo tańsze, trzeba już na stację benzynową w całych kolejkach stawać, ale jest jeszcze historia senna z województwa podlaskiego. Mhm. Dokładnie z Suwałk. Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w zaparkowanym samochodzie. Co więcej, pan się przykrył kocem, który w samochodzie znalazł.
2: Może z żoną się pokłócił.
0: No nie, złodziej.
1: Nie zdążył
0: zrabować auta, już tak
2: A włamał się do tego samochodu?
0: No tak.
2: Ale to, jaki porządny złodziej, no?
0: Czemu porządny?
2: No bo jak chciał mu się spać, to nie jechał z ledwo co oczy na zapałki, tylko się przespać.
1: Nie rozdziłał.
2: Bardzo dobrze.
1: Porządny złodziej.
2: Pierwsza Żeby zmiana. Wszędzie tacy porządni złodzieje,
1: Tata
2: jak
1: kiedyś
2: Suwałka.
1: O takich mówił.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 12 minut do godziny 7, aż mi się przypomniało, żeby samej się umówić do fryzjera, jak przeczytałam dzisiejsze
4: zgłoszenie. Na kiedy się umawiasz?
3: Na jutro.
4: No dobra, czekaj, ja sobie zapiszę. Pojutrze powiedzieć, że była u fryzjera.
5: Okay. Ale zmieniasz kolor, czy tylko fryzurka?
3: Nie.
5: Nikt nie zauważył.
4: Agata kolor. Napisała do nas na voxfm.pl. Moja przyjaciółka ma dzisiaj fryzjera na godzinę 8.
5: O, no, zaraz.
3: Ale co? Nie ma fryzjerki?
4: No, rozchorowała się, ale spokojnie, ja zastąpię. Jestem gotowy.
5: Mariusz jest świetny.
6: Tak, słucham.
4: Halo, dzień dobry, czy ja z panią Moniką rozmawiam?
6: Przy telefonie.
4: Dzień dobry, pani Moniko. Pani do fryzjera była do nas umówiona, prawda? Na 8.
6: Ale o czym pani w ogóle do mnie mówi?
4: Wie pani, bo jest taka sytuacja, że no koleżanka, która miała panią z Szczecy, no niestety dzisiaj nie może, bo no zachorowało jej się.
6: No ale to chyba coś nie bardzo, to chyba ona powinna do mnie zadzwonić, a nie pani.
4: No się rozchorowała, więc ma zwolnienie, no i ja chciałem zadzwonić, bo ja mogę panią ostrzec. Jeżeli by pani, no bo ja się uczę, przyuczam się do zawodu, bo w ogóle ja się przepraszam, bo ja się nie przedstawię, Mariusz Bołądź. Czy pani była, znaczy ja panią ostrzegę, tak? Dlaczego pani się śmieje?
6: Bardzo chętnie, w takim razie możemy się umówić, nie? Jak najbardziej.
4: Super, no bo ja zapraszam w takim razie na 8. Ja wie pani, no tam jakieś szmeruchy przestrzegałem, i chyba nie leczało dobrze.
6: Nie, no mam nadzieję, że fryzura będzie luks.
4: No przepraszam, a pani długie włosy ma?
6: Bardzo długie.
4: Ja na długich jeszcze nie ćwiczyłem, ale to dobrze. To dobrze, tak poćwiczę. No to wie pani, no człowiek uczy się przez całe życie, no.
5: Mariusz.
6: Dobra, spoko.
5: Przepraszam,
6: spoko
5: panią. Mariusz, tak? Jak ty strzyżesz psy i strzyżesz owce, to nie jest to samo, naprawdę.
4: Jakie to samo?
5: Nie to samo, tam jest krótki włos.
4: No tam jest włos, tu jest włos.
5: Trochę finezji, znajomości, rozumiesz, to jest twarz, a tam twarzy nie znajdziesz, także to jest dobry pomysł.
6: No, mi się wydaje, że chyba nie, jeżeli owce, to odpada raczej.
5: Nie, ale
4: bardzo ładne owieczki.
5: Podstrzyk by ładnie
4: by było. Jakby
5: pani chciała krótką fryzurkę, to mistrz.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć, Monika.
6: Kto mnie wkręcił? Właśnie tak coś mi...
4: Radio Vox FM cię wkręciło, a możesz podziękować Agacie, bo to ona ciebie zgłosiła.
6: Ja wiedziałam, że to ona, tylko po prostu nie chciałam kontynuować tę rozmowę.
3: I bardzo słusznie.
6: Byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i jaka fryzura wyjdzie.
3: My też jesteśmy ciekawi, umówcie się poza anteną.
4: Ja bym chętnie poćwiczył. Ja
6: Dzięki.
5: Mariusz, jakiego znam w życiu.
6: Poproszę do tego pana numer telefonu, to się z nim umówię.
4: 609-869, zapraszam serdecznie.
3: A dla ciebie 500 na prezent marzeń.
5: Prezenty mamy.
6: Jezus, dzięki serdeczne, będzie fryzura.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
6: Dzięki, pa.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: skoro zabiorę cię do rana, to mam pewną propozycję.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa. Od rana.
3: No tylko nie mów, że do.
0: Nie, rano. Rano, poranek, ranny, to dzisiaj zakazane słowo dla nas.
2: Aha.
0: Co wy na to?
2: A czekaj, my się pierwsza
3: spoko,
2: zmiana nazywam.
3: Może być,
2: to
3: może być. To dobrze, będzie trudno.
2: Będzie
3: co
2: trudno.
3: Z tego, że pierwsza zmiana?
2: No bo to nie ma tam ranka.
0: Jeżeli któryś z naszej trójki powie słowo rano albo jakąś jego wersję, to piszecie na 6986986.
2: Rano to nie znaczy wcześnie.
0: Ranny, rano, poranek, to są dla nas zakazane
2: ranny
0: słowa.
2: Ranny też, czyli jakby dostał serią z CKM-u. Okej.
1: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. Rosja znów grozi i prowokuje. Kreml wysłał komunikat z ostrzeżeniem dla obcokrajowców. Kierowcy, zróbcie głośniej, na trasach mgły są spore utrudnienia. Literacka Nike dla Szczepana Twardocha. Pisarz został nagrodzony za swoją powieść Nul.
6: Jest minuta po godzinie 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Polska znów poderwała myśliwca, a do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. MSZ nie ma złudzeń, Kreml próbuje zastraszyć Europę. I to nie tylko takimi atakami, ale też komunikatem, który został rozesłany w weekend. Moskwa ostrzegła w nim obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
7: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
5: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alertę pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Michale. Powiedz, gdzie jest najgorzej?
8: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
9: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
8: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
5: Relacjonował Michał Skolimowski. Był pijany i rozbił motorówkę o pomost. Podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze w Wielkopolsce mężczyzna stracił panowanie nad łodzią podczas zawracania.
10: A następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni. W związku z powyższym

0: wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardych to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: No i tak jak Marta wspominała, uważajcie na mgłę, widoczność w wielu miejscach poniżej 50 metrów nawet jest, na przykład na A2, jak
4: donosicie. Potwierdzam.
5: Ale to tylko o poranku, w ciągu dnia przejdzie i będzie całkiem sympatyczna pogoda. Tak. 22 stopnie nawet na południu Polski mogą się na termometrze pojawić i sporo tam słońca. Na północy trochę więcej chmur, ale chmur bezdeszczowych.
4: Okej, znasz się też troszeczkę na szyi, przepraszam, bo boli.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Julia Chrym,
3: Konrad Piwowarski
4: i taki zadymiony Pawelec.
3: 5 minut po godzinie 7.
6: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
2: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To się nazywa mistrzowska forma. To jest tak jak nasi siatkarze, tak? Że są jednak ludzie, którzy są mistrzami w pewnych dziedzinach życia, tak?
3: Na chwileczkę oddaliśmy jej, że tak powiem, koszulkę lidera.
4: Ja się nie przyznaję. Jeżeli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, jak powiedział klasyk.
2: Spokojnie, mamy tutaj VAR.
3: Tak.
2: System VAR działa. Zakazanym słowem dzisiaj było rano, poranek. No i w prognozie
4: ale to tylko
3: poranku.
4: W ciągu to dnia. To nie był mój głos.
3: To nie był mój głos.
4: To jest ktoś inny.
2: To było na warze w zwolnionym tempie już.
3: Do poranku.
4: 13 minut po godzinie 7. Tak, jest poranek. Już można to mówić legalnie. Daga wysłyszała, że powiedziałam poranek. No jak mogłaś, Daga?
5: No jakoś tak mi się spodobało to słowo w twoich ustach.
4: No wiesz, widzisz.
3: Ale powiedz mi, lubisz, bo pewnie pierwszy raz brałaś udział w tym programie, próbowałaś wygrać, czy wielokrotnie?
5: Już mi się kiedyś udało.
2: Czyli doświadczona zawodniczka. Widzicie, jak mówiłem, że są mistrzowie i mistrzynie w swoich dziedzinach.
3: Kobieto, powiedz, lubicie czekać na takie słowo, kiedy my się pilnujemy i pamiętamy? Czy właśnie większa zabawa jest wtedy, kiedy totalnie zapominamy i nagle strzelimy tak i nawet powtórzymy kilka razy, bo w ogóle zapominamy, że to jest zakazane słowo?
5: Ja odstawiam tą drugą opcję. Jak mi się uda, no to strzelam i ja. Jak mi się nie uda, ktoś inny wygra.
2: No i się dzisiaj udało. A jak tobie ten poranek poniedziałkowy mija?
5: Bardzo dobrze, nie narzekajmy. Zawsze może być gorzej.
3: Oczywiście.
4: Kawusia już była, czy dopiero przed?
5: Jestem w trakcie kawy. Ojej, za parę minut wychodzę.
3: Nie, Kawusia, dwojusia wychodzisz.
2: Paweł!
3: No tak, no życie
0: zakazane znam. Zakazane słowa.

0: No dzisiaj by przydałby się taki super bohater, który by przedmuchał tę mgłę.
1: A myślałam, że poniedziałek, żeby przedmuchał do wtorku.
2: To jakiś, to nie ma takiego odkurzacza, żeby to wciągnąć, albo żeby to
0: jakby
2: właśnie przedmuchać.
0: Jakby ktoś mleko rozlał dzisiaj w większości kraju, tak to wygląda
2: tak,
0: o poranku.
2: Mąką rzucił, cokolwiek.
1: Także noga z gazu, żeby było trochę bezpieczniej. 22 minuty po godzinie 7, dzisiaj poniedziałek. Kto z dalej sezonu czas wakacyjnego oszczędził sobie urlop, to jest szczęściarzem. I muszę powiedzieć, to takiej osobie zazdroszczę.
2: Mam zazdrość.
1: I kto na przykład w miesiącu planuje sobie wybrać się na urlop, to też zazdroszczę.
2: A dlaczego mówisz o tym?
1: Mówię o tym, bo nie tylko ludzie urlopują.
2: Aha.
1: Tak przynajmniej wyczytałam w internecie.
2: Dziki pies.
1: Nie dam rady tego powiedzieć.
2: Dziki pies.
0: W miejscowości Wielgłowy się pojawił.
2: Czy Polska?
0: Na wakacje sobie przyjechał, miał rzeczywiście urlop, no wyszedł z lasu.
2: Miał ola?
0: No ale jak jest urlop, no to co?
2: No co, no to wiadomo.
1: No to co, drink bar, basenik.
2: Bliziutko jest, powinien
0: no
2: być przy basenie.
0: No i rzeczywiście strażacy z OSP w słupkowach zostali wezwani do takiego dzika, który się pluskał w basenie. Nie wiedzieli, jak on tam wszedł.
1: Basen nie jego, więc tutaj doszło do włamania.
2: Słoneczko, wyskocz po jeszcze jakiś ten domyć, jakieś mydełko, ewentualnie szamponik na włos, cokolwiek. Dawaj maleńka tutaj i potem trzeba będzie wysuszyć.
3: Pierwsza zmiana.
2: O, jak miło.
0: I właśnie takiego poniedziałku wam życzymy, moi drodzy.

0: Dzień dobry, ekipa w poniedziałek, Seweryn z tej strony. Ja chciałem odnośnie urlopu się wypowiedzieć, bo jestem częściowo z tej grupy, która właśnie zaoszczędziła podczas wakacji urlop na późniejsze terminy.
1: Zazdrościmy.
0: Ale również należy do grupy, która, że tak powiem, jeszcze nie zaoszczędziła pieniędzy, aby na ten urlop dalej wyjechać.
2: No to jak to jak na dziko tam.
3: Taki paradoks.
2: Podajmy mu adres tego basenu.
1: Gdzie dzik był?
3: No dzik zwolnił, bo go wyjęli w końcu z tego basenu, no, więc jest zawsze jakaś
2: okazja. Przyjadą, wyciągną cię, prawda. Wysuszą, odwiozą do domu.
3: Tylko boję się, że temperatura wody może nie być jakaś super.
1: Ale przestań, ludzie jeżdżą nad polskie morze w wakacje.
3: A to prawda.
1: Łącznie ze mną.
3: Dzisiaj o poranku na Helu było najcieplej.
2: W basenie na pewno jest cieplejsze.
3: Całe 12 stopni.
1: Czyli jednak warto. 3 minuty do godziny 7.30.
2: Chud daje gwarancję, że nie ma medus. Tak strzałem.
1: To my mamy teraz gościa specjalnego, Rysiu Piwek.
4: Kto się najbardziej obija w pracy?
2: O.
1: 609-869-869. Nie piszcie o swoich szefach.
2: Tyle o mnie.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM. Autopromocja.
5: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
2: 7:30 na Voxowym zegarze. To czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
11: Tragiczny pożar w Chojnowie na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Około godziny 21:00 strażacy dostali zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze przy ulicy Paderewskiego. Część mieszkańców ewakuowała się sama, pozostałych wyprowadzili strażacy. Ogień ugaszono na miejscu, pracuje prokurator. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Usterka nastąpiła około 4 rano. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekopieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej i z opuszczonymi pantografami. Na tablicach rozkładów są opóźnienia, nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z tematów będzie ewentualny powrót powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej. Tego domaga się między innymi lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny 1 punkt.
13: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
11: Mówił Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Polak wygrał 250 meczów w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył 6. w historii, a 2. z rzędu tytuł mistrza Polski.
14: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
15: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
11: Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
12: Pierwsza zmiana od Vox FM.
2: Ryszard, przypomnimy.
16: Kto się najbardziej obija w pracy?
2: 609 869 8 69 27 minut do 8.

0: Ale ten czas dzisiaj szybko leci. 21 minut zostało do godziny 8. To Radio Vox FM.
1: Szczególnie o poranku, bo można.
2: Dobra, to przypomnijmy pytanie od Rysia.
3: Kto się najbardziej obija w pracy?
1: O, u nas Piotrek. To nas bardzo dobrze.
2: Politycy na wiejskiej.
0: Dyrektor do spraw niepotrzebnych.
1: O, bardzo ładne.
2: Kierownik.
0: Kto Paweł.
1: Kto tu napisał Paweł? Właśnie, ja nie rozumiem. Ja nie... A, to ty, słoneczko moje. Wysłałeś SMS-a nawet, żeby zaznaczyć.
0: Młotek.
2: Tapicer.
0: Nie, że Paweł to młotek, tylko młotek się obija w pracy.
1: Bardzo dobrze. A tak, no masz rację. No? Kolana się też obijają w pracy czasami.
0: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kto się najbardziej obija w pracy? Pięściarz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Ała!

0: 6-0.
1: To milion.
2: Tak było w piątek. Wielki sukces Polaków.
1: A, 6-0.
2: Wygrali 6-0. Z Rumunami, także wielkie brawa. Tak. Naprawdę na ten sukces musieliśmy troszeczkę poczekać, ale to nic, no, trzeba to docenić.
3: Ja się zgadzam z opiniami w internecie, że to jest taktyka dla nas. 11 na 10, musimy zawsze grać i wtedy będą sukcesy.
1: Ale ty jesteś złośliwy, więc to tego nie widzisz.
3: Co?
1: Genialne wprowadzenie Roberta Lewandowskiego.
2: Genialne.
1: Który załatwił po prostu eliminację jednego z zawodników.
2: Po prostu genialne.
1: Wiedział, jak to zrobić. Tak naprawdę ja nie wiem, dlaczego tamten dostał czerwoną kartkę, ale...
3: No bo musiał. Jeżeli sędzia odgwizdał faul tam, to musiała być czerwona kartka.
1: Aha, okej.
3: Bo był ostatni Robert Lewandowski i szedł
1: Mistrzostwo świata, jak wyeliminował, no. A potem sobie patrz, wszedł w kolejnym meczu.
3: Trzecia, a później sobie załatwił. Wolne w poniedziałek. Komu by się w poniedziałek chciało pracować, tak?
1: Mistrz, jak on to robi.
3: Żółtą karteczkę.
1: Tak, my wszyscy myślimy, że on gra tylko w piłkę, a on myśli, po prostu on kombinuje, on wie dokładnie, teraz wraca do Stanów Zjednoczonych zarobić swoje miliony dolarów, tam czekają na niego.
2: No właśnie, bo dzisiaj o 20:45 kolejny mecz reprezentacji Polski, naszej przyszłości świetlanej, no ale Robert nie zagra.
3: Robert już wrócił do Stanów, no ale to sprawił tym swoim powrotem pewien problem swojej żonie.
2: A ona była na lekcji baczaty.
3: No właśnie nie, znaczy gorzej, bo okazuje się, że w czasie jego nieobecności ona zarządziła przeprowadzkę, bo oni do tej pory mieszkali w hotelu.
1: On nie wiedział.
3: Tak, no ja nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, ale opublikowała w internecie filmik, że ono w związku z tym, że mąż wcześniej wraca z pracy, z delegacji,
1: to
3: ona musi przyspieszyć tę przeprowadzkę i ja się teraz zastanawiam.
1: Ona musi zdążyć, bo on się pewnie nie chciał zgodzić. No.
3: Ale pytanie,
1: tak.
3: Czy oni razem się przeprowadzają, czy ona jego wyprowadza?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Po co by to przyspieszała?
2: Już dość rozstań w świecie gwiazd.
1: Czy tam w związku mógł się pojawić jakiś jeszcze jeden napastnik?
2: 11 minut do godziny 8. Modern Talking, gramy dalej.

0: Proszę się bawić, można sobie w taki sposób polepszyć trochę ten poniedziałek. 4 minuty do godziny 8.
1: No pięta pazur, tylko ostrożnie jak będziecie jechali samochodem, bo to się może źle skończyć.
2: No właśnie, 609-869-869, dajcie znać, czy przewiało już te mgły, czy jeszcze dalej wiszą nad całą Polską.
1: Gdzie widać niebo?
2: Mobilki, mobilki, jak tam widoczność?
0: Czy są mgły, czy nie, to na drodze i tak trzeba uważać, więc wy też uważajcie.
2: 3 minuty zostały do 8, to Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Dogaszanie wciąż trwa, to w Lubuskiem płonęła hala magazynowa. Rosyjski dron znów uderzył w most północny, to w Kijowie. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach też 8 runda Vox FM. Zaprasza Karolina Pajączkowska.
2: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Potem służby zaczną ustalać przyczynę pojawienia się ognia.
18: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
0: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne, niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Rosyjski dron uderzył w most północny w Kijowie. To drugi atak na ten most w ciągu ostatnich dwóch dni. W Kijowie przebywał w tym czasie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
19: Ósma runda.
0: Gościem ósmej rundy dziś generał Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na rozmowę zaprasza Karolina Pajączkowska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzał infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
21: Tak, no Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczających to, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
20: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
21: No oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy zainwestowały w przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
20: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
21: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej, i właśnie to, co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują.
20: Pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński z roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
21: No, to jest bardzo ważne, pani redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmie wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy. Ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej. Państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją. Tak? Gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. I tu Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni, tak, przejmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
20: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, widzę ministra Przydacza, który

0: to, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, i traktuje atak jako obronę. Jako obronę, zresztą to by brzmiało w tym wystąpieniu. Tak, i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli
1: rosyjskiej Europy.
0: Tak jest.
1: Więcej na kanale Super Ring. Zapraszamy Państwa na audycję.
2: Przyszła refleksja, bo zaczynali od zardzewiałych hełmów. To jest koniunkturalna pomoc, tu nie ma przypadków. Niemcy zainwestowali w system obronny na Ukrainie. Tak o gigantycznej pomocy wojskowej dla Kijowa ze strony Niemiec mówił przed chwilą w ósmej rundzie generał Leon Komornicki. A dalszą część programu możecie śledzić na vox.fm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Są dobre informacje, bo te mgły tak troszeczkę przewiewa, dajecie znać. Chorzów, Siemianowice, Katowice, piękne słońce. Podobno okolice Wieliczki mgły brak, no ale to w kopalni nic dziwnego, że mgły nie widać.
5: Ale Adam napisał, że parę minut po wejściu do budynku mgła sama znika z okularów.
6: O. No tak, jak te mgły miną, to przyjdą chłody. Także chociaż ja bym trzymał
5: jakie chłody? Jakie 22 chłody? Stopnie Celsjusza na południu kraju to są chłody?
4: Co ty gadasz, no?
6: Sprawdzę jak jutro.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Julia Chren.
4: Konrad Piwowarski.
6: Oj, głupi ja, macie rację. Paweł Pawelec.
5: 7 po 8, dzień dobry.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 13 minut po godzinie 8.
1: Szczęśliwych jak, dodaj.
0: Wiadomo, że zawsze szczęśliwych.
1: Jak,
0: przeglądam internet, to zastanawiam się i tak mi się wydaje, że tym zwierzętom dzikim to się u nas w Polsce nie podoba.
1: Podoba się, jak dlatego się... tak się rozprzestrzeniają, tak rozpełzają. Tak,
0: dziki chcą się rozmnożyć.
1: Penetrują.
2: Penetrują miasta.
1: No dokładnie. Baseny.
0: I koszy na śmieci.
2: Tak mówiliśmy
1: tak
2: o basenach.
1: Kto wie, być może o chomikach powiemy.
2: Jakie to były świnki wietnamskie, uciekły komuś też, tak?
1: Świnki
0: tak.
1: Się pomylił.
0: Złapali 3, a 4 uciekły niestety.
1: Wolno!
2: Mało tego. I kolejny taki przypadek. Jakaś kumulacja się zrobiła. Mhm. Może no. Przez tę mgłę, ale uciekł płetwal.
0: Płetwal?
1: Płetwal.
0: A skąd on niby uciekł?
1: O rany.
2: Na Mazurach, w Orzeszu. Tam jest jezioro.
1: Jest.
2: To musiał uciec.
1: Jak?
2: No.
1: Jak
2: w nocy on... zwiał z domu, ma na imię Gustaw. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki.
0: A ty jesteś pewien, że to jest płetwal?
1: Płetwal?
2: No chyba tak, no.
1: Wiesz, jak wygląda płetwal?
2: No wiem, taki...
1: Duży ssak.
2: Taki wieloryb, no. No nie?
1: Tak.
2: Ja chcę pomóc w poszukiwaniu. Ja
1: morza?
2: Zawsze chciałem zobaczyć wieloryba.
1: A to co, on ekspresówką uciekał? Jakoś
0: wydaje mi się,
1: morze?
0: Że mogłeś się przesłyszeć.
2: No jak, no dobra, to ja zadzwonię dopytaj. I się dowiem. Dopytam się.
0: No to dzwoń.
3: Tak, słucham.
2: Halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tych poszukiwań.
3: Dzień dobry.
2: Chciałem się spytać, czy już się znalazł, czy nie.
3: Nie, niestety nie.
2: Wie pani, bo ja mogę pomóc, bo ja mam łódkę, mam sonar, to mogę pomóc na jeziorze poszukać tego płetwala.
3: Na jeziorze, nie wiem, chyba on raczej nie dotarł do jeziora. Gdzieś tu dostaliśmy sygnał, że na ulicy Mazurskiej się kręcił, gdzieś tam w chasztach, w krzakach, ale no dziękuję za telefon, ale myślę, że tutaj raczej on, raczej krzaki i takie rzeczy gdzieś tam się
2: jak
3: chowa.
2: Jak to płetwal w krzakach?
3: Nie, to nie płetwal, to jest serwal. To jest serwal.
2: A, przepraszam, bo ja usłyszałem, to ja źle usłyszeć musiałem, bo ja chciałem na łódce szukać. A ten serwal, to jak to wygląda?
3: Wie pan co, to taki kot duży, jasny, centkowany na długich łapach.
2: Okej, dobra, i gdzie szukać? Czy jaka ulica?
3: No wie pan co, ulica Mazurska, tutaj za torami, nie wiem, Grądy, te okolice, nie?
0: A on reaguje na swoje imię?
3: Reaguje, ale on
0: to
3: może być
0: krzyczeć.
3: Bardzo wystraszony, nie? No ale reaguje, no.
1: To kiciuś jest.
2: Kici.
1: To jest kiciuś. Nie.
2: Tak krzyczeć? Tak. Czy bardziej? Czy
3: no
2: tak
3: mówisz? Tak,
2: Gustaw.
3: Po prostu Gustaw.
1: Gutek po prostu. Gutek. Tak, ja bym wołał Gutek. Pewnie Gutek wołaliście na niego.
3: No.
1: Jak był malutki. No to mi się te lata przypomnę.
0: Dobra, to my bierzemy się do roboty, nie?
2: No tak. No.
3: No.
2: Gustaw!
3: Dziękuję.
1: Bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. Może pani na nas liczyć na bank.
2: Pozdrawiamy Radio Vox FM.
3: No, dziękuję.
1: My bardzo chętnie pomożemy. Ja to się kocham w kotkach.
4: Pierwsza zmiana.
2: No dobra, pomyliłem się.
1: Nie jednak.
2: Serwal.

0: 22 minuty po godzinie 8, a ten utwór to specjalnie na cześć tych bananów, które już nie będą czarne.
1: Gdyby miał być utwór ekstazego na cześć bananów, to jednak nektar z banana bym wybrał.
0: A, to prawda.
1: A o bananach chcielibyśmy wam powiedzieć, bo wiemy, banana? Że pora śniadaniowa, tak?
2: Było kiedyś taki przesąd był, że węże jadowite gryzły banany i trzeba było uważać na te z czarnymi końcówkami.
1: Właśnie, i podobno teraz banany nie będą brązowiały. Już niedługo do sklepów w Wielkiej Brytanii mają trafić nowe banany, które nie będą brązowiały.
2: Co ty gadasz?
0: Tak, zrobili im tam jakiś szacher-macher w laboratorium i udało się takie banany stworzyć.
1: Tak się chwalą naukowcy.
2: One nie będą się brązowiały, a my nie będziemy się starzeć, tak?
0: No tak, dokładnie to jest taki...
1: Nie!
2: To dajcie kilo!
0: Znaczy, taki gen, że się banany nie starzeją, więc być może za parę lat...
1: No, ale ja nie wierzę tym naukowcom.
0: Nie?
1: Jak zjesz, to i tak będzie brązowiał ten banan.
2: Leciutko!
3: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy tych, co jedzą śniadanie.

0: tych, którzy dzisiaj zaspani, spóźnieni do pracy, pędzą i pędzą, to informujemy. 25 minut po godzinie 8, zaledwie 25 minut się spóźniliście, więc już nie ma co się spieszyć.
1: Jak jesteśmy w tematach jedzeniowych, bo o bananach było przed chwilą, to tak. Chciałam się pochwalić
2: Brawo.
1: Pewnym szlachetnym czynem, którego wczoraj dokonałam.
2: Czekaj, co mogła zrobić? Coś umyłaś, wysprzątałaś?
1: No, nie.
2: Nie.
1: A co w tym szlachetnego? Nie, byłam wczoraj na spacerze w lesie.
0: Okay.
1: Byłam na spacerze w lesie.
2: Zebrałaś śmieci z lasu.
1: To też nie.
2: Też, a to już...
1: Ale idąc na tym spacerze zauważyłam takiego pięknego, dorodnego grzyba.
2: Ja.
1: No sezon grzybiarski. I wyobraźcie sobie,
2: że
1: ponieważ... Tak. Ponieważ byłam na spacerze, to stwierdziłam, że ktoś na pewno przyjdzie na grzyby i sobie tego grzyba zabierze.
2: Perły
1: ja go zostawię.
0: I co, mamy ci dziękować za to, że zostawiłaś muchomora z robotnikowego komuś, tak?
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Skąd wiedziałeś?
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: 8:30. Marta Kiermasz, wiadomości Radia Vox FM, na które serdecznie zapraszamy.
11: W Świnoujściu rozpoczyna się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o wspólnej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
12: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Mięczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
11: Akcja potrwa do czwartku. W wiadomościach dzisiejszych maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa. Również dzisiaj rusza Tydzień Noblowski. Około 11:30 poznamy laureata z dziedziny fizjologii lub medycyny. Jutro fizyka, a te najbardziej wyczekiwane nazwiska pojawią się w dziedzinach literatura i pokojowa Nagroda Nobla. Wręczenie tych wyróżnień zaplanowano na czwartek oraz piątek. Tydzień Noblowski zakończy się 12 października. Wtedy poznamy laureata z dziedziny ekonomii. Odrodzenie Igi Świątek. W drugim secie przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia. Mimo to Polka wygrała z Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jowicz-Rahimowa.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.
10: Coraz bliżej 9:00. 28 minut pozostało do niej.

0: Ja chciałem serdecznie przeprosić wszystkich słuchaczy.
1: Za co?
0: Za to, że podałem godzinę tym spóźnionym kilka chwil temu. I Monika słusznie tutaj zauważyła, że nie powinienem podawać godziny w ten sposób, że jest 8.39, tylko jest 7.99 aktualnie.
1: Więc jeżeli ktoś ma na 8, to jeszcze wciąż się nie spóźnił.
2: No w sumie, jeżeli szef przychodzi na 10, to jesteście kryci. Tak jak u nas. Ja.
1: A my tymczasem przenosimy się chwilowo do Suwałk, ponieważ tam nastąpiła...
2: Biegun zimna.
1: Nie wiem, jakieś kombo, czy jak to powiedzieć. Ponieważ panu ktoś ukradł rower.
2: Tak. Rower.
1: Więc ten pan postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość.
2: Pięknie.
1: Parę dni później podobny rower stał pod sklepem, z którego wychodził.
2: Bierzmy sprawy w swoje ręce.
1: Tak, to jest mój rower, biorę.
2: Poznaję przecież, wszystko ma swój.
1: Okazało się, bo okazało się, że to nie był jego rower.
2: Okej.
1: Okay. Więc ten pan miał ukradziony rower i ukradł rower.
2: Ten
1: a to wszystko oznacza, bo to wszystko się działo w województwie podlaskim.
2: Rozumiem. Aha. Czyli on miał wcześniej rower kradziony, o czym nie wiedział, tak? I ukradł rower kradziony.
1: On ukradł dla niego rower.
2: No, kradziejowi. Pierwsza zmiana. Mogłabyś mi to poza anteną jeszcze troszeczkę
1: wyjaśnić? I to ma
2: wyjaśnić,
1: podwójne znaczenie teraz.
0: Rozrysuj to.
2: Podwójne znaczenie ma. A, jeszcze
0: ale
2: coś
0: dla
2: takiego.
0: Mnie się podoba, jak to

0: Kurczę, ale numer, wtedy lat miałem.
1: Że, ja muszę jeszcze raz wytłumaczyć, o co chodzi z tym rowerem.
0: Nie, naprawdę.
1: Bo że ukradłem dla ciebie rower, bo ten pan dla niego ukradli rower, ale on też dla kogoś ukradł rower.
0: To był rower, mówiąc krótko, kradziony.
2: Ale coś jeszcze po Podlasku.
1: Nie mogę takich rzeczy, to po 22.
0: Facet był wzburzony, że ukradli mu kradziony rower.
2: A propos wzburzony, ja jestem wzburzony.
0: O, jak ocean.
2: Dawidem z Rawicza.
0: Co Dawid z Rawicza
1: ci zrobił? Dawid ci wykradł te grzyby.
2: Ale on takie zdjęcia brzydkie nam wysyła. Tak. 3 pełne wiadra grzybów zebranych.
0: A to mój kolega Jacek, też jestem wzburzony, przysłał mi cały bagażnik pełen grzybów. Chyba z 6 czy 7 koszy.
2: Ale przysłał ci
1: zdjęcie,
2: te grzyby?
1: Czy te grzyby?
0: Nie, zdjęcie grzybów. Nie, wpadł
1: to
0: na
1: to. Jest bezczelne.
0: To straszni ludzie są na tym świecie.
3: Pierwsza zmiana.

Ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

0: jednak nie pykło, to Powelec może pomóc w Kochaj albo Rzucaj. Przypominamy, Vox.fm.pl, tam można się zgłaszać, a po 9 kolejny odcinek. Kto dzisiaj?
1: Kto będzie bohaterem?
2: Zaniedbanie, jak zawsze, panowie. Ja już po prostu nie mogę znieść więcej tego typu zgłoszeń, ponieważ, no cóż się mogę powiedzieć, to jest mądry Polak po szkodzie. Mm-hmm. Mamy to do czynienia. Także wymarzona, wypatrzona kobieta, która na początku była nieuchwytna, którą ofiarował mu los, a później, kiedy... Doszło do wszystkiego, to wiesz co,
1: położył. Po dziewiątej dowiemy się więcej.
2: Na półce z napisem Moje! Z Vox
3: FM. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Reklama. Nie zgadzają się na likwidację kolejnych zakładów. Przed resortem energii rusza dziś manifestacja górników. Najpewniej dziś usłyszy zarzuty. Prokuratura przesłucha kierowcę, który śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu. A za chwilę też Małopolska, wierni i Zgrojca protestowali w obronie proboszcza.
15: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
14: Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Za godzinę rusza manifestacja górników i hutników ze Śląska oraz Bełchatowa. Pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
16: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
17: Walczycie o całą branżę.
16: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
18: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
14: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dziś zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszę zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę.
19: Kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, marł na miejscu.
14: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z policji w Krakowie. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
20: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
14: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. Chwilę po godzinie 9 mieszkańcy Świnoujścia usłyszą pierwsze wybuchy. Za kilka minut oficjalnie rozpocznie się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej na statku w bezpiecznej odległości. Jest nasz reporter Krzysztof Baziuniak. Krzysztofie, jak wyglądają przygotowania?
1: Akwen jest zabezpieczony przez jednostki Marynarki Wojennej oraz Straży Granicznej, a bezpośrednim wykonawcą neutralizacji będą nurkowie, minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców. Około godziny 9 nastąpi niszczenie pierwszego znalezionego niewybuchu. Wszystkie te miny znajdują się na głębokości 10 metrów.
14: W trakcie akcji nie wolno wchodzić do wody. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
14: Relacjonował Michał Skolimowski.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: W Szczecinie 9 teraz.
15: Mgły powinno już przewiać, więc same dobre informacje będziemy prezentować. Moi drodzy, 20 stopni, tak mniej więcej dzisiaj w większości 20. kraju powinno
23: nawet
15: się pojawić.
23: Nawet więcej jak termometr na słońcu położycie, bo będzie sporo słońca na południu Polski.
22: Zakopane 17, Suwałki 14, to tak troszkę tak.
23: W ciągu dnia?
15: Nie, no 16
23: będzie
15: nawet
23: cieplej.
15: Na Suwalszczyźnie może być.
22: Więc... Dobra, niech będzie. No niech będzie. Dobra, okay, proszę, idziemy dalej.
23: Z matematyki z zaokrągleń to
22: w środę cieplej,
23: chyba
22: w czwartek deszcz.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Dopiero poniedziałek, a ty już o czwartku myślisz. Julia Chlem,
15: Konrad Piwowarski.
22: Paweł Pawelec i zapraszam na spotkanie z Kamilem, który będzie walczył.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas na miłość w Radiu Vox FM, czyli kochaj albo rzucaj. Przed nami dziś kto walczy o kogo?
1: Kamil zaniedbał przez swój specyficzny charakter pracy, w której musi spędzać bardzo dużo czasu, co przekładało się oczywiście na pieniądze, a kobieta wymarzona, wypatrzona, której na początku nieba uchylał, z którą wszędzie wyjeżdżał, no właśnie została odłożona na półeczkę z napisem mój misio, moje,
2: no i w
1: moje.
2: Końcu Karolina powiedziała dość, tak?
1: Tak, chce ode mnie odejść po wielu, wielu latach bycia razem, to nie wiem ile, bo wierzy w moją, nie wierzy w moją zmianę. Proszę Pawle, naprawmy to, bo już wszystko wiem. Brunet będzie starał się o bardzo długie, jak pisze, piękne nogi.
0: To dzwoń do Kamila.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Cześć Kamilu, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
4: O, witam cię serdecznie, cześć.
1: No, ja już dzwoniłem wcześniej, tylko ty nie odbierasz. Sprawa z Karoliną aktualna?
4: Aktualna. O, wiesz co, ja, bo ja teraz widzę, że do mnie dzwonisz, bo ja jestem cały czas tak jakby w pracy.
1: Ja też, wyobraź sobie. A po pracy na pewno ci tego nie załatwię. Ha, ha, zażartował prowadzący. Ja zacznę od przeczytania kawałka twojego zgłoszenia. Od kilku miesięcy zaniedbywałem moją dziewczynę. To były takie drobne kałamstewka i przerzucanie wszystkiego na pracę. I właśnie w tej pracy jesteś.
4: Jak najbardziej.
1: Ale to co ty, Kamil? Zarabiasz taki ciężki hajs, że warto poświęcić wszystko dla tej roboty? Jesteś prawnikiem.
4: Nie.
1: Jestem, czekaj, jesteś stomatologiem.
4: Nie, już się zdradziłem. Nie. Bo jest w handlu praca po prostu.
1: To handluje, ten żyje. Wiem o co chodzi.
4: Praca w handlu, to, że tak powiem, duże skupienie jest znak na klientach i tu jest z mojej strony ogromne zaniedbania, a ona jednak wymaga większej uwagi. Jestem tego świadomy.
1: Jak ci to wypomniała i zrobiła ci malutką przerwę w miłości? Dawaj.
4: Powiedziała po prostu, że musi odpocząć, przemyśleć sobie to wszystko, bo już nie czuję tego. Nie czuję tego, że o nią staram, że zależy mi, tak? Nie czuła tej kobiecości. Po prostu nawet już kwiatka nie było od długiego czasu, więc sprawa jest poważna, naprawdę. Mm-hmm.
1: Czyli ona może powiedzieć definitywnie, że ty ją nie tylko zaniedbywałeś, ale mogła mieć wrażenie, że przestałeś być zainteresowany.
4: Tak, mogła tak poczuć. Mimo tego, że jej to mówiłem, to nie okazywałem.
1: Ale nie postanowiła sprawy jasno. Pieniądze, czyli hajs albo ja. Popatrz na mnie. I tu ci się ładnie zaprezentowała. To sobie zdecyduj. Albo będziesz zarabiał hajs, albo znajdziesz równowagę, będę ja i te twoje pieniądze. A ile czasu wy jesteście razem?
4: Sporo. Będzie
1: to dużo zniosła. Ile?
4: 7 lat. Bardzo dużo zniosła. Koło 7 lat będzie.
1: Ciebie tak to złapało na te pieniądze? Na ten handelek? To wcześniej tak nie miałeś?
4: Nie, no chyba, że tak powiem, miałem, ale też trzeba iść do przodu. Jest możliwość rozwoju i tak dalej. Wiesz, za duże poświęcenie ku temu poszło.
1: Jak się z tobą rozstała? To jest ważne, bo to mówi o emocjach, to mówi o tym, zazwyczaj mówią wtedy o istotnych sprawach, które im przeszkadzają, czyli kobietom.
4: W emocjach, ale takich no pozytywnych. Kazała mi czekać, ona sobie to musi wszystko poukładać, przemyśleć.
1: Telefonicznie, czy przyjechała, bądź ty byłeś u niej?
4: Przyjechała, żeby się rozstać.
1: Pełen szacunek. Brawo, fajna dziewczyna.
4: No tutaj mam ogromny szacunek za to. Tak zrobiła.
1: Dobrze, rozumiem, że mam jakoś ocieplić twoje pojawienie się w poniedziałek.
4: Gdyby była możliwość, to wręcz proszę o nią. Tak, o ocieplenie takiego lekkiego wizerunku.
1: Dobrze, zobaczymy, co się da zrobić. No to mamy konkret, wiemy, na czym stoimy. Jestem ciekaw, jak zareaguje Karolina. Czy da szansę, coś powie, czy nie. Karolino, kochasz czy rzucasz Kamila? Bo Kamil jest w stanie troszeczkę mniej zarabiać.
4: Tak, wiem. Żebyś się dla nich poświęcić. Może nawet nie mniej zarabiać, ale tą uwagę na nią koncentrować.
1: Tak. Będzie brał tylko gruby hajs. Drobnica nie będzie mu zabierać czasu. No to dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Czy jest jeszcze dla nich szansa? To pytanie do Karoliny. Okaże się za chwilę, jak Pawelec będzie dzwonił.
1: Ważne jest wasze zdanie, piszcie.
2: 609 869 869. Na ten numer prosimy o SMS-y.

0: To sprawa, będzie kochaj. No chyba, że nie wiem, wszystkiego.
1: 24 minuty po godzinie 9, czas na drugą część Kochaj albo rzucaj.
2: Tutaj piszą specjaliści, o miałem podobnie, już ma kogoś i nic z tego
0: tak,
2: nie
0: to
2: będzie.
0: Adrian napisał, są też...
1: Ale z drugiej strony, nie będzie hajsu, to też będzie awantura. Robota
0: ciekawe,
1: nie
0: czego nie powiedział.
1: O, no właśnie.
2: Dziewczynie się poprzewracało, wiemy gdzie, z nadmiaru siana.
1: A ty coś podejrzewasz, że on nie jest do końca prawdomówny?
0: Albo, że ona już kogoś ma na boku?
2: No może tam się ktoś i pojawić, no bo jakby przestrzeń nie lubi takich, wiesz, wolnych, pustych miejsc. Natomiast no ja myślę, że to nie pierwszy raz, kiedy mu zwróciła uwagę, o czym się dowiemy, jak pewnie do niej zadzwonię.
0: Okej, czyli przypomnijmy. Kamil prasował, zaniedbywał Karolinę i ona w pewnym momencie powiedziała stop.
2: Na początku to nie.
0: Początek był 7 lat temu.
2: Słuchajcie, to dobra dziewczyna. Oni wyjeżdżali, jeździli po całym kraju w ogóle. Wow, i tu coś się nie działo. Miał
0: to po prostu... czemu się go rzuciła?
2: No bo nagle właśnie zaczął zarabiać pieniądze. Wszystko przez te pieniądze.
1: Nie było go i dlatego, ale spróbuj przekonać ją, że zmieni się wszystko.
2: Ciekaw, jak brzmi Karolina.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Pawelec, Stowarzyszenie Nie Chcę Zostać Kawalerem do Końca Życia. Kłaniamy się nisko.
4: Dzień dobry.
2: Tak naprawdę jestem prezenterem Radia Vox FM. Ratuję coś, co się mogłoby zepsuć przed tym, zanim się zawali.
4: Okej, okay. Proszę szczegóły.
2: Bardzo przepraszam, że na początku zabrał w tak piękną podróż jak Bieszczady. I to mogło rokować. A potem takie drobiażdżki weekendowe. A to Kraków, a to Mazury, a to Warszawa. Za drobne wypady jak na związek siedmioletni. Przypomina, że to on pierwszy wycałowywał w samochodzie, bo ty nie miałaś odwagi. A on już wiedział, że to ty do końca życia. Bardzo przeprasza za zakola, które mu się porobiły w tym wieku. Przypomina, że wciąż szczupły, że inteligentny, że zna historię Polski i świata, bo to jego konik i ha. Uwielbia za ciepłe serce, za piękne długie nogi, za cudowne włosy, za to, że jesteś religijna, za to, że wiesz, że miłość jest najważniejsza w życiu. Przeprasza, że zaniedbywał. Przeprasza, że handlował grubymi milionami, przegrywając miliard. To ty. Przepraszam, że cię wyceniłem. Myślę, że jesteś warta więcej, diamencie. Żebyś nie rzucała, żebyś się zastanowiła, że jak facet ma takie pomysły, to znaczy, że to nie jest jego ostatnie zdanie. Dzieci też się nie byle jakie urodzą. Daj szansę.
4: Okej, no niezły. Trochę mnie zatkało, muszę przyznać.
2: Mądry Polak po szkodzie.
4: A no właśnie. Tyle czasu i brakło czasu. Jak to jest
2: tak.
4: W tym życiu?
2: Nie ma nic gorszego jak kobieta, która czuje się zaniedbywana.
4: No to na pewno.
2: Również w drugą stronę, kiedy nie chcesz do tego dopuścić i tak naprawdę jest cię dużo, jesteś chodzącym wulkanem energii, to też mają pretensje, że to się dzieje zbyt szybko albo że to ją okrąża, ogranicza. To jest sztuka wiedzieć jak. Szczególnie kiedy, no, kierujesz się sercem. On chciał dobrze, on ten hajs gruby zarabiał dla ciebie, wiesz o tym, przecież nie dla siebie. Marzyło mu się w wieku 40 lat już po prostu nie musieć pracować. Głuptas. Przepraszam cię za... Tak. Gdybyś chciała jeszcze raz skoczyć w te kapcie, w te fajne buciki, szpileczki z napisem Kamil, bo w jego sprawie dzwonię, nie masz żadnych wątpliwości. Chciałabyś w tym pochodzić, popatrzeć jak ci ładnie, stanąć przed lustrem, pokazać te ładne nogi. No. To byłoby bardzo miło, bo my uważamy, że trzeba walczyć o każdą miłość.
4: No to prawda.
2: Nie będzie popełniać już takich błędów. Na początek raz jeszcze Bieszczady. A potem wypad za granicę. Myślisz czasem o nim?
4: Myślę, jasne, że myślę ciężko po takim czasie nie myśleć.
2: 7 lat, ciężkie charówy.
4: Od czasu. No.
2: 7 razy Wigilia.
4: Dobrze się przeżyło. No.
2: Karolina, czy ty go kochasz? Odezwiesz się, czy myślisz nad tym, żeby zakończyć ten związek?
4: To znaczy, no, my się umówiliśmy na to, że się rozstajemy, więc de facto nie jesteśmy razem. Kwestia jest tego, czy my wrócimy, czy nie.
2: Przyjmiesz chłopa jeszcze raz?
4: Od niego zależy.
2: No właśnie, ja jestem po to.
4: Kara,
2: ja jestem po to.
4: No ja wiem, ale słów to ja wiele słyszałam od niego, od innych chłopców, więc
2: ja ci ładnie opowiem, a on go wprowadzi.
4: No, okej.
2: Jak go wprowadzi, sprawdź, czy to działa. Jak nie działa, to rzucisz raz jeszcze. Już masz wprawę. Powiedz, że kochasz.
4: Wolę jemu, jeśli to poczuję. Na tę chwilę nie będę tego mówić. Chodzi o to, że wolę jemu to powiedzieć, nie będę wolisz tego pewna. Teraz
2: ale Karola, wiesz, ja prowadzę statystyki, ludzie mnie rozliczają z kochaja albo zrzucają. Proszę cię, jeżeli jest nadzieja, to powiedz, że kochasz, a nie wiesz, co zrobisz. Ja sobie zagram fanfary, dam ci jego, on się uśmiechnie, coś fajnego ci powie, a ja będę miał sukces. Zrób mi dzień, proszę.
4: Nie wiem, ale to bym musiała ciebie i wszystkich oszukać, więc nie zrobię tego.
2: Musisz. Czyli jednak rzucasz. Wiesz, jak ja nie słyszę, że kocham, to rzucam.
4: Ja mu mówiłam to. On to wie, jakie jest moje uczucie.
2: Ja nie wiem.
4: Na tę chwilę nie czuję tego.
3: No nie!
4: Myślę, że już tyle godzin przegadaliśmy, że on wie, co ma robić.
2: Ale chciał jeszcze mnie rzucić na pożarcie.
4: To jest mega miłe, nie spodziewałam się takiego ruchu. Mało takich niespodzianek było, więc to jest dość miłe.
2: On ma jakiś plan, nie wiem, chyba chciałby ci o nim powiedzieć, zanim się zobaczycie na definitywne być albo nie być do końca życia.
5: To mi ciężko, że tak powiem, cokolwiek tu dobrego powiedzieć, ale będę czekał na spotkanie w takim razie.
2: Nie lubię, jak się skamle.
4: No właśnie.
5: Biorę wszystko, że tak powiem to, co powiedziałaś i uderzam do ciebie z tym wszystkim. Ja to jeszcze naprawię, że powiesz tak.
2: No dobra, no nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, ale to wszystko nie moja, tylko Karoliny wina.
4: O, no pewnie, baba zawsze pierwsza.
2: A ty, bardzo cię proszę, Kamil, nie skaml. Opowiadaj, co zrobisz. Weź trochę, budź jej wyobraźnię. Niech ona sobie wyobrazi te miejsca, które z tobą zwiedzi. Sytuacje, które z tobą przeżyje.
5: To po prostu zabieram cię, Karolina. Podróż za granicę, no, na grubo. Wiecie, nie, to tamto.
2: Tak. Nie ma miękkiej gry. Będziesz latała w bikini.
5: Grubo, z kartami trzeba grać.
4: O matko, jest, dajcie mi je.
2: Trzymajcie się, buziaki, pa! Biorę tę porażkę na plecy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Ale brania na litość, Paweł, to jeszcze nie było w wykonaniu twoim.
2: Ojejku, jejku, jejku. No ja troszkę na litość, to on nie musi, nie?
1: VoxFM.pl, tam się możecie do Pawełca zgłaszać.
0: No powiedz, kochaj, bo mnie rozliczają.
2: Koledzy i koleżanki z pracy.
1: Jutro spróbujesz, Paweł, jeszcze raz, okej?
2: Okay? Dam radę.
1: Jutro kolejny odcinek.
2: Weź rozmasuj mi serce.

0: Dzień dobry,
1: się dzisiaj pani tak nie rozpędza, ja tylko na chwilę.
0: No właśnie zauważyłam, już przyszedł, bo się zdążyłam ucieszyć i już zdążyłam zdenerwować, żeby brzydzie nie powiedzieć.
1: Już tłumaczymy, wracam z urlopu.
0: I zaraz jadę na urlop.
1: Zgadza się.
0: Arek Sikora.
1: I Klaudia Wasiluk.
0: Dzień dobry. Mimo wszystko. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
10: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
11: Tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
14: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
15: Wojtek Hańczuk. Policja i eksperci wejdą na teren spalonej hali w Słubicach po tym, jak swoją pracę zakończą strażacy. Ale tam cały czas trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu pracuje 9 jednostek straży. Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej.
16: Są to trudne działania ze względu na duży obszar. Natomiast to, co najważniejsze, nikomu z ratowników nic się nie stało.
15: Po zakończeniu pracy strażaków śledczy i eksperci będą badać przyczyny pożaru. Straty mogą być ogromne, bo w środku miał znajdować się sprzęt AGD czy akumulatory. Przypomnijmy, obiekt o powierzchni ponad 4000 metrów spłonął całkowicie, zawalił się dach. Ogień pojawił się w poniedziałek około godziny 1:40. Z pożarem walczyło 20 jednostek straży, czyli ponad 100 strażaków. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę. Przypomnijmy, na trasie Witnica-Białczyk samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby, trzecia w ciężkim stanie trafiła do gorzowskiego szpitala. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci, muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz. A żużlowcy GZS Stali Gorzów utrzymali się w PGE Ekstralidze. W niedzielę na Jancarzu Gorzowianie pokonali PSŻ 49-41 i odrobili czteropunktową stratę z pierwszego spotkania barażowego w Poznaniu. Po porannej mgle w Gorzowie śladów coraz mniej, coraz więcej słońca. Temperatura będzie rosnąć. Dziś ma być nawet w okolicach 20-21 stopni. Warto się z tego cieszyć, zwłaszcza, że mgła może wrócić wieczorem i we wtorek rano. W środę jeszcze ciepło, a od czwartku będzie w Gorzowie coraz chłodniej. Pogoda mocno się popsuje.
13: Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.
18: Vox FM.
13: Vox FM robi dzień dobry.
18: Kawusi?

0: programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej, skutecznej, bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie, a co się dzieje?
5: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
8: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
10: Stan jednego z rannych zaczyna się poprawiać, to po ataku w klasztorze na Podkarpaciu. Kolejny proces w trybie wyborczym o Łukasz Gibała wytoczył go swojej konkurentce. W pierwszym meczu było bez bramek. Jak będzie dzisiaj, piłkarze zmierzą się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny.
11: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
10: Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie, to ksiądz Marek Pieńkowski. Duchowny nadal przebywa w szpitalu. Do ataku, przypomnijmy, doszło 24 września. Zginęła w nim jedna osoba, 5 zostało rannych. Za atakiem stał obywatel Ukrainy. Z tym tematem nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
12: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuję wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na ojomie.
10: Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze, nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Przed sądem Monika Piątkowska. Właśnie teraz rozpoczyna się druga rozprawa. Pozew przeciwko Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Urszula Bienia-Niesyczyńska.
13: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. Rozprawa miała odbyć się w ubiegły piątek, ale została odroczona do dziś.
14: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma uzupełniającego ten wniosek.
13: Mówi sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
15: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
13: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
10: A druga tura wyborów, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy z ulewnym deszczem i spowodowanymi przez to zniszczeniami. 2 osoby nie żyją, jedna jest zaginiona w wyniku powodzi i burzy, która nawiedziła Katalonię w ten weekend. Na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Problemy były też na kolei. Powódź zniszczyła domy, garaże oraz drogi. Woda porywała ludzi z samochodów, opowiada jeden z mieszkańców regionu. Siła powodzi była tak ogromna, że woda porwała samochód. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. zwolnienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Na niektórych stacjach w Barcelonie po raz pierwszy w ciągu jednego dnia odnotowano ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. I jeszcze sport. Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
16: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
10: Mówi Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Za pogodę dziękować nie musicie.
18: Że co, że przywiozłeś nam słoneczko?
11: Ale ja wiem, że jak ja byłem na urlopie, to tu też było słoneczko.
18: No.
11: Ale to dlatego, że...
18: pogoda nam sprzyjała.
11: Tak, a u mnie było kiepsko, to wam mogę powiedzieć, pocieszyć.
18: Naprawdę?
11: Padało, tak.
18: Poczekaj, powtórz jeszcze raz,
11: padało.
18: Bo nie usłyszałyśmy.
11: Pół urlopu lało, były burze i w ogóle...
19: Ojej,
11: tak,
19: biedny
11: zimno.
19: Ty, no popatrz, popatrz
11: człowiek,
19: na tym urlopie.
11: Człowiek z basenu wychodził, to musiał schnąć nieco dłużej. No, tak
18: ty
11: było.
18: Ty mu uwalniesz, czy ja zrobię?
19: Możemy obie w tym samym czasie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Od nas dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
18: I Arek Sikora, ale jeżeli chodzi o pogodę, to synoptycy, słuchajcie, zapowiadali deszcze od poniedziałku, ale naprawdę mamy przepiękną pogodę, 21
11: przecież,
18: stopni, tak maksymalnie dzisiaj.
11: Dokładnie. Padać będzie, tak, gdzieś tam widziałem, okolice weekendu, piątek deszczowy, sobota
18: a,
11: trochę
18: mniej.
11: A, to
18: się jeszcze może zmienić.
11: A, to jeszcze tak.
18: Arka na urlop wyślemy i...
11: Nie ma za co, super, fajnie. 5 minut po 10 poniedziałek. Touch by touch zapowiedziane.
19: Kto ci te urlopy podpisuje?
11: Ten
19: szef wie w ogóle, co podpisuje?
11: Przecież też jest na urlopie.

0: 17 minut po godzinie 10. Mieliśmy mówić o pewnych urodzinach.
1: No właśnie.
0: No to powiemy jeszcze w swoim czasie.
1: Ja wracam z urlopu, także ty musisz
0: no
1: prowadzić.
0: No właśnie, bo ty byłeś na urlopie.
1: Co
0: możesz ściszyć podkład, proszę bardzo.
1: To
0: dzień dobry! Arek miał urodziny w sobotę, a my świętujemy dzisiaj. Ktoś był na urlopie? Nie ma! Prosto z Rio de Janeiro. Tancerki dla naszego Arkadiusza, który skończył 18 lat.
2: Ja jednak plecami usiądę do programu.
0: Ja się mogę wymiksować, nie ma problemu. Ręczku, takich kobiet w twoim życiu jak
2: Boże
0: najwięcej.
2: Świetny.
0: Takich wrażeń jak najwięcej.
2: Państwo tego nie widzą, ale do studia weszły tancerki.
0: Są pióra, drodzy państwo, są cekiny, są uśmiechy, wielkie makijaże, uśmiechy, Arek cały czerwony.
2: Zobaczycie to na social mediach.
0: A ty się odwróć, nie, odwróć nie, się, zobacz.
2: Ja nie jestem czerwony, to opalenizna po urlopie.
0: Jeszcze musiał dorzucić. Piórkiem cię tam delikatnym smyrają.
2: Fajne, najfajniejsze 100 lat, jakie można było zaśpiewać.
0: Ja się zastanawiałam, czy ci kupić jakąś świeczkę, może ci kulę, wiesz.
2: Ale to też można zdmuchnąć.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you been Roma?
1: Lady Gaga. Vox FM.
2: Ochłonąłeś?
1: Ochłonąłem, już jest okej. Okay. Możemy zacząć robić program już teraz.
2: Tak? 6098698 Grzegorz pisze. No. Witam ekipę Voxa, mam prośbę. Jeśli macie taką moc, to proszę o 40 stopni ciepła, ponieważ się żenię.
1: O, Grzesiu, wszystkiego dobrego, współczujemy. 40 stopni to już można zapomnieć. Zima przed nami, szanowni państwo, zima nadchodzi, a wraz z zimą... Sen zimowy, niedźwiadków.
2: No, trzeba najpierw zrobić masę, jak już
1: dokładnie
2: się chce
1: tak, spać. Dokładnie tak, bo później, wiesz, śpisz te parę miesięcy,
2: tak.
1: Przez te parę miesięcy nie jesz, więc musisz podkładać. Tak robią niedźwiedzie. I co roku na Alasce jest konkurs, słuchaj, który niedźwiedź zrobił to najlepiej.
2: W sensie, co ty mówisz?
1: Tak.
2: Któremu udało się najbardziej przytyć?
1: Tak, Fat Beer Week to się nazywa.
2: Wow.
1: W czasie tego konkursu Fat Beer Week internauci wybierają swojego ulubionego niedźwiedzia brunatnego z Parku Narodowego Katmai na Alasce. No i mamy zwycięzcę.
2: Mam chyba typ.
1: No?
2: Misiu, a ty byłeś na inkluzji ostatnio?
1: Nie, to nie ja. A miś nazywa się Plecak.
2: O!
1: No, tak się nazywa. Patrzę na jego zdjęcie. Rzeczywiście kawał niedźwiedzia. Kawał dzika. No i w związku z tą informacją chcemy ją jak najszybciej podać, prawda? Żeby naród polski mógł odetchnąć z ulgą. Zwłaszcza męska część, bo to jest takie... Na szczęście to nie byłem ja.
3: Autopromocja.
4: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzewiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl.
13: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
14: Wojtek Hańczuk. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Niemieckie służby prowadzą kontrole. Największe problemy są w Świecku. Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali. Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Uwaga! Kłopoty z prądem mogą mieć dziś mieszkańcy kilku gorzowskich ulic. Dostawca energii prowadzi prace konserwacyjne i do godziny 15 bez prądu mogą być mieszkańcy ulic Koniawska, Poznańska, Leszczynowa i Torfowa. Prowadziła nielegalny sklepik w swoim mieszkaniu 71-latka ze Skwierzyny odpowie za nielegalny handel tytoniem. W jej mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg, 45 worków krajanki tytoniowej. Kobieta usłyszała zarzuty narażenia Skarbu Państwa na straty. Niezapłacone podatki to ponad 30 tysięcy złotych. Grozi jej wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności. Z kolei do 3 lat więzienia grozi kierowcy, który także w sobotę został zatrzymany pod wpływem alkoholu w jego organizmie. Stwierdzono 2 promile. Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca, którego zaniepokoiło to, jak zachowywało się auto na drodze. Kolejny wyjazdowy mecz w pierwszej lidze wygrali gorzowscy piłkarze ręczni. To już 4 zwycięstwo z rzędu. Nasza drużyna jest liderem rozgrywek. To był świetny weekend dla gorzowskich piłkarzy. Stilon na własnym boisku pokonał rewelacyjnego Beniaminka 2-1, a Warta na wyjeździe 1-1 zremisowała z liderem, bramkę tracąc w doliczonym czasie gry. Tak naprawdę do środy cieszymy się piękną pogodą w Gorzowie. W ciągu dnia naprawdę dużo słońca i temperatura będzie rosnąć w okolice 20, nawet 22 stopni. Oczywiście poranki i noce dużo chłodniejsze, a także mgławe. Warto o tym pamiętać. Cieszymy się tym, bo od czwartku pogoda ma się znacząco pogorszyć. Będzie dużo chłodniej i mokro.

0: programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Gorzów.
15: Jedna osoba nie żyje, to po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Ropa tanieje. Powód? Decyzja Arabii Saudyjskiej o obniżce cen dla odbiorców w Azji. Na Mazurach wielkie poszukiwania. Serwala zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Posłuchajcie.
16: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
15: Na początek tragedia w Świętokrzyskiem w Woli Jechowej na trasie wojewódzkiej numer 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
17: Strażacy zabezpieczyli teren i uwolnili poszkodowanego, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Następnie mężczyzna został przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
15: Mówiła Beata Gizowska, oficer prasowy kieleckich strażaków. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Rijadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie notowanie ze świata będą miały odbicie na polskich stacjach?
18: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
19: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
18: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
15: Michał Skolimowski, dziękujemy. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są na przejściu granicznym w Świecku. Więcej wie nasz gorzowski reporter Wojciech Hańczuk.
10: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
15: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Zabrakło głosów, referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary na Podhalu. Nieważne, Rafał Szkaradziński zostaje na stanowisku. Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki.
20: W referendum, które odbyło się w niedzielę 4 października, wzięło udział niespełna 9% uprawnionych do głosowania, dokładnie 758 osób. Żeby te wybory były ważne, konieczna była frekwencja na poziomie 2159 osób, co stanowiłoby 3/5 wszystkich biorących udział w wyborach w 2024 roku. Spośród tych, co zagłosowali w niedzielę, ponad 96% było za odwołaniem wójta.
15: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek, a referendum zorganizowała opozycja, która zarzuciła wójtowi niegospodarność, zadłużanie gminy, a także braki kadrowe w urzędzie. Nietypowy uciekinier na Mazurach. Nadal na wolności w Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
21: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
15: Mówiła Anna Szepczyńska z Piskiej Policji i apeluje, jeśli zobaczycie kota, dzwońcie pod numer alarmowy 112.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: A co tutaj na tych mapach? Zobaczmy, sprawdźmy.
23: Zobacz, ładny poniedziałek nam się rysuje. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Rzeszowie.
16: Słoneczko, słuchaj.
23: Najchłodniej 16 stopni w Zakopanem, 16 również w Suwałkach, 17 w Gdańsku i w Białymstoku. No ale wszędzie przepiękne słońce. Może miejscami chmury, ale mimo wszystko deszczu to ja tutaj nie widzę, mój drogi.
16: Nie, w nocy też bez deszczu, ale jeżeli mamy przed czymś ostrzegać, to w nocy ostrzegamy przed zamgleniem bardzo dużym, ograniczającym widzialność na południu kraju. Kierowcy, tam uważajcie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Można ładną pogodę zrobić i o pogodzie na pogodzie
16: można,
23: pogadać.
16: Można, ale po co za często, nie? Tak jakby, wiesz, od czasu do czasu, żeby też nie rozpieszczać za bardzo.
23: Tak,
16: no właśnie, właśnie, tak. 4,5 minuty po 11, poniedziałek dzisiaj. Wszystkiego pięknego nauczycielom życzymy.
23: No. Wydawałoby się, że do 14 października jeszcze trochę i to wtedy Dzień Edukacji Narodowej.
16: Ale tak, to jest Dzień Edukacji Narodowej 14, a dzisiaj jest światowy, a więc taki globalny, prawda?
23: Globalny.
16: Dzień Nauczyciela.
23: Wszystkim nauczycielom. Niezależnie od tego, czy mamy 5 czy 14 w kalendarzu, wszystkiego najlepszego.
16: Pamiętajcie, że każdy może być nauczycielem, każdy jest uczniem.
23: A będziesz moim nauczycielem w tej godzinie?
16: A co, czego byś chciała się nauczyć?
23: A czego mnie możesz nauczyć?
16: Dziewczyno! Żebyś ty tyle szkół skończyła, co ja zacząłem!
23: Arek Sikora.
16: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
23: Dzień dobry, 5 po 11.
16: Inna też jest razem z nami. Gramy.

0: Alors, on danse.
1: Alors danse.
0: No to tak, to różnie można czytać, w zależności od tego, w jakiej części Europy jesteśmy, to tak się czyta. Żebyś ty słyszała turecki, angielski, tam dopiero się dzieje.
1: A wiesz, jak na Podlasiu mówią?
0: Właśnie. Ale my dzisiaj robimy program bardziej urodzinowy, bo październik takim miesiącem jest, że sławni ludzie mają urodziny, na przykład Arek Sikora na przykład ma.
1: Ja na przykład też nie przez przypadek o tym Podlasiu wspominam, bo my na Podlasie, słuchajcie, się wybieramy.
0: Z Kolim ma urodziny też właśnie w październiku. I na te urodziny możecie za pośrednictwem radia VoxFM pojechać.
1: Tak, no, VoxFM.pl jest taka strona i na tej stronie, słuchajcie, musicie nas przekonać, dlaczego to akurat wasza paczka powinna wpaść na urodziny z Kolima. No. A potem, słuchajcie, już 8 października, czyli jak patrzę w kalendarz, to już w najbliższy czwartek.
0: W czwartek.
1: Bawimy się razem w amfiteatrze w Siemiatyczach. Na jednej scenie, oprócz z Kolima, słuchajcie, Zenek Martyniuk, Cleo, Prymaki, Zorka, Crack House Rider, Dance to Disco i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to nie wszystko, słuchajcie, bo na tych urodzinach będzie jedzenie, będzie picie, będzie ekskluzywne spotkanie jeden na jeden ze Skolimem. To też możemy wam załatwić.
1: Tak, i my mało tego nawet możemy wam zatankować na ten wyjazd. Mamy 1000 złotych kieszonkowego,
0: bo to trzeba dojechać do Siemiatycz, wiadomo, to nie każdy ma blisko, to też się tym zaopiekujemy. VoxFM.pl, zakładka konkursy. No cóż, zgłaszajcie się.
1: Czekamy.
0: Bawimy się w czwartek.
1: No to 30. Okrąglutka.
0: No, ładnie, 100 lat.

0: To, szanowni państwo, Naya i Body Talk, czyli Troubles w nowej, odświeżonej wersji.
1: Wchodzę na voxfm.pl i sprawdzam, i to jest, słuchajcie, miejsce czwarte.
0: Brawo,
1: ostatniego notowania.
0: Super, świetnie.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było jeszcze lepiej.
0: Voxfm.pl, zakładka Bestlista, głosujcie na stronie, a także w naszej aplikacji na smartfonach. A w piątek koniecznie słuchajcie. Godzina 17:00. Krzysiek Skrzypkowski zaprasza. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
4: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie. A co się dzieje?
7: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Wojtek Hańczuk. Gorzowianie zapłacą więcej za mieszkania komunalne. Wszystko przez rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Oznacza to, że opłata za mieszkanie 50-metrowe wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. Wzrosty cen za materiały budowlane sprawił, że w ciągu ostatnich 2 lat koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
12: My nie dysponujemy swoimi pracownikami fizycznymi, a wszystkie prace, które są związane z obsługą tych naszych budynków, one są zlecane podmiotom zewnętrznym, a więc to wszystko niestety ma wpływ też na to, że nieunikniona była ta regulacja, która wejdzie w przyszłym roku.
11: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian. Duże zmiany w składzie żużlowej Gazety Stali po zwycięskich barażach z PZŻ-em Poznań. Oficjalnie potwierdzono, że w drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thompson. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder, który poinformował, że z jego ręką jest coraz lepiej i na 100% wraca do ścigania. Pewnie w gorzowskich barwach. Z klubu natomiast odchodzą Adam Bednarz i Matias Poleszta. Te poniedzielnym barażu, w którym obaj pojechali bardzo dobrze, Stal podziękowała im za współpracę. Zawodników do zmiany otoczenia zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Pracę prowadziło tam PWiK, a teraz trzeba naprawić rozkopaną drogę. Utrudnienia mogą potrwać do piątku. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, absolutnie jak na październik, fantastyczna pogoda. Dziś w Gorzowie na termometrach ma być w okolicach 20-22 stopni, dużo słońca i tak ma być do środy, cieszmy się tym, bo od czwartku niestety zrobi się dużo chłodniej, pogoda się popsuje, wiatr i temperatura w okolicach 14-15 stopni.
13: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
14: Magia Radia.

0: FM. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
6: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
5: Tak, że nie uwierzysz.
6: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Vox FM, Gorzów.
10: Jest wyrok po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Tragedia rozpoczęła dyskusję o poprawie bezpieczeństwa medyków. Górnicy protestują w Katowicach, za chwilę więcej o ich postulatach. Będą też wiadomości sportowe. Iga Świątek poznała rywalkę w kolejnej rundzie turnieju w Pekinie.
11: Michał Skolimowski zaprasza na wiadomości Vox FM w samo południe. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
10: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
12: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
10: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
13: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
14: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
15: Rząd polski poszedł po bandzie.
16: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
17: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
16: Czego by pani oczekiwała?
17: No, żebyśmy przetrwali.
16: Jest górnik z Bełchatowa.
18: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
10: Na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza już zdetonowana, ale to nie koniec akcji. W Świnoujściu trwa neutralizacja 5 min o łącznej wadze prawie 3,5 tony.
19: Są neutralizowane przy użyciu metody deflagracji. Polega to na tym, że materiał wybuchowy znajdujący się wewnątrz zostaje wypalony bez wzbudzenia detonacji.
10: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Podczas akcji obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Otrzymali wyróżnienie za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. To medycyna. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, która wyeliminowała Kamilę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju w WTA Finals. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: Także już wiemy, co dzisiaj wieczorem w telewizorze oglądamy, prawda?
10: Tak,
20: Polska
10: jest.
20: Biało-czerwoni. No.
17: Tak,
20: Klaudia, tak.
17: Czy nie masz tak?
20: No oczywiście. Pogoda niesprzyjająca spacerom w nocy. Absolutnie nie. Zimno będzie w nocy, bo 9 stopni, 10, 12 w najcieplejszych miejscach w kraju, ale w tych najchłodniejszych 4 tylko.
17: A jedynie. Ja jeszcze chciałam pogodę dla grzybiarzy zafundować. Słuchajcie, od czwartku popada, więc wtedy będzie można coś tam więcej pozbierać.
20: I się pochwalić później koszyczkami na social mediach.
17: O!
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: To teraz sprawy organizacyjne. Mamy 4,5 minuty po 12. Klaudia Wasiluk,
17: Arek Sikora.
20: Dzień dobry. I Michał Skolimowski wraca
10: dzień
20: za
10: dobra.
20: Godzinę. To taki Skolim.
17: Nasz Skolim. Tak,
20: mamy Skolima w domu. A urodziny Skolima w najbliższy czwartek. Wejściówki możecie zgarniać na voxfm.pl. Tak tylko przypominam, jak już przy Skolimie jesteśmy. Dzień dobry. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To szanowni państwo, Ekwador? Gdzie to jest?
1: O, ja to jest bardzo dobre pytanie.
0: Kręca może tam na urlop teraz?
1: A nie chciałam z tobą rozmawiać. Teraz możemy, słuchajcie, sobie tym globusem zakręcić.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, mamy taki punkt programu, który nazywa się Ciocia i wujek z Ameryki. Chodzi tu o to, że odbieramy telefony od słuchaczy, ale tylko z zagranicy.
1: No. I to jest ten moment.
0: Właśnie, 609-86-9869. Dzwońcie!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: A powtarzam numer 609-86-9869. I halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Kacper.
1: Cześć, Kacper.
0: Skąd do nas dzwonisz, Kacper, powiedz?
3: Z Ameryki.
1: Z Ameryki!
0: Naprawdę? Ale tak, słuchaj, naprawdę nie ściemniasz?
3: Nie, no trochę ściemiam.
1: Gdzie ta Ameryka?
0: Czekaj, bo jest taka Ameryka, gdzieś tam na Podlasiu chyba, nie? Taka miejscowość Ameryka.
1: Tak?
3: No to ja niedaleko.
0: To ty niedaleko, no. Kasperku, jakie plany na poniedziałek, powiedz? Halo, halo?
3: Praca, później do domu.
0: Praca, później do domu.
1: No to klasycznie.
0: No, czyli w Ameryce po pieniądz pojechałeś, bardzo, bardzo dobrze, znamy sytuację. Kasperku, wszystkiego dobrego, miłego poniedziałku życzymy, no i szybkiego fajlantu. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
4: Siemaneczko, Krzychu z tej strony.
0: Siema, Krzychu. Hej.
1: Skąd dzwonisz?
4: No co ja mam powiedzieć, tu się podszywa ktoś pod Ameryka. Ameryka to na Warmii Mazurach koło Olsztynka jest.
0: O, właśnie tam, właśnie ta Ameryka. I ty stąd, powiedz, stamtąd dzwonisz?
4: Oczywiście, no jak nie inaczej.
0: Pozdrów sąsiadów, powiedz im, że szanujemy.
4: Sąsiady pozdrowieni będą.
0: No, dzięki.
1: Kiedy Warmy z Mazury na antenie, to słuchajcie, Marek z Brukseli pisze. Aha. I pozdrawia tutaj wszystkich serdecznie. A, on dopytuje o Białystok i Akalice, czyli mimo tego, że z Brukseli, to i tak serce pamięta. Na Podlasiu.
0: My pamiętamy o tych, którzy za granicą. Kierunkowy plus 46. Halo, dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Sylwester.
0: Sylwester, kierunkowy plus 46 to na pewno z zagranicy, a dokładniej z, przypomnij nam, gdzie to jest?
5: Szwecja.
0: Co ty tam robisz w Szwecji, powiedz?
5: Zajmuję się budowlanką.
0: Budowlanka, dobrze. Czyli budujesz ten szwedzki kraj, że tak powiem, polskimi rękoma?
5: Dobrze.
0: A powiedz, jakaś perspektywa? Przyjeżdżasz, nie wiem, na święta czy coś?
5: Na święta teraz nie. Okay. A w tym tygodniu będę w Polsce, w Poznaniu.
0: O, proszę bardzo, no to fajnie, to fajnie. To wracaj do nas bezpiecznie i nie zapominaj o polskim narodzie w tej Szwecji. Pięknej.
5: Oczywiście.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj
0: Buduj
1: się
0: tam.
5: Ja też pozdrawiam żonkę, która teraz jest w pracy, a ja w domku maluję.
0: A żonka z tobą w Szwecji?
5: Tak, tak.
0: O, no to tak, to można wyjeżdżać za granicę. Pewnie, że tak. Pozdrawiamy, całujemy. Pa, pa. Halo, dzień dobry. Kierunkowy plus 47. Halo, jaki głośny ten kierunkowy. Halo. Halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
6: Michał z Norwegii.
0: Michał z Norwegii. Michał, ty chyba w drodze jesteś. Powiedz, że wracasz do Polski z tej Norwegii.
6: No nie, z jednego projektu na drugi.
0: A, z jednej części do drugiej, no. To w transporcie Norwegia, tak? Tam przewozisz jakieś rzeczy, rozumiem?
6: Nie, pracuję w wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja.
0: A, rekuperacja, klimatyzacja.
1: To jest prawda.
0: Tylko, że w Norwegii zimno, to tam klimy potrzebują, nie wiem, jakoś czy...
1: Może dogrzewają się tymi
0: Może się dogrzewają.
6: Dokładnie, dogrzewają.
0: No dobrze, no to powiedz, dzisiaj w pracy jesteś?
6: Od samego rana, od 5:30.
0: Od samego? No to trzymaj się tam. Wiadomo, na obczyźnie nie jest łatwo.
1: Cieplutko się trzymaj, nawet byśmy dorzucili.
0: Dokładnie tak. A żeby cię ogrzać, to możesz nam podesłać adres na 609-86-9869. Paczuszka niebieskich gadżetów do ciebie wędruje.
6: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam małą miejscowość koło Krakowa, Gotkowice.
0: Pozdrawiamy!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: No trzymajcie się tam. Daleko od domu.
1: Nawet jak daleko, to jesteśmy z wami. Gdzie byście nie pojechali? 21 po 12. Tu Vox FM.

0: To jest właśnie to, żeby nie przegapić najlepszych momentów. Łam ma taką prośbę. Obudź mnie zanim zaczniesz tańczyć go-go.
1: No, dokładnie.
2: Dziękuję, że mi to wytłumaczyłeś. Tyle lat żyłam w tej nieświadomości. Fajnie było. 23 minuty do godziny 13.
0: O ciekawostkach ze świata. Nowe trendy nadchodzą. Pewnie niebawem w Polsce się pojawią.
2: A w Japonii już się są, słuchajcie.
0: Przygotować, tak.
2: Jest tam coś takiego, nazywa się Book Rave.
0: Book Rave.
2: Mhm. I polega na tym, że ludzie idą na przykład do klubu nocnego, aha, ale tylko po to, i to jest w ogóle najlepsze, żeby w ciszy po prostu poczytać książki jak przy spokojnej muzyce DJ-a.
0: O, spokojna muzyka DJ-a. Wiesz, jak to jest... To proszę bardzo, mam przygotowane nawet.
2: A ja zupełnym przypadkiem książka.
0: To jest spokojna muzyka DJ-a.
2: Lecimy.
0: Taka w klubie nocnym, a ty czytasz książkę, tak? No,
2: historia dawaj. Agnieszki ma już 6 lat, a przynajmniej dla mnie ma tyle.
0: Aha.
2: Poznaliśmy się, bo Agnieszkę bolało. Plecy. Operacja. No jaka książka, no znalazłam.
0: Co ty czytasz?
2: No to wybierz inną stronę. No
0: dobra,
2: rzuć jakieś cyferki.
0: Dobra, czytaj, bo tu DJ gra, czytaj, dawaj. No,
2: utrzymanie miękkości ciała pozwala na...
0: Jak sobie radzisz? No dobra.
2: Utrzymanie...
0: No dawaj.
2: No wibracja, jak teraz znalazłam fragment.
0: Super,
2: no,
0: pasuje,
2: skupić.
0: Bo to tak basem ubierze,
2: gdy
0: wibruje.
2: Prawdę, czujesz czystość... Jak oni mogą czytać do czegoś takiego?
0: Już niebawem w polskich klubach, przygotujcie się.
3: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
16: Wojtek Kańczuk. Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
17: W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego.
16: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Przypomnijmy, remont ma się zakończyć w listopadzie. Koszt to prawie 5 milionów złotych. Taksówkarze pod lupą. W czasie weekendu skontrolowano w Gorzowie ponad 100 pojazdów. 4 kierowców straciło dowody rejestracyjne. Kolejne 4 postępowania prowadzić będą inspektorzy transportu drogowego. W kontrolach uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy weryfikowali kwestie związane z legalnością pobytów i wykonywania pracy przez cudzoziemców. W Gorzowie odsłonięto pomnik Danuty Siedziakówny Inki, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej. Została ona zamordowana przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W sierpniu 1946 roku miała wtedy niespełna 18 lat. Jej pomnik zobaczycie na skwerze w pobliżu murów miejskich przy ulicy Zabytkowej. Gorzowskie derby w basenie. Dla Alfy na inaugurację ekstraklasy piłki wodnej na Słowiance spotkały się dwie gorzowskie drużyny. Alfa, która broni tytułu wicemistrza Polski, i Stilon GKPW 59, który jest beniaminkiem. Po wyrównanym początku przewagę osiągnęli doświadczeni piłkarze Alfy i wygrali 15-6. Jak to w październiku, powoli, ale temperatura cały czas idzie do góry. Dziś ma być w okolicach 20, może nawet 21 stopni. Naprawdę dużo słońca w Gorzowie i cieszymy się pięknym początkiem października, bo już od czwartku zrobi się dużo chłodniej. Temperatura spadnie w okolice 13-15 stopni. Będzie mocno wiało i mogą pojawić się solidne opady deszczu.

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W mediaexpert taniej masz.
2: Podrażnienie pogoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
14: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Vox FM.
19: Vox FM.
20: Gorzów.
21: Szokujące ustalenia prokuratury. Po tragicznym wypadku w Nowym Sączu sprawca brał udział w nielegalnym wyścigu. W wiadomościach też Kraków Monika Piątkowska musi sprostować wypowiedź o Łukaszu Gibale. Na koniec poszukiwań na Mazurach. Serwal uciekinier wrócił do domu.
22: Jest 13, to czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Michał Skolimowski. Posłuchajmy.
21: Mężczyzna, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To najnowsze ustalenia prokuratury. Zatrzymany kierowca auta, który uderzył w pieszego, jest w policyjnej izbie. W policyjnym areszcie jest też drugi uczestnik wyścigu.
23: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
21: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, a mieszkańcy przyznają, ulica, na której doszło do wypadku, często zamienia się w tor wyścigowy.
24: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
25: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
26: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
27: No jeżdżą, bardzo szybko.
21: 21-letni kierowca jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
0: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
21: Mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Strony mają teraz 24 godziny na złożenie ewentualnego odwołania. A już w niedzielę wybory na prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Kilkuset pacjentów bez ogrzewania w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu.
1: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
2: Czy pacjenci skarżyli się, że jest im zimno?
1: No dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno. Nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy, no mówię, to nie jest taka nasza złośliwość, to nie jest tak, że my nie chcemy uruchomić tego centralnego ogrzewania, tylko wynika z tego, że mamy bardzo dużo remontów i no niestety czasami wychodzą jakieś tam awarie w trakcie.
21: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W placówce liczą, że dostawy ciepła wrócą już jutro. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu, przekazała policja. Wcześniej informowała, że zwierzę jest raczej łagodne, ale mimo wszystko przestrzegała przed zbliżaniem się do niego i łapaniem na własną rękę. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No to jak tam ten przegląd termometrów?
5: No trzeba będzie dogrzewać się tej nocy, słuchajcie, bo od 4 stopni dzisiaj w Zakopanem tej nocy, przez 9 w Suwałkach, a najcieplej, jeżeli tu jakimkolwiek cieple tej nocy można mówić, to 10 stopni wskażą termometry w Zielonej Górze.
4: Dzisiaj w ciągu dnia do 21, jutro, co pocieszające, będzie nieco cieplej, bo do 22 stopni Celsjusza i więcej słońca. Więcej słońca we wtorek. Cieszmy się nim, korzystajmy, czerpmy, ładujmy do wiader, bo...
5: Środa też
4: środa
5: słoneczna.
4: Czwartek też, ale od piątku to już tak trochę się zrobi nieco chłodniej i mniej słonecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Ja to bym jeszcze nie mówiła, hop. Pójdziesz na urlop, tak? I słońce przyjdzie samo.
4: Wyślę wam troszeczkę w kopercie. Pomimo tego, że w prognozach tak troszeczkę nieciekawie na weekend, to możemy się pocieszyć tym, że mamy poniedziałek.
5: Tak.
4: I pomimo tego, że jest poniedziałek, mamy biometr korzystny.
5: O, tak, jeszcze można dodać. Bardzo. Jakiś jeszcze powód do uśmiechu?
4: Michał Skolimowski przyjdzie za godzinę.
5: Taki
4: uśmiechnięty, nie? Klaudia Wasiluk.
5: I Arek Sikora, dzień dobry.

0: Szanowni Państwo, bardzo ważne ogłoszenie, tak żebyście nie zapomnieli. Dziś w nocy, godzinę po godzinie drugiej będzie godzina trzecia.
1: Co?
0: Tak.
1: Ale to znaczy, że nie ma żadnej absolutnie zmiany czasu. Chciałeś mnie w tym momencie wrobić.
0: Tak, tak.
1: Na szczęście ci się nie udało.
0: Ale już niebawem, słuchajcie, 24 października.
1: Jak gdzieś,
0: Jak gdzieś to miałem zapisane. Z 24 na 25 października.
1: No, ale to kiedy
0: czas
1: to będzie?
0: Czas letni zmienimy na zimowy, słuchaj, ale no co, to... Jak co roku mówi się o tym, że to już ostatni raz.
1: Tak? Tym razem może się uda.
0: Tym razem to już chyba na pewno.
1: Chyba na pewno.
0: Japonia, Islandia, Meksyk już zrezygnowali. To może na nas czas, nie?
1: Może.
0: Może. Tymczasem jeszcze się nastawiamy, że w tym miesiącu taka zmiana nastąpi. Że jeszcze 20 dni, żeby się zaprzyjaźnić z tym i poczytać instrukcję obsługi kuchenki, bo trzeba będzie zmienić tam zegarek, a to nie jest łatwa sprawa.
1: Nie, to wtedy się robi tak. Arek!
0: Bo mi tu nie działa!
1: To mamy opanowane do perfekcji.
0: I wymówkę mamy, jak się spóźnimy do pracy też. Jedno,
1: 20 po 13. Mówią mi...

0: A czy to jest numer jeden w Bestliście po ostatnim notowaniu?
1: Armin van Buuren, Sacha i Everlasting. Naprawdę to jest numerem jeden?
0: Oczywiście, po urlopie jestem, muszę sprawdzić.
1: Rzecz. Wow!
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam głosujemy. Są plusy. No wyżej się nie da. Ale żeby utrzymać pozycję, to też musimy na was tutaj liczyć.
1: W piątek słuchajcie koniecznie o 17, jak te wasze głosy się poukładały. Tymczasem mówiliśmy o zmianie czasu. Zegarki zostają na tapecie. Kryptowaluta Donalda Trumpa. Kojarzymy sytuację?
0: Kojarzymy sytuację.
1: Ja szybko powiem. Donald Trump wypuścił swoją kryptowalutę, tam był strzał do góry, później wszystko pospadało, no ogólnie ludzie potracili pieniądze. No.
0: Nie fajnie.
1: Donald Trump też stwierdził, że to nie fajnie i postanowił dla czworga najhojniejszych inwestorów w kryptowalutę Donalda Trumpa, ci, którzy stracili pieniądze.
0: Najwięcej.
1: Czterech, którzy najwięcej wpłacili, otrzymali od prezydenta specjalne złote zegarki.
0: Takie, w ramach nagrody pocieszenia takiej?
1: Takie Donaldo Trumpo zegarki. Takie
0: no
1: właśnie.
0: Nie wiem, podziękować za taki czyn?
1: Czy nie wiem, to na pewno przemyślane było, bo szczęśliwi czasu nie liczą, a oni już pewnie muszą.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
0: Reklama.
19: Wojtek Hańczuk. Sztuczna inteligencja w biznesie. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
20: Tematy na pewno będą mocno zdominowane przez sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o tym, jak ją zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
19: A w kolejnych dniach będzie można porozmawiać porozmawiać o marketingu, podatkach, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy o funduszach europejskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 przedsiębiorców. Business Week organizowany jest po raz drugi. Więcej szczegółów na stronach internetowych wydarzenia. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w Filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci, muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz. To był świetny weekend dla gorzowskich piłkarzy. Stilon na własnym boisku pokonał rewelacyjnego Beniaminka 2-1, a Warta na wyjeździe 1-1 zremisowała z liderem, bramkę tracąc w doliczonym czasie gry. Świetny początek sezonu tenisistów stołowych Gorzowi. Od piątku nasza drużyna rozegrała aż 3 spotkania we własnej hali i wszystkie wygrała. Kolejno z ekipami z Białegostoku, Przeźmierowa i Piaseczna. Gorzowia jest liderem pierwszej ligi. Trwa fantastyczny poniedziałek, za oknami temperatura rośnie już w tej chwili w okolicach 20 stopni. Cieszymy się, bo oczywiście po południu będzie robić się nieco chłodniej. Noc znów będzie dużo bardziej zimniejsza. Uwaga, mogą wystąpić także znów lokalne mgły i wieczorem, i także we wtorek rano.
1: Vox FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
21: Kawusi,

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
8: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
0: Reklama.
13: Vox FM Gorzów.
14: Benzyna, parę groszy wyżej, a za diesla zapłacimy mniej. Wiemy, jakie jutro będą ceny paliw. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Dzieci i personel udało się sprawnie ewakuować. W wiadomościach Vox FM też K03 Ryś, czyli nowe mundury dla polskich żołnierzy.
15: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotowała i przedstawi już teraz Beata Piekarska.
14: Benzyna parę groszy w górę, diesel nieco w dół. Znamy ceny paliw, jakie będą obowiązywać jutro na stacjach. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Turecki statek został zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. 11 osób udało się uratować. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech, informuje jeden z radnych rumuńskiej Konstancy.
16: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu dużych ładunków. Przewoził zboże, wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Akcja ratunkowa trwa, biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki i helikoptery Black Hawk.
14: odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla wyrodnej matki z Lubania. 37-latka szarpała i podduszała dziecko poduszką. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
0: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
0: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
17: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
0: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
14: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. A teraz pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób, dzieci i opiekunów. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, nikomu nic się nie stało, informuje nas kapitan Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
18: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
14: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
14: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach, oczywiście w wersjach i damskiej, i męskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: A w pogodzie coś się zacięło, ale na szczęście tylko na chwilę, bo tego popołudnia niestety, ale sporo chmur, niemal dosłownie w całym kraju. Na szczęście nie popada nic z tych chmur i temperaturowo całkiem sympatycznie, bo nawet 18 stopni tego popołudnia będą pokazywały termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze, do 13-14 tyle w Suwałkach oraz w Białymstoku. Noc całkiem ciepła, 9-10 stopni na termometrach, najchłodniej w Rzeszowie 8, a najcieplej 15 stopni na termometrach. W Gdańsku oczywiście nigdzie nic nie pada.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jak to się mówi? Kłaniam się?
20: Moje uszanowanie. Witam Państwa serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie, bo na szczęście mamy już 4 minuty po godzinie 14 i to jest czas, kiedy w końcu można się zaciągnąć i oddychać pełną piersią.
15: Bo teraz to jest dzień. Kamil Rutkowski, zapraszam. Dręczyl, Konki, Alerter CB i Jorgus już czekają. Dzień dobry.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: To jest Jorgus o pięknej nieznajomej. Każdy pewnie taką teraz widzi gdzieś. No pod warunkiem, że jest nieznajoma, bo cała reszta na pewno się zgadza. 11 minut, mamy po godzinie 14. Wielkie ukłony, wielkie dzień dobry. To już program To jest dzień, czyli taki czas w ciągu dnia, nawet poniedziałku, kiedy wszystko wydaje się trochę piękniejsze, troszkę lepiej pachnie, powiedziałbym. Kiedy powietrze w końcu ma zapach, kiedy wszystko można, nic nie trzeba. Dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. Tak, dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. I dlatego tak sobie pomyślałem, że wszystkich nauczycieli należałoby bardzo mocno dzisiaj docenić za to, że w ogóle im się chce być nauczycielami. Bo umówmy się, to taki nauczyciel uczy życia. Uczy tego wszystkiego, czego innym się nie chce, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak przy okazji głowa boli...

0: Kaleti i Selavi, czyli takie jest życie, 17,5 minuty po 14. Gdyby wam się nudziło w poniedziałek, to pomyślcie sobie, że rano była taka sytuacja. Tylko to zamknijcie oczy i sobie to wyobraźcie. Jesteście Igą Świątek. No jesteście, nie? Tutaj się zgadza, tam się zgadza, tu się ładnie ubiorę, tu czapeczkę sobie założę. Wychodzę na kort, tam jest przeciwniczka, opykała mnie w pierwszym secie do 4, w drugim opykuje mnie do 2 i mam takie... Nie... Będę rozpoczynać tygodnie od czegoś takiego. I przystanie 4-6-2-5, wygrywa drugiego seta, później wygrywa trzeciego, wygrywa cały mecz i sobie idzie. Jakie są wasze argumenty, że wam się nie chce?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dziękuję.

0: Tak przyjemne dzięki tego popołudnia. To musi być Avalon for Nothing. 26,5 minuty po godzinie 14. No to uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dzień dobry, pisze Dominika, 609-2x8-69. A ja jestem właśnie nauczycielką. Bardzo dziękuję za docenienie. Pierwsze słyszę, że dzisiaj Dzień Nauczyciela. To usłyszysz jeszcze po raz drugi i po raz trzeci. A propos słuchania, za 2,5 minuty słuchamy, bo najświeższe wydanie wiadomości Vox FM przed nami. To punktualnie o 14.30, a zaraz po Wspomnień Czar. Czeka Aleksja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Czas posłuchać, co w trawie piszczy. 14.30 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Beata Piekarska.
16: Benzyna parę groszy wyżej, a za diesla zapłacimy mniej. Wiemy, ile jutro będzie nas kosztować tankowanie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Dwie miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
17: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
16: Mówi nam zastępca dowódcy grupy nurków porucznik Patryk Zając. Do usunięcia zostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
15: To obiecana lekcja, ulalala.

0: The Weeknd i oczywiście Blinding Lights w Vox FM. I to jest i romantyczne, i fajne, i sympatyczne, i nóżką można sobie potupać. I właśnie przy okazji zaproszenie na urodzinki do Skolima, proszę Państwa, w najbliższy czwartek w Siemiatycze. O, mamy dla Was niespodzianki, voxfm.pl. Ekipa Vox FM oczywiście w najbliższy czwartek na urodzinach Skolima na miejscu. Do zobaczenia, do posłuchania, do zbicia piąteczki, a dla tych, którzy z jakiegoś powodu być nie mogą, do zobaczenia oczywiście w naszych social mediach, no i do usłyszenia na antenie. Był The Weeknd, to teraz czas na Weeknd, ale polski, chociaż tytuł międzynarodowy. Halo, halo, tu Londyn.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie, a co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Będzie boom na rusznikarstwo. W Lubuskiem wkrótce będzie możliwość kształcenia się na speca od broni palnej. Na pomysły wpadły władze zakładu doskonalenia zawodowego. Padło na zespół szkół numer 2 w Międzyrzeczu. Placówka posiada konieczne zaplecze. Jest już zatrudniony kierownik z uprawnieniami, który ma przygotować instruktorów dziedziny. Edukacja ma szansę ruszyć od września przyszłego roku. Na razie w ramach klasy wielobranżowej. Na przyszłość plany są jednak ambitne, mówi Radosław Trzaskowski, emerytowany major WP, teraz między innymi ZDZ.
8: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód. Jest bardzo niszowy.
7: Na ten moment w całym województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma. Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, konserwacją oraz modyfikacją ręcznej broni palnej i amunicji. Alkomaty poszły w ruchy. W poniedziałkowy poranek w Gorzowie wpadło troje kierowców. Jeden z nich odpowie za przestępstwo. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Mundurowi ustawili się już we wczesnych godzinach porannych. Pod lupę wzięci zostali przede wszystkim kierowcy poruszający się ulicą Myśliborską i Szczecińską. Badaniu poddanych został kilkuset kierujących, trójka została zatrzymana. 2 kierowców odpowie za wykroczenie. W organizmie mieli mniej niż 0,5 promila alkoholu, ale powyżej 0,2. W przypadku trzeciego z kierowców alkomat pokazał ponad promil, co jest już przestępstwem. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Na gorzowskich termometrach mamy 17 stopni, a że wyszło słońce, to i odczuwalny jest kilka kresek więcej, max 19 stopni dzisiaj. Ciśnienie jest z kolei nieco wysokie, ale nie ma wartości takich ekstremalnych. Do środy przynajmniej pogoda raczej nie będzie bardzo zmienną, a w środę nieco więcej chmur. Od czwartku z kolei może się trochę deszczu pojawić, od piątku zaś zrobi się chłodniej.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Dużo dobrego!
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
12: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
15: Nie. A co się dzieje?
16: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
20: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie, który w lipcu wbił się w przejście podziemne. Francja wrze, uczniowie i studenci znów wyszli na ulicę. Na pomoc bezdomnym na koniec wybierzemy się na nocny patrol Straży Miejskiej w Łodzi.
21: 15 na zegarach, słuchamy wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Beata Piekarska.
20: Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z kilkoma samochodami, a potem uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię. Badania techniczne jednak to wykluczyły. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty przed kościołem. Wczoraj zebrało się kilkaset osób. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
2: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
10: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
22: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz nie mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plebanie.
20: Diecezja zaznaczyła, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za Kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. W szpitalu w Bełchatowie trwa walka z czasem przed nadejściem ochłodzenia. To po tym, jak doszło do awarii centralnego ogrzewania podczas remontu placówki, mówi nam Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala.
23: W związku z tym, że w tym tygodniu ma już się zacząć bardzo brzydka pogoda, chcemy jak najszybciej uruchomić to ogrzewanie, żeby tutaj pacjenci mieli zapewnione odpowiednie warunki.
20: Część pacjentów już skarży się na chłód w salach, zwłaszcza w nocy, ale większość nie narzeka.
24: Ja nie.
25: Ciepło.
26: Jest bardzo ciepło, wszystko jest w porządku. Szpital staje na wysokości zadania, jest okej.
20: Naprawa usterki trwa, jutro ma być kolejna próba uruchomienia centralnego ogrzewania. A teraz w wiadomościach Vox FM Francja. Tam wciąż wrze. Po weekendowej przerwie uczniowie i studenci znów protestują. Około 500 szkół z tego powodu zamknięto lub działają z ograniczeniami. Uczniowie domagają się poprawy warunków nauki. Skarżą się na przepełnione klasy, braki kadrowe i zaniedbane budynki. Protesty przerodziły się w starcia z policją. Dziś została zdewastowana kolejna paryska szkoła. Mocno uderzali w drzwi. Prawdopodobnie chcieli je wyważyć. Następnie wlali łatwopalną ciecz. Od razu ją wyrzuciliśmy, bo byliśmy w holu. Potem podpalili budynek. W stronę obiektu poleciały też jakieś pociski. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Relacjonuje dyrektorka szkoły. Według francuskiego ministra edukacji od początku protestów spalono lub splądrowano 24 szkoły, aresztowano ponad 5 tysięcy osób. I na koniec w wiadomościach Vox FM wracamy do kraju. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania, pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
27: Coś pan potrzebuje od nas?
28: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
29: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
28: Jakieś odzież, koce.
29: Jakie się zajął? Gdzie mieszkacie teraz?
30: W komórkach.
31: No tak samo, w komórkach, w poklaskach.
29: Nie lepiej iść do Słońska?
31: Mam tenie.
28: Po prostu nie. To jest umieralnia.
29: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
32: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
33: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
34: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
29: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
34: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
20: A w Łodzi jest w tej chwili około 1000 osób w kryzysie bezdomności.
35: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: 4,5 minuty mamy po godzinie 15. Trochę dobrych, trochę złych informacji na to popołudnie. Dobre informacje są takie, że nigdzie nie będzie padało i całkiem ciepło. 17-18 stopni, super temperaturka. Proszę korzystać, bo to są ostatnie dni z tak fantastyczną pogodą. Najbliższej nocy nie pada 10-11 stopni. 15 pokażą termometry w Gdańsku. Jutro powtóreczka z dzisiaj, z tym, że jutro nadchodzi deszcz. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, tam wszędzie popada. Chciałem powiedzieć pokropi, ale tam jednak popada. 20-21 stopni, nieźle.
35: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Nie wiem, jak się do tego odnieść, ale dzisiaj jest także Światowy Dzień Mieszkalnictwa, czyli tak zwany World Habitat Day, zwany też jako Światowy Dzień Habitatu. Nie mam pojęcia, co to znaczy.
36: To jest dzień z Vox FM.
21: Ale na wszelki wypadek po prostu wszystkiego dobrego.
35: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: A ponieważ wiem, że lubicie, zaczniemy romantycznie. Enrique, Polo Vibes za chwilę. Kamil Rutkowski, program To Jest Dzień, poniedziałkowy, ale popołudniowy. Dzień dobry.

0: Ludzie często pytają, zwłaszcza przy weekendzie, jak brzmi puls miasta? No właśnie tak. Polo Vibes, 10 minut mamy po godzinie 15. Jak brzmi popołudnie? No właśnie tak. Tu program To Jest Dzień. Już wiemy, że tankowanie jutro będzie i droższe, i tańsze zarazem. Jeżeli zapytacie, jak to możliwe, to ja wam odpowiadam. A to zależy, czym jeździcie. Czyli co tam wlewacie do środka. 95, jutro 6,79, a olejek napędowy 7,82. Co to się porobiło, co to się porobiło? Troszeczkę drożej benzynka, troszeczkę taniej jutro dieselek, czyli jednym słowem sytuacja się odwraca i teraz pomyślcie sobie, że jak ten trend się utrzyma do najbliższego weekendu, to w końcu ci od diesla na każdej szanującej się dobrej imprezie będą mogli jakoś zachować twarz, mówiąc: no nam w końcu spada, wam benzyniakom nie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ci, którzy leją ropę od jakiegoś czasu, co tu dużo mówić, mają trochę trudniej. David Guetta, Kelly Rowland, El Profesor za chwilę. No to bella, ciao.

0: Profesor Ry, oczywiście Bella. Ciao, ciao. 17,5 minutki po godzinie 15. Poniedziałkowe popołudnie w pełnej krasie. Takie pytanko 609-2x8-69. A co robicie, jak stoicie? A ja nic nie robię. Ja sobie jak stoję, to rozglądam się dookoła i tak podziwiam naszą piękną, złotą polską jesień, a prowadzący mnie tu straszy, że to się prędzej czy później skończy. No musi się skończyć, bo idzie zima. Cytując klasyka. I ta zima przyjdzie. No może jeszcze nie od razu, ale proszę Państwa, łapcie to wszystko, co za oknami, bo tylko do najbliższego tak naprawdę czwartek. A od piątku zaczną się temperatury raz, że nawet jednocyfrowe, a dwa. Deszcz i jeszcze raz deszcz. Jeszcze zatęsknicie za słońcem, zwłaszcza ci, którzy już czekają na jakieś mgliste poranki. No nie, czekaj, mgliste poranki to my już mamy. Ci z meteo nazywają to tąpnięciem w pogodzie. No, biorąc pod uwagę, że jesteśmy wszyscy po weekendzie, tąpnięcie nie kojarzy się najlepiej, to fakt.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Zwłaszcza jak się wychodzi ze szwagrem o 5 rano, a miało się wyjść o 22. Modern Talking Geronimo z Cadillac i z Colim Zenkiem Martyniukiem jeszcze przed wiadomościami, te za 11 minut.

0: napisany ZAP.
1: Czyli o tym, że mamy słońce.
0: Ina wie, co mówi i co śpiewa. Proszę Państwa, 27 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie w decydującej fazie. Już za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jeden zestaw. Wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.
0: Na zegarach wybiła 15.30, a w studiu znikąd pojawił się Paweł Dącbach. Witamy.
16: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
15: Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Zginęła po tym, jak w sobotę podczas budowy wiaty parkingowej przez jej ojca w Woli Rzędzińskiej runęła jedna z belek. W ciężkim stanie dziecko trafiło do szpitala w Tarnowie, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jego życie. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Przenosimy się do Rumunii. Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na którego pokładzie wybuchł pożar. Według tamtejszych mediów ogień na tureckiej jednostce pojawił się po tym, gdy została trafiona dronem. Co najmniej 13 milionów, tyle książek zostało zniszczonych na Ukrainie od początku roku. To w wyniku rosyjskich ataków dronów i rakiet na obiekty cywilne i logistyczne. Takie informacje podał brytyjski dziennik The Guardian, powołując się na szacunki rządu w Kijowie. Straty stanowią około 1/3 wszystkich książek wydrukowanych w Ukrainie w tym roku.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Przed nimi kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Polscy piłkarze ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
11: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
15: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek o 20:40. 45. Iga Świątek zna już rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowić, która z kolei pokonała Kamillę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, również o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju WTA Finals.
0: Jaka to jest piosenka? Blu da ba di da bu da, da bu di da bu da, da bu di.
15: Dokładnie tak. Taka.
0: Eiffel 65.

0: To jest Body Talk i to jest oczywiście Nadia, bo nie Naja. 21 minut do godziny 16, a propos pogody, pisze Zdzisław, już czytam, 609 2x8 69. Martwi mnie, że to tego deszczu nie ma. Grzybów coraz mniej, ryby nie chcą brać, albo odwrotnie. Wytłumacz proszę swoją myśl. Bo jeżeli jest odwrotnie niż myślę, to daj numer do siebie, zdzwonimy się.
1: Reklama.
2: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni od

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie. A co się dzieje?
1: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Reklama.
11: Pięć wydziałów, ponad 40 kierunków, 2400 żaków w uczelnianych ławach. Ruszył rok akademicki 2026-27 na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Rekrutacja na niektórych kierunkach cieszyła się popularnością godną większych uczelni. Na JP można wybrać kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie. Jest też szkoła doktorancka, gdzie na swój naukowy tytuł można zapracować w trzech zakresach. Na niektórych kierunkach w rekrutacji wciąż można wziąć udział. Rok wstecz w gronie pierwszoroczniaków znalazło się 1050 żaków. Ta liczba teraz wzrosła, mówi Ewelina Wikońska, rzecznik AJP.
12: Podczas tegorocznej rekrutacji szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, a także kryminologia stosowana oraz prawo.
11: Przypomnijmy, Akademia obchodzi 10. rocznicę funkcjonowania. Historia sięga jednak 1998 roku i powstania PWSZ. Gorzowscy szczypiornisi znowu spokojnie jedną. Aurum Gorzów ograło na wyjeździe Energa Gwardię Koszalin 30-29. Najskuteczniejszym strzelcem żółtoniebieskich był Rafał Renicki, 7 bramek. Imponującą skutecznością z rzutów karnych popisał się także Konrad Kos. To czwarta z rzędu wygrana Gorzewian w tym sezonie, czwarta na wyjeździe. Kolejny mecz też poza domem w Ciechanowie, to jednak dopiero 16 października. Zbliżamy się powoli do godziny 16, powoli więc roboczo kończymy z poniedziałkiem. Popołudnie w Gorzowie zachęca do spaceru, jest słonecznie, a i nie tak chłodno jak o poranku, bo termometry pokazują dzisiejszego maksa, czyli 19 stopni. Jutro pogoda na szczęście bez zmian, około 20 stopni, sporo słońca, a wcześniej chłodna, tak po jesiennemu nocka. W tym tygodniu jeszcze bez mrozu.
13: Vox FM Gorzów.
6: Force FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
10: Magia radia.
13: Ej, suczki. Ra, ra, ra, ra. Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
14: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
15: Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Także nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
15: Nie. A co się dzieje?
16: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
23: Vox FM. Gorzów.
24: Odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie. Pojazd taranował samochody i wbił się w przejście podziemne. Są lżejsze, trwalsze i zapewniają dobre maskowanie. Wiemy już, jakie są nowe mundury dla polskiego wojska. Kilkadziesiąt worków z odpadami, do tego wózki sklepowe i opony. Ochotnicy posprzątali krakowski zalew Zakrzówek. Posłuchajcie.
25: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM, godzina 16 na zegarze. Zaprasza Paweł Dącba.
24: Grozi mu do 8 lat więzienia. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu staranował kilka aut i wjechał do przejścia podziemnego na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać pojazdu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
0: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
24: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław S. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ma dozór policji. Zamiast panter rysiem, resort obrony pokazał nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
2: Ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
1: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysięcy sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
24: Michał Rawa, dziękuję za tę informację.
7: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
24: Stanie przed sądem za znęcanie nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
11: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
24: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
11: Po zgłoszeniu się do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
24: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. 24-latka opuściła już Ojom. Jest przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. Kobieta trafiła do Polski z Pekinu, gdzie z powodu rozpoznania potworniaka jajnika w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Obecnie jest w ośrodku rehabilitacji w Krakowie.
15: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
24: Mówiła mama Klaudii, Anna Uciechowska. Cały czas trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej kobiety. Butelki, puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
26: Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
24: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
27: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
24: Dodajmy, że regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Jak rozumiem, po tym sprzątaniu Atlantyda się znalazła.
29: Była na Zakrzówku.
30: Być może tak, być może właśnie tam.
28: W Krakowie na Brackiej pada deszcz. Ale to nie dzisiaj, nie jutro, nie tej nocy. 9 stopni tam pokażą termometry. I to
30: może
28: jest
30: w listopadzie.
28: To jest chłodno, Paweł.
30: Ile?
28: 9.
30: Tak, to chłodno.
28: Bo w Gdańsku 15 stopni.
30: No proszę bardzo, ładnie.
28: 15 stopni, nigdzie nic nie pada. Jutro powtóreczka z dzisiaj, ale w rzeczonym Gdańsku jutro deszczowo. Podobnie w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie. Na pozostałym obszarze dużo, bardzo dużo słońca. Bo powiedzieć dużo słońca to jak nic nie powiedzieć.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Czy to jest złota polska jesień, twoim zdaniem?
30: Jest jak najbardziej. Pięknie wyglądają drzewa. Jak się jedzie trasami.
28: W mgle.
30: Kiedy nie widać drzewa. Jest dużo słońca.
28: A wczoraj była mgła.
30: Więc masz tyle kolorów, że wow.
28: Ja wczoraj jechałem i widziałem mgłę. Znaczy nic nie widziałem, ale to...
30: To nie wiem, gdzie jechałeś.
28: I to oznaczało, że albo jest mgła, albo miałem bardzo udany weekend.
30: No właśnie.
28: Cicho.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
28: Byłem na Kaszubach. Naprawdę.
30: Piękna kraina, uwielbiam.
28: Byłem na Kaszubach i po prostu najadłem się truskawek, tylko obawiam się, że niektóre mogły być nieco sfermentowane.
30: Ale na Kaszubach, czy na Kaszubach nad morzem?
28: Paweł, proszę, naprawdę nie dociekajmy, bo za chwilkę się znowu pokłócimy. Abba Mamma Mia w

0: Małgorzata zwana Kamasutrą. Tego chcesz?
1: Chcę.
0: 12,5 minuty po godzinie 16. Chcecie wyjść z pracy? Chcecie. No to za chwilkę będzie taka okazja. No oczywiście pod warunkiem, że kończycie o 17, bo jeżeli skończyliście o 16, a nadal jesteście w pracy, jakby to powiedzieć, chyba coś poszło nie tak, aczkolwiek ja się nie znam i za nadgodziny bierze się dodatkowo, to tylko podpowiadam. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, to fantastyczne, mam nadzieję także u was poniedziałkowe popołudnie. Czy oglądaliście mecz z Rumunią? No właśnie, i co wy na to? Bo kiedy człowiek już postradał wszystkie nadzieje, kiedy już nie ma co zbierać, nagle się okazuje, że przychodzi taki mecz z Rumunią, 6-0 i człowiek ma takie, no, co tego... I dzisiaj gramy z Bośnią. No i tak się zastanawiam, czy to będzie kubeł zimnej wody na nasze rozgrzane głowy, czy może wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony, po meczu z Rumunią już podobno to nie są piłkarze, tylko panowie piłkarze obiecują, że dzisiaj to my zobaczymy ho, ho, ho, ho, albo ho, ho, ho, tylko że na wyjeździe. Więc znowu trzeba szwagra brać do domu.
2: To jest dzień z Boxem.
0: A biorąc pod uwagę, że mecz startuje o 20:45, to brać z noclegiem.

0: tym, że kocha swoich ludzi. To jest pieśń o naszej pięknej, ale trudnej miłości.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Paweł Pawelec słyszy to każdego dnia. A co usłyszę ja, to zależy wyłącznie od was. 609-869-869. Tam ja. Co usłyszy cała Polska. Dzwonicie na żywo, opowiadacie nam dzień na tak czy dzień na nie. Mowa oczywiście o poniedziałku. Z definicji podobno jest to dzień, który bywa, no co tu dużo mówić, średni. Ale może coś tam się dzisiaj udało komuś i powie: o, kochany, ja to mam taki dzień na tak, że głowa mała. Numer do mnie 609-869-869. Numer, przypominam, prosto do studia, prosto na antenę. 609-869-869. Pytanie tylko jedno, poniedziałek, 5 października. To jest dzień na tak, czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego? 609-869-869. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, to tak czuję, że może nauczyciel, ale może nie. Kto jest z nami, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, cześć, Beata mówi.
0: Cześć, Betty.
4: No dzień na nie, ponieważ nie dość, że się spóźniłam do pracy, nie dość, że musiałam wcześniej z niej wyjść, ponieważ w córce się tak rozkiwał pierwszy ząb plecak, że teraz muszę jechać szybko do dentysty i jeszcze wydać na dentystę, a jeszcze zębuszka.
0: A próbowałaś metody ze sznureczkiem, z niteczką?
4: Nie, ja jestem tak wystresowana. Pierwsze dziecko, pierwszy ząb, ona jeszcze gorzej.
0: Nie, daj spokój, pierwszy
4: nie
0: ząb.
4: Nie da rady.
0: Będzie dobrze, co się pani przejmuje? Mówię ci, metoda z nitką i drzwiami u mnie działa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka ze Zgierza.
0: O, Agnieszka, no, brzmi... No właśnie.
5: Tak?
0: No, że na nie, tak? To chcesz powiedzieć?
5: No na nie, no właśnie zadzwonił mechanik i mam do naprawy auto. Muszę wydać sporo pieniędzy. Plus jest taki, że już wiem, co to jest dwumasa i dlaczego mam nie kupować auta, które ma dwumasę. No także, no naprawdę na nie.
0: Ale to strasznie ci się wybór ogranicza w tych autach. A żeby ten mechanik nie robił ci dnia na nie, musisz odbierać? No, oczywiście telefon, bo samochodem trochę gorzej. No zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego. Jak nas mechanik słyszy, to bądź tam dla Agnieszki jakiś bardziej łaskawy. Wiadomo jak jest. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Siemanko, siemanko.
0: Cześć.
6: Dominik z tej strony.
0: Ratuj sytuację, powiedz, że masz poniedziałek na tak.
6: Poniedziałek mam na tak, bo przyjechał tu taki pan Krzysztof, deweloperek, powiedział, że mam dzisiaj wolny.
0: A czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów?
6: Słucham?
0: Czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli szef wszystkich szefów?
6: Nie, nie, nie.
0: Ale brat.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Nie no, jak on rozdaje wolne, tak na prawo i na lewo, no to naturalnie. Roxette, Sleeping in My Car, Ronnie Ferrari, za chwilę trochę w temacie, za 8 minut wiadomości.

0: Nie mam Roniego, ale mam Ferrari.
1: Albo na odwrót.
0: Ona by tak chciała 27,5 minuty.
2: Po 16 za 2,5 minuty wiadomości. Przypomnę, że zaproszenia na urodziny z Kolima czekają na voxfm.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinno?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Foniks Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Foniks Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Reklama.
2: 16.30 na zegarze. Paweł Dąsbach w studiu. To oznacza tylko jedno. Czas na wiadomości już teraz.
7: Statek na Morzu Czarnym uderzyli Rosjanie. Przeprowadzili atak z użyciem dwóch dronów, poinformował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że cywilna jednostka należąca do Turcji przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych. Na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii. Wiadomo, że zginął kapitan statku. 11 osób uratowano. Mówimy jednym głosem. Tak współpracy z Litwinami komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym budzisko Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presję migracyjnej z Białorusi.
6: Wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski.
7: Mówi szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali również o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii, którzy są podejrzani o napad na jubilera w Oslo. Byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Mężczyźni uciekli z Norwegii promem. 31 i 37-latek wpadli w Gdyni. Policja zabezpieczyła skradziony towar, w tym blisko 50 złotych łańcuszków, ale też gotówkę.
2: Paweł, podaj 14 powodów, dla których warto być na urodzinach z Kolima. Dziękuję bardzo. Bartes on the move.

0: Global DJs, What a Feeling, czyli co to jest za uczucie? Bardzo dobrze się składa, bo ja dokładnie w temacie uczucia, no teraz...
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga.
2: Urodziny Uskolima.
0: Urodziny Uskolima, na których bardzo chciałaby być Klaudia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A co robi Klaudia w poniedziałkowe popołudnie?
3: Odbiera dzień ze żłobka.
0: Ulala, swoje?
3: Twoje.
0: No to uf, bo jakbyś zabrała jakieś inne, to moim zdaniem coś by poszło bardzo nie tak. Jak ma na imię twoja ukochana przyjaciółka, w sprawie której piszesz?
3: Ukochana przyjaciółka ma na imię Kasia.
0: Kasia, i Kasia jest wielką fanką Uskolima, tak?
3: Oj, chyba nie ma większej.
0: No co ty mówisz? No to i Kaśkę chciałabyś zabrać, tak?
3: Oj, bardzo bym chciała zabrać.
0: 20 myślę, lat się dziewczyny super. Znacie. Kaśka by się ucieszyła?
3: Na pewno.
0: Słuchaj, spróbujemy do niej zadzwonić, chociaż już wiemy, że Katarzyna we Włoszech odpoczywa sobie, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Poczekaj, czyli tak, czyli ty, Katarzyna, i mówisz, że największa fanka, nie wiesz, czy nie ma większej, to ja nie wiem, czy Katarzynę zapraszać. Halo. Na to. Cześć Kasiu, dzień dobry. Cześć, Kamil Rutkowski, Vox FM, z tej strony się kłania. Dzwonię w sprawie twojej przyjaciółki Klaudii.
4: O, momencik. No.
0: Tak, jesteś Katarzyna, słyszymy się?
4: Słyszymy się.
0: Super, wiesz to, dlatego że Klaudię mam akurat na antenie i tak się składa, że Klaudia ma dla ciebie zaproszenie właśnie od Vox FM, zresztą coś tu będę produkował. Klaudia, mów.
3: Panie, jeżeli zdążysz wrócić z Włoch, to idziesz świętować na 30 urodziny z Kolima.
4: Gdzie?
0: Siemiatycze, najbliższy czwartek. Jeszcze tysiaka dorzucamy, żebyście miały za co dojechać, żebyś z tych Włoch mogła wrócić. Czwartkowe urodziny 30 z Kolima. Kaśka, wierzysz? Bo ty tak mam wrażenie, że nie dowierzasz. Klaudia, przekonaj.
3: No serio, nie żartuję. Bo kiedyś żartowałam, ale teraz nie żartuję.
4: A ja mam zawał serca.
0: To niedobrze. To potrzebujesz pomocy? Mrugnij dwa razy, będziemy pomagać. Do Włoch niedaleko.
4: Ja mrugam trzy razy, potrzebuję bardzo pomocy.
0: Kaśka, Klaudia ci załatwiła całą paczką. Jedziecie na urodziny z Kolima i dostajecie tysiaka na to, żeby tam dojechać. Jeszcze koszt prezentowy do tego wszystkiego. Wracaj do nas!
4: Rany boskie, nie.
0: Nie, tak. Bella ciao.
4: A ja jestem akurat w Palermo.
0: No to... Nie może być. No to, a jest temperatura?
4: Ostra temperatura,
0: Kaśka,
4: no.
0: Kaśka, wyglądasz idealnie. Mam nadzieję, że jeszcze piękniej będziecie panie wyglądały w najbliższy czwartek. Zaproszenia są oczywiście wasze, kasa wasza, koszt sponsora wasz. No widzimy się w czwartek, siemiatycze, urodziny z Kolima. A jak?
2: Urodziny u Kolima.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
11: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów, a do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
13: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hengerowej 15. Reklama.
14: Trzecia ofiara śmiertelnego wypadku pod Witnicą. Policja szuka świadków. Chodzi o wypadek, do jakiego doszło w sobotę. Na miejscu śmierć poniosło dwóch mężczyzn, kierowca i pasażer. Drugi pasażer został przetransportowany śmigłowcem LPR do Gorzowskiego Szpitala. Więcej Sebastian Górny.
15: Mężczyzna dotarł w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzom Gorzowskiego Szpitala nie udało się uratować jego życia. Jak poinformował nas rzecznik lecznicy, 24-latek zmarł dziś około godziny 13. To oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3 osób. Na tę chwilę nie są znane przyczyny zdarzenia. Śledczy cały czas prowadzą czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego do niego doszło. Policja apeluje, żeby zgłaszali się świadkowie wypadku na trasie Witnica-Białczyk.
14: Przypomnijmy, w sobotę około godziny 19 na prostym odcinku drogi samochód zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Autem podróżowały 3 osoby. Gorzowscy piłkarze na plus. Pozytywnie zaskoczył Stilon Gorzów, który pokonał mocną Barycz Sułów. O krok od wygranej była warta, ale Sparta Katowice zdołała wyrównać w końcówce. Niebiesko-biali prowadzili z ekipą z Dolnego Śląska już 2-0 po trafieniach Marcelów, dwóch Misztala i Pawłowskiego. Były kolejne okazje, zamiast tego bramkę zdobyli gościa za sprawą doświadczonego Piotra Grzelczaka. W końcówce zwycięstwo wypuściła za to Warta. Zespół Grzegorza Kopernickiego prowadził od 38 minuty po trafieniu samobójczym. W doliczonym czasie po błędzie bramkarza Sparta wyrównała. Ostatnie dzisiaj wieści lokalne z Gorzowa, jeżeli chodzi o pogodę. Zachód słońca dzisiaj wyliczony dla Gorzowa to godzina 18:27 i od momentu, kiedy nasza gwiazda zniknie za horyzontem, zacznie się odliczanie temperatury w dół. Dzisiaj w nocy, a w zasadzie już jutrzejszym wczesnym rankiem, to odliczenie zakończy się na 9 stopniach, na plusie jesień, więc te informacje czas powoli dodawać.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
12: To były nielegalne wyścigi. Na początek ustalenia prokuratury po tragedii w Nowym Sączu na pasach zginął 50-letni mężczyzna. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, to tam stanie jedna z baterii rakiet Patriot. Zbiorniki opróżnione, można więc tam zajrzeć. Podziemna katedra w Łodzi już otwarta. Posłuchajcie.
13: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
12: Tragedia rozegrała się podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
14: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
12: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W sprawie zatrzymano też inną osobę.
14: 20-letniego mieszkańca Sądyczyzny. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
12: Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy może grozić do 20 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
15: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
12: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
16: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
12: Aż 20 interwencji toprowców w miniony weekend. Mimo, że było dużo słońca, to w wielu miejscach na szlakach zalega twardy śnieg, który jest bardzo niebezpieczny. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie gór z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
17: Jeden wypadek okazał się śmiertelny. Osoba zmarła już w szpitalu po ciężkich upadku z dużej wysokości. Poważnych wypadków było kilka. Upadek z rejonu Zawratu, z rejonu Koziej Przełęczy, z rejonu Żlebu Kulczyńskiego. Większość tych przypadków te osoby były nieprzygotowane kompletnie. Raczki, jest to bardzo dobry sprzęt, ale nie na takie warunki.
18: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
19: To jest świetny sprzęt, jak idziemy do Doliny Kościeliskiej czy do Morskiego Kazimą. Tutaj w tym momencie te tereny, które są oblodzone, no to są tereny wysokogórskie. Tutaj zdecydowanie raki.
17: Teraz słyszeliśmy śmigłowiec, też dwie osoby ewakuowane z rejonu Koziej Przełęczy właśnie w raczkach.
12: Słoneczna pogoda ma być do połowy tygodnia, od czwartku pogorszenie pogody. Miejscami ruszy. Za chwilę strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
20: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
12: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Na koniec jeszcze Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
21: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
12: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: To jest jesień, co?
12: No to piękna, jest jesień, tak, piękna polska jesień.
13: No właśnie, jak jesień, to tylko i wyłącznie taka. Dzisiaj naprawdę ciepło, przyjemnie, mnóstwo słońca, więc korzystajcie. 21 stopni w Legnicy w tym momencie. To najcieplejszy punkt na mapie Polski. Najchłodniej gdzie, Paweł, jak myślisz?
12: Gdzie najchłodniej? W Suwałkach.
13: No Suwałki, oczywiście, że tak. Tam jest zaledwie 14 stopni, więc ta rozbieżność temperatur całkiem spora. Ale generalnie no nie powinniśmy narzekać, bo umówmy się, lepsze to niż deszcz.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: 5 minut po 17. Paweł Dąsbach wraca do nas za 25 minut z kolejną porcją wiadomości.
12: Tak jest.
13: A ja mówię dzień dobry. Michał Drawka, kłaniam się.
16: Pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Witajcie kochani, z tej strony ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga! Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
2: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Jeżeli znacie odpowiedź właśnie na tę zagadkę, no to śmiało można wysyłać pod 609-869-869. Będzie nagroda. Jak ktoś odgadnie, ktoś na pewno, to zostanie nagrodzony. Proste.

0: Piosenka dla wszystkich zakochanych i oby tych było jak najwięcej. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
0: Jeśli ktoś z Was zna poprawną odpowiedź, no to śmiało można pisać 609-869-869. Za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się, że się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama.
13: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
14: Na początek ważne informacje dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga krajowa nr 25 między Ostrowem a Kliszem. W miejscowości Boczków zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jest wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa. Chodzi o kobietę podejrzaną o zabójstwo męża, przedsiębiorcy spod Mińska Mazowieckiego. Biegli uznali ją za niepoczytalną. Dlatego śledczy wnieśli o umieszczenie Elżbiety P. w szpitalu psychiatrycznym. Do tragedii doszło pod koniec zeszłego roku. 51-latek zginął od ran zadanych młotkiem. I jeszcze Francja. 15-latek stracił rękę podczas protestów licealistów w tym kraju. To w momencie, gdy podnosił granat hukowy użyty przez policję. Władze regionalne podały, że życie nastolatka nie jest zagrożone. Protesty we Francji, przypomnijmy, zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
16: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
14: Mówi Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20.45. O tej samej godzinie Rumunia zacznie mierzyć się ze Szwecją. Przygotowania naszych piłkarek ręcznych wchodzą w kluczową fazę. Chodzi o grudniowe Mistrzostwa Europy. Przed nimi zgrupowanie i mecz towarzyski z Islandią w Katowicach. A dzisiaj trener ogłosił 18-osobową kadrę. Zapowiedział jednocześnie, że czas eksperymentów się skończył. Start zgrupowania biało-czerwonych 18 października. Spotkanie z Islandią 6 dni później.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Przy poniedziałku faktycznie może się troszeczkę trudniej myśleć, ale czy tak faktycznie jest, to zaraz się przekonamy. Ze mną z tematem, w temacie tak naprawdę zagadki, poniedziałkowej zagadki cioci Madzi, Adam. Cześć, Adam.
2: Cześć.
1: Gdzie cię złapaliśmy, opowiadaj, gdzie ty jedziesz? Bo wiem, że gdzieś jedziesz.
2: Do domciu.
1: Do domciu, po pracy już, rozumiem.
2: Tak.
1: Okej, dobra, powiedz mi, poniedziałek był dla ciebie na tak, na nie? Coś tam cię zasmuciło, zdenerwowało, czy raczej były to rzeczy pozytywne?
2: Raczej pozytywne, wszystko na tak.
1: Wszystko na tak, dobra, no i bardzo dobrze. To zobaczymy, czy zagadka też będzie na tak. Zanim rozwiązanie, to może sobie ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona. Żeby każdy jeszcze miał okazję też, no, odgadnąć być może w domowym zaciszu.
3: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? I tutaj razem z Adamem będziemy sprawdzać wasze odpowiedzi. Adam, jak myślisz, czy to może być latawiec?
2: No raczej nie.
1: Raczej nie. Czy to może być kurczak pieczony?
2: Też nie.
1: No też nie. Struś ktoś napisał, ale struś jest ptakiem, jakby nie patrzeć, prawda? Nietoperz jeszcze ewentualnie. Ale czy to jest nietoperz? No nie wiem. Jak myślisz, Adam? To może być nietoperz?
2: Raczej nie.
1: Raczej nie. Dobra, Adam, to twoim zdaniem jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Według mnie jest to samolot.
1: Dobra, sprawdzamy, czy jest to samolot.
3: A poprawna odpowiedź to samolot.
1: No i tak, i samolot, także Adam, no gratuluję, gratulacje, no, dobrze ci poszło, no ewidentnie poniedziałek masz na tak. Korzystając z okazji, powiedz, czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: No, oczywiście.
1: No to dawaj, to jest twoja chwila, to jest twój moment.
2: Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Karolinę i moje wspaniałe dzieci.
1: Okej, a jak dzieci mają na imię, powiedz jeszcze.
2: Jakub, Maja i Szymon.
1: Jakub, Maja i Szymon. No to pozdrawiamy całą twoją rodzinkę. Aha, no i bym zapomniał o najważniejszym. Adam, oczywiście woksowe gadżety wędrują do ciebie.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie. A co się dzieje?
5: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie. A co się dzieje?
7: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
8: Reklama. Vox FM.
9: Vox FM.
8: Gorzów. Gorzów.
10: Od jutra zmiany w cenach paliw. Posłuchajcie, ile zapłacimy za tankowanie auta. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii za napad w Oslo. Obaj wpadli w Gdyni. Lubuskie będzie kształcić rusznikarzem. To spec od broni palnej. Posłuchajcie.
11: Jest 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
10: Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
12: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą groszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa, ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
10: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
13: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
10: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich dwumiesięcznym areszcie. Przenosimy się na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków. Wiadomo, że jest ponad 30 rannych, w tym dzieci. Na skutek bombardowania wybuchł pożar w okolicznych magazynach. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Z kolei w rejonie kijowskim Charkowa odnotowano uderzenie drona na stację benzynową. Z Ukrainy przenosimy się do Hiszpanii. Premier tego kraju ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. To po przegraniu przez mniejszościowy rząd 2 głosowań w sprawie ochrony najemców. Od końca września w Hiszpanii organizowane są liczne protesty z żądaniem rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. premier Pedro Sanchez w specjalnym przemówieniu mówił m.in. o konieczności utworzenia większościowego rządu, który mógłby, jak twierdzi, przeprowadzać transformację kraju. Musimy zmobilizować siły i zapewnić sobie szerszą, postępową większość w parlamencie, taką, która będzie w stanie przeciwstawić się elitom, doprowadzić do nowych osiągnięć społecznych i kontynuować transformację. Wybory zostały ogłoszone po trudnych miesiącach dla rządu Sancheza. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie oraz przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera. Wracamy do kraju i zaglądamy w Lubuskie. Tam niebawem będzie można kształcić się na rusznikarza, speca od broni palnej. Chodzi o wytwarzanie, naprawę, konserwację, renowację czy modyfikację. Edukacja w zespole szkół nr 2 w Międzyrzeczu może ruszyć od września przyszłego roku.
9: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód. Jest bardzo niszowy.
10: Mówi emerytowany major Radosław Trzaskowski z Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Obecnie w województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Czyli kolejny zawód na rynku, który będzie szukał ludzi do pracy.
10: Tak jest. I można nie zastąpi go AI.
15: No właśnie.
10: Raczej nie.
15: O to chodzi. No to myślę jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj mieliśmy naprawdę ciepły, przyjemny dzień i dalej jeszcze mamy, chociaż noc już miejscami chłodna. Na południu kraju 6-5 stopni i tam też mgliście. A w centrum okolice 8-9, na zachodzie nawet 10, ale jutro mnóstwo słońca.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Mnóstwo słońca i oczywiście ciepło. I to jest jesień, którą chcemy.
10: Tak,
15: którą chcemy oglądać.
10: Chcemy, dokładnie tak.
15: Chcemy oglądać, chcemy przeżywać.

Dzisiaj mamy, uwaga, Dzień Nauczyciela. No i umówmy się, z nauczycielami bywało różnie i bywa różnie. Byli tacy, których wspominamy zapewne bardzo dobrze, ale byli też tacy, których nie wspominamy wcale. Ale jak już to faktycznie robimy, no to aż dostajemy gęsiaka albo... No dobra, nieważne. No i teraz to jest ten moment. Ten moment, w którym wy możecie wysłać w świat wiadomość do swoich nauczycieli. Oczywiście, tylko niech to będzie jak najbardziej cenzuralna wiadomość, bo niecenzuralnych wysyłać nie będziemy. Natomiast, gdybyście chcieli swojemu nauczycielowi, swojej nauczycielce coś teraz powiedzieć, coś oznajmić, no nie wiem, pokazać, to jest ta chwila, jest ten czas, jest ten moment, można wysyłać swoje głosówki 609-869-869, antena należy do was. Na pełnej z Vox FM.

0: A, dobrze, dobrze, dobrze, nie daliście się złapać. Ja myślałem, że tutaj polecimy, ale nie, jesteście czujni, bardzo dobrze. Czyli jednak w poniedziałek, pomimo tego, że już ciemno za oknami i wieczór, to jeszcze myślimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No nie, no dzisiaj nie ma żadnego dnia nauczyciela. To znaczy, no jakby się mocno uprzeć, to jest, no bo jest światowy, ale ten światowy nie jest świętowany w Polsce. My świętujemy oczywiście 14 października, czyli w przyszłym tygodniu. No i sprawdzałem waszą czujność i dobrze, dobrze, ale wiadomo, wiadomości odnośnie waszych nauczycieli i tak się pojawiły i teraz nie omieszkam jednej przytoczyć. Uwaga, szanowny panie nauczycielu matematyki z 1992 roku ze szkoły 101 w Pyrach, Ursynów. Bardzo pana przepraszam za to, jako pana uczeń z innymi pana uczniami postanowiliśmy panu Trabanta, postawiliśmy, okej, dobra, panu Trabanta na szkolną wiatę śmietnikową. Pozdrawiam, Adam z 8C. No, kiedyś to fajnie się ludzie bawili.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Sia, Move Your Body, czyli rusz się. Wy też możecie się ruszyć na urodziny, na 30. urodziny Króla Latino. To wszystko już 8 października, Amfiteatr w Szemiatyczach. I tak się akurat składa, że no, my mamy wejściówki. Możecie zabrać swoją ekipę i bawić się wspólnie z nami. A żeby tak się stało, to teraz musicie wejść na voxfm.pl, no i tam się zgłosić, napisać, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na urodziny do Skolima. Umówmy się, tam cała plejada gwiazd na scenie, zabawa, no myślę, że do białego rana. A żeby jeszcze było za co się pobawić, to dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny Skolima ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama. Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
12: Mieszkańcy Lubelskiego z alertem RCB, to w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Na dziecko runęła część budowanej wiaty parkingowej. Przede wszystkim spotkania, warsztaty, ale i zdobywanie nowej wiedzy. W całym kraju ruszyły uniwersytety trzeciego wieku. Posłuchajcie.
13: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dąsbach.
12: Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. To przez rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy otrzymali SMS. W nim informacja o tym, że wojsko podrwało samoloty. Alert został już odwołany, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
14: Zgadza się, dobry wieczór. Choć z tego alertu wynikało, że polskie myśliwce wzbiły się w powietrze, to przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną nie była zamknięta. Powodem alertu był atak dronowy na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w ukraińskim obwodzie wołyńskim, graniczącym z Lubelszczyzną. Z zapisów radarowych wynika, że drony faktycznie pojawiły się w tym rejonie, ale teraz alarm, także na Ukrainie, został już odwołany.
12: Przypomnijmy, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał dzisiaj, że w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów w okolicach Lublina ustawiona zostanie jedna z baterii rakiet Patriot. Prokuratura zajęła się tragedią spod Tarnowa. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki. W weekend na dziecko runął element drewnianej wiaty parkingowej, którą na terenie posesji stawiał jej ojciec.
15: I podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała.
12: Mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.
16: To są wiadomości Vox FM.
12: Pogoda zmienia się z dnia na dzień, dlatego policja apeluje o rozsądek na drodze. To po minionym weekendzie, tylko w sobotę w wypadkach zginęło 15 osób, a o szczegółach Dawid Olszewski.
17: O ostrożność policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych. Jesienne warunki na drogach mogą się zmieniać nawet z godziny na godzinę.
18: Padający deszcz, padające z drzew liście mogą powodować, że ta nasza droga hamowania się wydłuży.
17: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na przejściu dla pieszych ruchach ważny jest kontakt wzrokowy z kierowcą. Po zmroku warto też zadbać o odblaski.
19: Szybko zapada zmrok. Za chwilę będziemy zmieniać godzinę, także popołudniami już naprawdę będziemy poruszać się po zmierzchu. Dlatego jest bardzo istotne, abyśmy my wszyscy wzajemnie się widzieli.
17: Zaznacza Remigiusz Rakowski z drogówki. Z odblaskiem pieszy może być widoczny nawet ze 150 metrów.
12: Odblaski są obowiązkowe po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. W mieście nie ma takiego obowiązku, ale policja zaleca ich używanie szczególnie na nieoświetlonych drogach. Powołali komitet i nie zgadzają się na wybrany wariant trasy. Planowany przebieg S12, która ma połączyć Radom z województwem łódzkim i Lubelszczyzną, oburza sadowników z gminy Wieniawa.
20: Droga jest tak zaprojektowana, że my, żeby do sadu dojechać, który jest 500 metrów od chłodni, to będziemy jechać w jedną stronę 4,5 kilometra albo w drugą 5, bo my nie mamy drogi przejazdowej zrobionej.
12: Podkreśla sadowniczka Monika Bankiewicz. Po analizie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszy wariant, zaznacza Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiej oddziału.
21: Zebrane w trakcie spotkań informacyjnych opinie były analizowane przez projektanta, a zaproponowane zmiany, które były możliwe i zasadne do wprowadzenia, zostały uwzględnione w opracowaniu.
12: Inwestycja wymaga jeszcze zezwolenia na budowę, ta ma pojawić się najpóźniej do końca roku. Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
22: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
23: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
24: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
12: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
25: Kiedyś był taki film Wieczny Student, to właśnie o nich?
12: Nie,
25: to coś innego, zupełnie innego. Najchłodniej w tym momencie w Kętrzynie, tam okolice 13 stopni, najcieplej w Legnicy, tam 19, chociaż te wartości mogą się faktycznie nieco różnić od tych, które wy macie w tym momencie na termometrach i mam nadzieję, że tak jest, a jak jest, to żeby to się różniło, rzecz jasna, na plus. Noc chłodna, ale nie jakoś specjalnie, okolice 7-8 stopni, a jutro dużo słońca.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
25: Z drugiej strony, tak sobie myślę, przecież nigdy nie jest za późno na to, żeby pójść na studia, prawda? I postudiować.
12: No jak wynika tutaj z tej informacji, w każdym wieku można.
25: No to zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można po prostu, 5 minut po 19. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Choć sama piosenka w tytule ma kołysankę, to nie jest kołysanka, to znaczy nie zachęcam, żeby słuchać tego w momencie jazdy samochodem, chociaż wiem, że takie osoby przecież teraz są, gdzieś jadą. To już teraz wracamy na właściwe tory, żeby nikt nie przysnął, żeby nie było zaraz przykre niespodzianki. No i umówmy się, jak Vox FM, no to granie w rytmie hitów i tych hitów na pewno nie zabraknie. Proponuję być z nami, zrobić teraz nieco głośniej i na pewno się rozbudzicie.
1: Na

0: Dobrze, naprawdę dobrze się tego słucha i dobrze to gra. Neptunika, What If w Vox FM, 24 minuty po godzinie 19. A propos, to warto się zatrzymać przy naszej bestliście, bo ten numer właśnie tam znajdziecie i jest to aktualnie szósteczka. Więc jeżeli chcecie, by ten utwór powędrował troszeczkę wyżej, albo nawet wskoczył na pierwsze miejsce, no to trzeba wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista i tam właśnie nacisnąć plusik przy tym utworze. Ale jeżeli jakiś inny utwór jest w waszych, no powiedzmy top 2, top 3, to też można zagłosować. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji. A jak zjedziecie nieco niżej, to z kolei tam znajdziecie propozycję do bestlisty i teraz właśnie taką propozycję zagramy. Cały blok Messner w Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Yeah. W kieszeni żeton po nieprzespanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach.

0: Nie, no co to się wyrabia, ja nie wiem. Dzisiaj mamy mecz, prawda? Bośnia i Hercegowina, no i Polska. To nie są trzy drużyny, to jest jedna, bo jest Bośnia i Hercegowina. Dobra, nieważne. No i teraz jeszcze jest mecz, gdzie Włochy mierzą się z Polską. To też piłka nożna, ale mecz młodzików, no tak bym powiedział. Mecz do kadra do lat 21. No i nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze. Ja sobie ten mecz tak obserwuję, zerkam co jakiś czas. Mamy 60 minutę spotkania. Jak myślicie, jaki jest wynik? No niech ktoś strzela. Tak, bardzo dobrze, przegrywamy, ale jaki jest wynik? Nie 2-0. Nie 3-0. Tak, 4-0 z potencjałem na 5 albo 6-0. Bo to dopiero 60 minuta spotkania. Ja nie wiem, naprawdę, to chłopaki, to nie tędy droga. Nie bierzcie przykładu z seniorów. A jak już macie brać z kogoś przykład, to weźcie przykład z siatkarzy, a nie z naszych piłkarzy.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Reklama.

0: Reklama. Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
5: Vox FM.
6: Vox FM.
0: Gorzów.
5: Gorzów.
7: Jedna zmiana w kadrze. Trener podał skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Nowe jednostki wojskowe w Lubelskiem. Ich powstanie zapowiedział minister obrony narodowej. Dla niektórych biją za głośną. Za chwilę też spór w Gdyni o kościelne dzwony. Posłuchajcie.
8: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Donsbach.
7: Bez niespodzianek znamy już skład piłkarskiej reprezentacji na mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. W Zenicy zagramy z tylko jedną zmianą w składzie. W porównaniu z ostatnim, wygranym 6-0 meczem z Rumunią. W jakim składzie zagrają biało-czerwoni? To już pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w studiu. Michale, witaj.
9: Tak jest, dobry wieczór. Ta jedna zmiana w składzie oczywiście wynika z braku Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry pauzuje dzisiaj za kartki, jest już w USA, a jego miejsce w pierwszej jedenastce zajmie napastnik Magdeburga, Mateusz Żukowski. Zatem w bramce Marcin Bułka, w obronie znowu czwórka, Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski. W pomocy Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski, a w ataku Świderski i Żukowski. Podobne zestawienie jak w meczu z Rumunią, oby i dzisiaj Polacy sięgnęli po 3 punkty. Zadanie nie jest łatwe, stadion w Zenicy to jeden z najbardziej niewygodnych obiektów do gry w Europie.
7: Początek meczu o 20:45. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Wicepremier szef MON zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że z powodu drastycznego wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą, Wojsko Polskie kieruje w ten region dodatkowe siły. Wskazał m.in. na pierwsze w historii stacjonowanie tam baterii Patriot.
10: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
7: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. rozwój 18. Brygady Zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie.
11: To są wiadomości Vox FM.
7: W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Z kolei około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu. Na to wszystko zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, które chce zmienić sposób kształcenia. Jeden z pomysłów mówi o tym, że jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Z tym nie zgadza się Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.
12: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jak jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
5: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
12: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
7: O czym informował Krzysztof Płowecki. Według części mieszkańców są one za głośne. Teraz u nas Gdynia i spór o dzwony. Chodzi o te bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Urząd miasta zajmuje się już skargą w tej sprawie, zapewnia rzecznik ratusza Tomasz Złotoś.
6: Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
7: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla wybudowanego obok kościoła.
13: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
14: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musiał się z tym liczyć, tak?
15: Tam, to jest chwila.
13: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina w południe, co to ktoś śpi?
7: Miasto nie wydało jeszcze ostatecznej decyzji, ale parafianie składają już podpisy pod wnioskiem o pozostawienie dzwonów.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: 6-0 z Rumunią, tak było ostatnio na PGE Narodowym. Dziś kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnijmy, nasi u siebie z rywalem zremisowali 0-0. W swojej grupie zajmują trzecie miejsce, tracą tylko punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która dzisiaj na wyjeździe zagra z Rumunią. Start obu spotkań o 20:45. Drzwi do kadry dla Ronaldo pozostają otwarte, zapewnia trener reprezentacji Portugalii, a mówi o tym po nagłym opuszczeniu zgrupowania przez piłkarza w zeszłym tygodniu. Jeśli będzie chciał wrócić do reprezentacji, możemy porozmawiać przed kolejnym powołaniem, ale to Chris podejmie decyzję, powiedział szkoleniowiec. Ronaldo opuścił zgrupowanie po tym, jak nie wszedł na boisko w wygranym meczu z Norwegią i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na spotkanie z Danią. Później poinformował, że powody swojej decyzji wyjaśni w odpowiednim czasie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: No, z racji tego, że mamy już wieczór, to pogoda ochłodziło się, nie ma co ukrywać. 16 stopni w Słubicach i 10 w Zakopanem. Noc też do super przyjemnych należeć nie będzie, ale do super zimnych również nie, bo okolice 6-7 na południu kraju to najchłodniejszy rejon na tej nocy, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 9-10 stopni. Jutro z kolei mnóstwo słońca, 22-23 stopnie, no nic, tylko korzystać.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Paweł, to jaki wynik spotkania?
17: No właśnie.
7: Dobra, niech będzie. Ja obstawiam 2-0 dla naszych.
16: Dla naszych?
7: Tak.
16: Okej, dobra, zapisałem.
18: Na pełnej z Vox FM.
16: A jak wy obstawiacie? No ja myślę, że 2-1 dla naszych. Ja myślę, że finalnie no niestety tą jedną bramkę stracimy, ale wygramy. Ale wygramy to spotkanie. No i pytanie do was, słuchacze. Co wy myślicie o tym meczu? Jaki obstawiacie wynik tego spotkania? Wygramy czy przegramy?

0: Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Ten mecz już za kilkadziesiąt minut. Ostatnie spotkanie zremisowaliśmy na Narodowym 0-0. Fajnie byłoby teraz wygrać. No ale co o tym spotkaniu myślicie wy, kibice, i jaki wynik przewidujecie? No to właśnie dajecie znać na 609-869-869.
1: Dzień dobry. Jak obstawiam mecz? No powiem tak, 3-1 dla nas byłoby super.
0: No byłoby.
1: Ale jak będzie 3-1 dla tamtych, no cóż, Polacy, nic się nie stało i żyjemy dalej. Pozdrawiam.
0: No nie będzie wyboru, trzeba będzie żyć dalej, ale może jeszcze jedna głosówka, proszę bardzo.
2: Siema, Boks FM. Ja jestem pełny nadziei, że wygramy, ale jakby nie, no to nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Pozdrawiam, Paweł z Anglii.
0: No właśnie, fajnie byłoby wygrać, ale jakby nie...
3: Na pełnej z Boks FM.
0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.

0: Dacie wiarę, że ten singiel ma już 8 lat? Ależ ten czas szybko leci, co? Gromi Lucas Meyer i Light Me Up w Vox FM, 28 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach, a sam singiel, warto przypomnieć, powstał po to, by wystąpić na konkursie piosenki Eurowizji. No i faktycznie, preselekcje krajowe udało się wygrać, ale jakiegoś dużego sukcesu na arenie międzynarodowej niestety już nie udało się osiągnąć. A szkoda, bo uważałem swego czasu, że ten utwór właśnie w tamtym momencie ma naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał. Za chwilę singiel, który jest inaczej. Piosenka, którą każdy dobrze zna, tak mi się przynajmniej wydaje, którą wy też na pewno dobrze znacie. Ona już miała różne swoje wersje i teraz też jest kolejna taka wersja, odmłodzona. Czy przypadnie do gustu? Myślę, że tak, bo odmłodził ją nie byle kto. To Keanu Silva, którego też dobrze znacie, chociażby z anteny Vox FM. Zresztą posłuchajcie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mike and the Evelyn i One Night in Ibiza. Nie trzeba się przenosić na żadną Ibizę, chociaż no tam troszeczkę cieplej, przynajmniej w nocy, okolice 20 stopni, taki to nie jest żart. Ale w ciągu dnia, to ja tam widzę tutaj 25, 26, więc nie mamy co narzekać, bo u nas w Polsce wcale tak źle też nie jest. Ja wiem, no noc do super przyjemnych i fajnych nie należy, bo będzie miejscami chłodno, zaledwie 6-7 stopni, ale jutro w ciągu dnia miejscami nawet 23 stopnie. Więc już taka mała Ibiza się robi, prawda?
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Polscy piłkarze ruszyli do boju, mierzą się z Bośnią w ramach Ligi Narodów. 30 lat za zabójstwo ratownika medycznego zapadł wyrok w sprawie tragedii w Siedlcach. Kierowcy, uważajcie, jak używacie świateł przeciwmgnielnych, bo możecie dostać mandat. Posłuchajcie. Minęła 21. Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. W pierwszym spotkaniu był bezbramkowy remis. Polscy piłkarze na wyjeździe mierzą się w rewanżu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Po blisko 15 minutach gry wynik to 0-0. Biało-czerwoni w swojej grupie zajmują trzecie miejsce, tracą punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która na wyjeździe gra obecnie z Rumunią. Co do składu naszej kadry, trener Jan Urban nie zaskoczył wyborem. W zdecydowanej większości postawił na piłkarzy, którzy w miniony piątek pokonali w Warszawie Rumunię aż 6-0. Na murawie Marcin Bułka, Mati Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Nikola Zalewski, Karol Świdowski i Mateusz Żukowski, który zastąpił Roberta Lewandowskiego, a który pauzuje za kartki. Przy piłce jeszcze zostajemy. Nasza młodzieżówka nie dała rady Włochom. Biało-czerwona reprezentacja do lat 21 przegrała z rywalem 2-6. To w swoim ostatnim meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Włoska drużyna tym samym wywalczyła bezpośredni awans do turnieju, a to była pierwsza porażka Polaków. Wcześniej wygrali wszystkie swoje spotkania.
6: To są wiadomości Vox FM.
5: W nich zmieniamy temat. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy. Zaatakował też drugiego z medyków. Sprawca tragedii w Siedlcach ze stycznia zeszłego roku idzie za kraty na 30 lat.
7: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
5: Tłumaczy Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Przypomnijmy, Adam C. sam wezwał pogotowie, a później rzucił się na medyków. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ta tragedia wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
8: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, natomiast złożył wyjaśnienia, w których opisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
5: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia. A na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
9: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
10: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
9: Przypomina Aneta Wrazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
5: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat nawet do 300 zł.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Sprawdźmy więc, co czeka nas w nocy. Na południu kraju bez chmur, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenie oraz miejscami mgły ograniczające widoczność. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
12: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten poniedziałkowy wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czegóż spodziewać się dzisiaj? Na początek moja rozmowa z Tomkiem Manikowskim, znanym gorzowskim urzędnikiem, streetworkerem. Będzie o problemie z pewnym sklepem w centrum Gorzowa, o tym, kto na streetworkera się nadaje, a kto nie, oraz o tym, ile faktycznie osób w kryzysie bezdomności jest w Gorzowie. Po krótkiej przerwie z kolei rozmowa Karoliny Łopacińskiej-Wojciechowskiej z Andrzejem Jasińskim, komendantem Gorzowskiej Straży Miejskiej. Zapraszam.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
12: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim Państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker, Tomasz Manikowski.
13: Witam serdecznie.
12: Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę z osobami, nie chcę użyć sformułowania jakby gdzieś tam związanymi z ulicą, natomiast dużo pracy od wielu lat jest, jeżeli chodzi o kwadrat. Nie wiem, czy pracy sensu stricte, natomiast na pewno jest sporo zgłoszeń. Jeżeli, no właśnie, do tej pory się wydawało, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, co się ostatnio okazuje, no tutaj zainspirował mnie twój wywiad dla konkurencyjnej stacji radiowej, natomiast jakby zainspirowało mnie to, żeby zapytać, jak to właśnie z tymi stałymi gośćmi na kwadracie na Placu Nieznanego Żołnierza jest.
13: To jest, to zależy, jak kogo postrzegamy, bo osoby pijące alkohol w przestrzeni tutaj naszej publicznej, czyli w mieście, postrzegamy raz, że ich się boimy, dwa, mamy na to złość. Trzy, jeżeli ma jakiś tam wygląd, już skorzystał, zapracował swoim uzależnieniem, my dajemy go do jednego wora z osobami w kryzysie bezdomności. I wtedy mówimy, mamy bezdomnych na kwadracie. Oczywiście zdarzają tam się osoby bezdomne, zdarzają się osoby, które gdzieś tam przebywały, przebywają, ale w większości to są mieszkańcy okolicznych budynków, okolicznych bloków, którzy po prostu tam przychodzą, tam się schodzą, można powiedzieć, umawiają się i tam spożywają alkohol na ławeczkach, mają pochowane w reklamówkach i to nie jest fajne. Ani dla mieszkańców, ani dla tych, którzy tam tędy przychodzą, ani dla tych, którzy przychodzą tam z dziećmi. Bo to jest przecież też miejsce, w którym odpoczywają wszyscy. I oni też nie są cały czas. Oni też, to jest taka fala. Gdzieś przyjdą do którejś godzin, potem wyjdą, potem znowu gdzieś przychodzą i ile by tego nie było, to tego jest za dużo. Ale nie podpisałbym się pod tym, że to są osoby bezdomne, że to są osoby w kryzysie bezdomności, które tam przebywają, które nie mają innego miejsca w Gorzowie, tylko tam przebywają i tam przychodzą i to jest taki punkt zbiorczy. Absolutnie nie. Teraz więcej było koło Empiku, starego Empiku, było więcej osób w ostatnim czasie, co świetnie zrobiły patrole policji i te miejsce też no już teraz jest dość spokojne.
12: Mhm. No tutaj właśnie policja, jak się rozmawia z przedstawicielami jakby samej formacji, mówią, że tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Fakt, jeżdżą, fakt, wystawiają mandaty, to się jak najbardziej zdarza. Straż Miejska według mojej wiedzy również. Natomiast tak naprawdę mają ograniczone jakieś szersze pole działania, bo jak to tłumaczy, mogą wystawić mandat. Możemy się domyślać, że te mandaty mogą być gdzieś schowane, nigdy nie opłacone i tak dalej. Może to mieć jakiś tam dalszy wpływ na życie tych osób. Natomiast czy wy jako streetworkerzy jesteście w stanie jakkolwiek tam wpłynąć, czy wy tam bywaliście, rozmawialiście z tymi ludźmi, jak to wygląda?
13: Ja uważam, że każdy patrol ma sens, czy to będzie patrol policji, czy straży miejskiej, czy nasz patrol streetworkerski, bo osoby w kryzysie bezdomności, osoby, które tam przebywają i łapią to, że aha, nikt nas tu nie kontroluje, róbmy co chcemy, mieszkańcy nam nie zwracają uwagi, jak zwrócą, to my im odpyskujemy i możemy się tutaj jeden drugiego zaprasza, słuchaj, tam jest fajnie, tu mamy blisko do Biedronki, mamy blisko tu, możemy pożebrać, możemy tutaj wyłudzić, możemy tutaj kogoś poprosić, czyli mają swój rynek pracy. Jeżeli my im to zabierzemy, jeżeli będą patrole częste, to oni myślą tak, to jest miejsce przestało być dla nas bezpieczne, musimy się stąd przenieść. I to jest o to chodzi, żeby w tych miejscach, które chodzimy z dzieciakami na spacer, te miejsca, których uczęszczamy w mieście najbardziej, czy tu Hawalańska, okolice, cały stary rynek, to bądźmy razem, skupmy się na tym, żeby wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne, żebyśmy zrobili wszystko, żeby to miejsce było bezpieczne i te osoby pójdą. To ja gwarantuję. Tak działa właśnie City Working, że my wchodzimy w te miejsca niemieszkalne, w te wszystkie pustostany i z nimi rozmawiamy. I mówię, słuchajcie, tu za chwilę będzie, dlatego ja poproszę o taką współpracę konkretną, jeżeli dzwonię, żeby była Straż Miejska, żeby była, gdyby będzie policja, żeby była policja. I mówię, słuchajcie, te miejsce przestaje być dla was bezpieczne. Tutaj będą patrole, tu będziecie mieli policję dzień w dzień, tu będziecie mieli Straż Miejską dzień w dzień i oni się stąd tego miejsca wynoszą, przenoszą i tak dalej. A część z nich pyta, to gdzie mamy iść? I to już jest pytanie dla nas. To jest pytanie dla streetworkera, który już się uśmiecha i mówię, słuchaj, mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam, gdzie tam skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
12: No wiadomo, że właśnie takie osoby, jeżeli gdzieś schodzą z kwadratu tego naszego gorzowskiego, kolokwialnie tę okolicę nazywając, nazwę to może brutalnie, ale wiadomo, zresztą poniekąd to potwierdziłeś, że mogą gdzieś chować się po melinach, tak? Jest takie popularne staropolskie, że tak się wyraża określenie. Jak często, jak właśnie rozmawiacie z takimi ludźmi, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak często te osoby wybierają alternatywę, jeżeli chodzi o te ośrodki, jeżeli chodzi o jakąś pomoc tak naprawdę w ratowaniu swojego życia na tym etapie?
13: Muszą mieć konkretną propozycję. Propozycję dostosowaną do nich. I streetworker to nie jest osoba, która przychodzi z rozwiązaniem, przychodzi z szablonem i mówi tu, pójdziesz na Strażacką, pójdziesz na Słoneczną, pójdziesz gdzieś do opon i to jest rozwiązanie, tak? To jest nawiązywanie relacji. To jest przechod. Streetworker idzie w te miejsca kilkakrotnie, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, do momentu, kiedy nawiąże się. To nigdy nie jest za pierwszym razem. To nie jest tak, że idziemy, co pan tu robi, a czemu pan tak żyje, czemu pan ten na ławce, czemu pan jest bezdomny. A jeszcze najgłupsze pytanie, czemu pan jest bezdomny, tak? Dlaczego tak się stało? To jest w późniejszym etapie. Oni opowiadają genezę powstania tego kryzysu. Oni opowiadają swój życiorys, oni opowiadają, co się zadziało w ich życiu takiego, że jest nałóg, czyli jest uzależnienie, jest ta sytuacja kryzysowa. Często to są choroby. Choroby psychiczne, choroby tej natury, że po prostu tam nie ma uzależnienia. Bo też wszystkich wkładamy to też do tego, że są uzależnieni. Nie wszyscy na ulicy w kryzysie bezdomności są uzależnieni. Chociaż mówię, tu w Gorzowie, w pracy z tymi osobami, większość tak. I streetworker to jest ta osoba, która jak trzeba, wypiję z nimi kawę. Jeżeli trzeba, zjemy z nimi kanapkę. Jeżeli potrzebuję wsparcia takiego psychologicznego, bo nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt z naszych streetworkerów nie ma tego wykształcenia, ale mamy wykształcenie, jak chodzi o rozwiązywanie problemu alkoholowego, czyli wsparcie w uzależnieniu. I tutaj możemy pomóc, możemy wesprzeć. I takie osoby często właśnie w tych swoich opowieściach dochodzimy do takiego punktu, że już streetworking się kończy i tam wkracza osoba, która jest asystentem osoby w kryzysie bezdomności, czyli załatwiamy papiery, załatwiamy właśnie, tak jak mówiłem, te miejsce, skąd pochodzi, załatwiamy, jeżeli jest tu z Gorzowa, zasiłek celowy, jeżeli trzeba by na lekarza, jeżeli trzeba na receptę, jeżeli trzeba po prostu chociażby na schronisko, bo na schronisko też jakieś opłaty trzeba mieć. Czyli jeżeli ta osoba jest zabezpieczona w ten sposób, widzi, że my chcemy dla niej jak najlepiej, to ta osoba współpracuje. I na ile potrafi być szczera, bo bycie na ulicy, nawet żeby zdobyć pieniądze, wymaga od nich cwaniactwa, wymaga od nich tego, żeby nas kłamali. To jest wpisane w ten styl bycia.

0: mamy w tym współudział, mamy w tym jakąś swoją cegiełkę. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś gdzieś sobie przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, okay, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe, które służą tym osobom, które gdzieś wychodzą ze schronisk, a mamy też takie przypadki, że braliśmy praktycznie z ulicy na terapię, z terapii zamieszkali i do tej pory są trzeźwi i albo już są na swoich mieszkaniach. Naprawdę to wszystko działa. Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, okay, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko, że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakbyśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli. Nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają. I one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
1: Teraz by się mogło, że garstka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
0: To tak? Nie jest mało, to nie jest mało, bo jeżeli...
1: Ale to też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
0: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomni, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy na następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
1: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
0: Tak reagujemy, tak. Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą, tylko żeby ja chcę uświadomić mieszkańcom,

0: jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie. Nie umieścić w schronisku, gdzie za chwilę wyjdzie, nie wywieźć gdzieś na chwilę, gdzie przyjedzie i znowu ten problem mamy. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo, czyli mówię, street workerzy, Centrum Usług Społecznych, jest tam sekcja do spraw bezdomności i oni też działają, o nich opiekują się od strony finansowej, od strony właśnie medycznej, wyrobienie dowodu, wyrobienie papierów, które często giną albo gubią. I to jest ciężka, mozolna praca. I tak naprawdę każdego człowieka, którego wyprowadzimy na prostą, który pójdzie do mieszkania treningowego, potem pójdzie, będzie mieszkanie do remontu lub dostanie socjalne i on zmienia swoje życie, znaczy znowu wchodzi do społeczeństwa, czyli mamy go z powrotem. To jest wielki sukces wszystkich instytucji naszego całego naszego miasta. Ja nie mówię, że tu jestem alfą i omegą. Tutaj to ten styl, którym ja pracuję, ten styl, którym ja uczę innych, żeby pracowali, to jest to, co działa po prostu. Czyli być blisko tego człowieka i się nie wycofać wtedy, kiedy on ma największy kryzys. Bo łatwo wtedy go zostawić, łatwo wtedy go powiedzieć, dobra, ty nie chcesz pomocy, jak to mówią niektórzy, on na własne życzenie. Nikt nie ma życzenia być bezdomnym, nikt nie ma życzenia spać na klatce, nikt nie ma życzenia. To jest choroba, to jest przyzwyczaj, to już jest, to są takie jakby kotwica bezdomności. On już tak zmienił styl życia, że on już nie pamięta normalności. On nie pamięta świąt, on nie pamięta to, że jest odpowiedzialny za kogokolwiek.
1: Z powrotem
0: trzeba po prostu poruszyć jego sumienie, poruszyć to, przypomnieć mu, że może być tak. I mamy w systemie mieszkań treningowych przez te lata, od 2017 roku przeszło około 100 osób. I do starego stylu życia wróciła garstka, czyli te osoby albo mieszkają już na swoim, albo wyjechały z Gorzowa, tak jak taki bardzo fajny, on miał nazwisko Gołąbek, to już mogę powiedzieć, go nie ma tutaj, i faktycznie taki miał serducho jak Gołąbek. On po prostu odszedł, jego była żona, którą się kiedyś rozstał, ona zobaczyła, że teraz zdrowieje, mieszkali tam gdzieś na Pomorzu, wezwała go do tego, żeby się nią opiekował, bo zachorowała. Czyli wrócił do rodziny, był na tyle już, zdobył zaufanie jej, że wrócił. To takie mówię, żebyśmy wiedzieli, że to działa. Tutaj niedawno Piotrek dostał mieszkanie, kibic tutaj jednego z naszych klubów, nie będę mówił głośno, bo być może ktoś go zna, ale świetny człowiek, który po prostu poszedł, mieszka na swoim. Jacek, ja mogę wymieniać, Marek, mogę wymieniać te osoby, czy dziewczyny, które była z nami taka dziewczyna, która potrzebowała mieszkania treningowego. Była 2 lata lub 3, odzyskała dzieci. Przede wszystkim te dzieci odzyskała, wyszła za mąż, ułożyła sobie życie, mieszka na swoim, czasami się odzywa co u niej i to jest bardzo przyjemne. To jest takie clue tej pracy, że to, co wkładamy, czasami dostajemy po ryju, często dostajemy po ryju. Często jest tak, że ja widzę śmierć tej danej osoby, którą się opiekowaliśmy, no nie zdążyliśmy z pomocą, zabrakło, bo chodzi o czas. To chodzi o czas. Dla tych osób chodzi o czas. Oni umierają, bo po prostu ta choroba ich zabije. Jeżeli nie dotrzemy, jeżeli nie będzie takiej przestrzeni, albo oni nie stworzą takiej przestrzeni, to po prostu czasu zabraknie i ta osoba odchodzi. To jest bolesne. Czasami, jak jestem z kimś bardziej związany, to boli i gdzieś tam staram się do domu nie przenosić pracy, ale w głowie ta osoba jest. Ja pamiętam wszystkich, którzy gdzieś byli, gdzieś widziałem, jak odchodzą, jak się ze mną żegnają. Był taki Darek, który po prostu przed śmiercią powiedział mi tylko jedno słowo: przegrałem. Nic więcej nie trzeba. Przegrałem.
1: Co człowiek tak naprawdę, to jest charakterystyka tej pracy, prawda, że co człowiek to jest kompletnie inna historia i czasami nie kończy się ona happy endem, jakbyśmy chcieli. Ja chcę trochę zawiązać do tego, i trochę nawiązać do tego ulicznego cwaniactwa, o którym wspominałeś. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo pytanie, które zadam, może się wydać na początku absurdalne, ale czy osoba, która chce zostać albo już została streetworkerem, tak jak się mówi o służbach mundurowych, że musi czasami przygasić swoją empatię, żeby być w stanie pomóc, czy właśnie w drugą stronę musi się wykazać maksymalną empatią, bo mam wrażenie, że ten pierwszy przypadek też się musi w niektórych okolicznościach zdarzyć.
0: To chyba wszystko w jednym. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tą stronę, ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Ja nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. Na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie. Są służby, czyli ja przekazuję, jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa, jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności. Nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności. A często jest tak, że asystentem jest streetworker, bo pracuje tu i tu. Więc empatię jak najbardziej. Ja nie... Miałem bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska. Przekleństwa. Takie agresja. Jeżeli jak założymy, że cały czas będzie, tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Co my dostaniemy. Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego jak ktoś idzie za mocno, ktoś myśli, że ma pomysł, że on zrobi tak i tak i sobie w głowie ma rezultaty i to się nie dzieje.
1: I gdzieś nagle się wykrzesza całe działanie.
0: To jest pstryk i po prostu nie, bo to nie ma sensu, ich nie można zmienić, im nie można pomóc. Większość osób, znaczy większość, może nie, bo kogoś obraził. Dużo osób właśnie działa idzie w tą stronę. Im nie można pomóc, zostawmy ich w spokoju. I część z nich taka jest, że streetworker, czy asystent osoby w kryzysie bezdomności musi wiedzieć, że tutaj tą ścieżką nie pójdzie. Bo jeżeli skupi się na tej osobie, która tak tej pomocy nie przyjmie, to ta osoba, która czeka w kolejce, traci. My musimy się skupić na tych osobach, które chwytają rękę, które idą chociaż pomalutku, mogą pełzać na początku, ale idą, ruszają się z miejsca. Te osoby, które wybrały już, które się poddały, które mówią, spadaj człowieku, daj mi żyć po mojemu, to też trzeba uszanować. To jest szacunek dla tego drugiego człowieka, chociaż jest w takiej sytuacji. Nie można tego świata zmieniać, jego świata zmieniać na siłę, którym on się nie odnajdzie. Bo on prędzej czy później, raz, że wróci do nałogu i wróci do tego, co robił, a dwa, jakim prawem? Jakim prawem wejdę do człowieka i mówię, słuchaj, bo ja mam na ciebie pomysł i taką tylko i wyłącznie drogą masz iść.
1: Nikogo nie zmusimy do niczego, siłą rzeczy.
0: Tak, ale swoją postawą zachęcimy często. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela, każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Każdy z nas ma swoich przyjaciół, każdy ma jakieś ograniczenia. Nie wychodzimy do całego świata, tylko mamy swoich znajomych i w tym kręgu się obracamy. A jeżeli ktoś nie ma nikogo, albo jest w kręgu, w którym tylko i wyłącznie działa patologicznie, działa w patologii, działa na kłamstwie, działa na oszustwie lub na kradzieży, no wszystkie chwyty dozwolone, to będzie robił to, żeby w tym świecie być, bo tylko ten świat zna. A jeżeli jego świat się zmienia, jeżeli dostaje nowych ludzi, nowe pomysły, nowe jakby świadectwo i nowy przykład, to te osoby pójdą. Ja powiem ci, że nawet z mieszkalnictwem jak jest, jeżeli wszystkich włożymy do jednego wora, to będziemy pogłębiać patologię. A jeżeli robimy to rozproszone, że danej osobie damy mieszkanie socjalne przy ludziach, którzy odnoszą sukcesy, czyli żyją normalnie. Żyją normalnie, jak każdy człowiek ma pracę, idzie na spacery, bierze dziecko za rękę, idzie na lody, to oni idą w ich kierunku, idą do góry.
1: Będą równać do góry. Mhm.
0: Będą, a jeżeli nie mają do kogo równać, to są na tym poziomie, gdzie jest właśnie ich towarzystwo. To ja nic tutaj, nic wielkiego nie mówię, to tak działa. Jeżeli my pokażemy inną ścieżkę, której oni nie znali, albo już zapomnieli, albo nie myśleli, że jest taka możliwość, to oni co mają zmienić? Oni sami z siebie nie ruszą, bo są w takim miejscu, że tam już nie ma od czego się odbić. Trzeba stworzyć ten grunt, żeby oni mogli się odbić. Trzeba ten bagno troszeczkę utwardzić, żeby oni skoczyli troszeczkę do przodu i wtedy ich mamy. Wtedy jest możliwość, że one pójdą. Jeżeli one cały czas są w ruchomych piaskach, to za cholerę. Jeżeli nie podasz kija, nie podasz ręki, nie podasz jakieś laski, to on sam z tego nie wyjdzie. To są ruchome piachy.
1: Chciałbym się cofnąć do stwierdzenia, o którym mówiłeś, że jak pracujecie na ulicy, często trafiacie na osoby przyjezdne zwyczajnie, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. Ja kiedyś pamiętam, studiując i pracując w Poznaniu, nawet spotkałem się z takim określeniem jak turystyka bezdomności. W Poznaniu bardzo popularne, bo na przykład wiadomo, że wiele osób przy Dworcu Zachodnim spotykanych to są osoby zbyt gorsze w kryzysie bezdomności. Czy w Gorzowie... Kiedyś się spotkałeś z takim określeniem, jakby poza tymi pojedynczymi osobami z innych miast, które spotykałeś, czy było tak, że na przykład z roku na rok, jak robiliście to tradycyjne liczenie osób w kryzysie bezdomności, to był jakiś większy przypływ, migracja między miastami?
0: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym, że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony czyli się tworzy się następna melina i on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, dlatego ja mówię. On mówi, ja tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądał jak wyglądał, ale królem jest. Także będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten street working jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem. Czy tutaj w centrum nawet naszym jest, są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię tak w cudzysłowie. I to jest właśnie ten problem, który uważamy, że Nie da się nic z nim zrobić. My musimy nadążyć za tym, jak tym osobom pomóc. My musimy troszeczkę też zmienić myślenie, podejście, ale też ważne są miejsca, tak jak mówiłem, mieszkania treningowe, noclegownie, to na pierwszy rzut, schroniska też na pierwszy rzut, tylko żeby te schroniska nie, to schronisko nie było docelowe, bo tak naprawdę, no nie można całe życie być w schronisku.
1: No tak, jako pomoc doraźna, prawda?
0: I potem muszą mieć miejsce. Ja tak cały czas planuję, cały czas gdzieś marzę o takim miejscu, żeby mogli przyjść, wypić kawę, zrobić pranie, posiedzieć, porozmawiać z kimś, kto się zna na temacie, żeby im po prostu tam, na miejscu działał seatworker lub asystent, lub osoba, instruktor terapii czy terapeuta. I jest szansa tam, że te osoby przyjdą na chwilę, bo jeżeli wychodzi w okresie zimowym czy okresie letnim, jest, bo teraz noclegownie akurat nie działa, ale w okresie zimowym jak są noclegownie, on może być tylko do rana, czyli któraś tam rano, nie chcę mówić, bo różnie, różnie po prostu są godzinowo, to po prostu jest ustalone, ale wychodzi rano, bierze swój plecak i musi wyjść aż do 18 i on jest w mieście, to gdzie ma iść? Pójdzie na ławkę, no i nie będzie chodził 12 godzin, nie będzie chodził z miejsca na miejsce, tylko gdzieś sobie usiądzie. Łączą się w grupy, bo jest raźniej. Ten załatwi to, ten załatwi to, ten załatwi to. To przecież to jest logiczne, że oni łatwiej im przetrwać, gdy jest po kilka osób niż samotnie. I zawiązuje się grupa. No słuchajcie, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, tutaj porobimy, ja mam taki sposób, zobaczcie, zobaczcie, dwóch siedzi, a jeden mówi, zobaczcie, ile ja zdobędę pieniędzy. No i zdobywa te pieniądze. A jeżeli jak trafią jeszcze osobę niepełnosprawną na wózku, no to przecież to było tak tutaj, czy to był Przemek, już nie żyje, czy to był Leszek, też nie żyje, to oni potrafili zdobyć ładne kilkaset złotych dziennie, co nie szło tylko na nich oczywiście, bo mieli swoich opiekunów. I jeżeli ci opiekunowie byli pijani i te osoby też były pijane, to się wywracali z wózka, halo taksi, czyli policja przyjeżdżała, czy straż miejska. To są sposoby, to są wyrafinowane cwaniactwo, które uprawiają, żeby zdobyć pieniądze. To trzeba mieć naprawdę oczy otwarte, ale nie zniechęcać się do tych osób. One inaczej nie przetrwają teraz. Trzeba po prostu dać im inną możliwość.
1: Powolutku zbliżając się do końca, zapytam o jeszcze jeden, coś, co może być chyba cierniem w waszym oku, czyli taki sklep monopolowy, chyba trzeba to nazwać. Natomiast po godzinie 23 magicznie bar, mówimy o jednym lokalu przy Starym Rynku. Ostatnio głośno się o nim zrobiło, chyba przy okazji też sesji, któryś z radnych o to zapytał. No właśnie, z waszej perspektywy też streetworkerów, czy to jakoś utrudnia, pogarsza warunki pracy dla was? No bo tak naprawdę weekend mamy, no powiedzmy sobie szczerze, to jest całodobowy sklep monopolowy, czyli to, z czym też troszeczkę walczyliście właśnie poprzez chociażby wsparcie procesu prowadzenia prohibicji w Gorzowie.
0: To jest też pewnego rodzaju cwaniactwo. Ja używam specjalnie tego słowa. Mogą się na mnie obrażać i mogą mnie krytykować. Mam naprawdę to całkiem z tyłu. To jest tak jawne oszustwo, to jest tak jawne ominięcie prawa, że dziwię się, że to funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, ale bo jest chroniony, przeszedł wszystkie weryfikacje, chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale tak naprawdę to jest tak jak niektóre sklepy, żeby dalej sprzedawać, to sobie otwierają, nie wiem, punkt pocztowy czy punkt biblioteczny, co nikt nie... Wiedzą, że nikt nie czyta tych książek. Przecież to jest tak jawne, to jest memy są na ten temat. Śmieją się politycy, śmiejemy się wszyscy z tego, ale mamy cichą jakby takie przyzwolenie. Nic z tym nie robimy. To jest to samo. Ja jako mieszkaniec sobie nie życzę, żeby ten sklep istniał. Ja jako mieszkaniec, jako pełnomocnik prezydenta do spraw profilaktyki i uzależnień, bo od nowego roku właśnie taką funkcję też pełnię, ja się na to nie godzę. I to trzeba mówić jawnie. To my, mieszkańcy, powinniśmy zrobić petycję i powiedzieć, nie godzimy się na to, bo to jest oszustwo. Ale to też uczulam uczciwych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale, którzy prowadzą w uczciwy sposób sprzedaż, że to ich oszukuje, że to jest tak jakby powiem głośno, to tak jakby święta krowa. Nic im nie można zrobić, wszystko możemy, bo mają system, który omija prawo. To tak jak było z tymi sklepami kolekcjonerskimi, co sprzedawali narkotyki, co sprzedawali dopalacze. Też było ominięte i lata leciały, dzieciaki się niszczyły, ludzie się zatruwali na śmierć i dopiero gdy było więcej tych zgonów, gdy było więcej przypadków, zaczęli myśleć i zaczęli przeciwdziałać. Tak samo jest ze wszystkimi tymi energetykami. Dopiero my musimy mieć wzór Skandynawii, my musimy mieć wzory z innych państw, żeby to zakazać na nieletnim, bo to psuje i żołądek, to psuje, ale też robi nawyki. Długo bym mógł opowiadać o promocji piwa, bezalkoholowego. Nie idziesz do sklepu, nie kupisz sobie 10 bułek za dwie, ale piska sobie nakupujesz. 6 za 6 i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz do sklepu, potykasz się o butelki. Wchodzisz do sklepu, co pierwsze widzisz alkohol. Idziesz do Lady, widzisz alkohol. Czyli całość napędza ten biznes. Mamy przyzwolenia społeczne na picie alkoholu. Są osoby, które bezczelnie kupują nieletnim za przysługę, czy dostanie na flachę, czy dostanie jakieś tam nie wiem, wynagrodzenie, czy tam zapłacą mu za to, idzie i kupuje nieletnim. Tylko nie wiem, czy by kupił swojemu dziecku. Nie wiem, czy kupiłby osobie, którą kocha. I to tak musimy myśleć. My musimy myśleć o wszystkich tak, jakby to było ktoś nas bliski. Czy mówimy o osobie w kryzysie bezdomności, czy jakby to była nasza rodzina, czy jakby był ktoś nas bliski, czy byśmy go tak potraktowali jak gnoja, jak żula i jak to mówią jeszcze inaczej, nie na śmiecia? Czy byśmy tak powiedzieli o naszym bliskim? Czy byśmy się starali mu pomóc? Tak samo jak jest ktoś, pojawia się problem alkoholowy w domu. I ta osoba, która widzi, że ma syna lub córkę, lub męża, lub żonę uzależnioną, całkiem podchodzi inaczej do tematu. Widzi, że to jest choroba, że to jest problem, że to ciężko pomóc i jak współpracuje z tymi rodzinami, one potem świetnie idą, bo same sobie nie są w stanie pomóc, bo robią to na oślep, robią to w zły sposób. Po prostu, bo osoba uzależniona zaraża jakby całą rodzinę, że te osoby są współuzależnione i one też mają mechanizm, jak są mechanizmy choroby, tak są mechanizmy tej choroby, tego współuzależnienia. Tutaj trzeba naprawdę mocno mówić o tym, że jeżeli udostępnimy sprzedaż alkoholu nieletnim, sprzedaż, dostępność do alkoholu jest też przyczyną do tego, że tego alkoholu spożywamy więcej i tego problemu mamy więcej. Sklepów mamy za dużo. Wszędzie. Te sklepy funkcjonują na bazach, na większości na sprzedaży alkoholu. Ludzie, obudźmy się, ten alkohol się leje.
1: Tomasz Manikowski, gorzowski streetworker, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
3: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy łamią te przepisy.
4: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska, generalnie jak wszystkie inne służby niż policja, może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również, jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć złożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest zniszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego, powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
3: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze
4: tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlebanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjścia bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
3: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
4: będzie
3: ten
4: to
3: rejon?
4: Jedno z wielu zadań, które strażnicy interes realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych. No bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też, no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
3: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
4: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No, mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
3: Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
4: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
3: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
4: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwolskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
3: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny punkt.
4: Tak, ale cały czas tu jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
3: Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
4: Tak.
3: Czy chodzi o weterynaryjne jakieś
4: Są to przepisy
3: dokumenty?
4: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
3: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
4: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
3: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o o rejon, czy tam o przestrzeń, tak, w której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
4: Oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwścieklizny, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
3: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
4: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
3: czy, no właśnie, czy do weterynarza.
4: W środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smyczy. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
3: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
4: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No, możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować, wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł i akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić, co chcą, co nie jest prawdą. No, nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary w postępowaniu mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
3: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób, tak, nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże, by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
4: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to też wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko to powiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń to jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast no, muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czy czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane, jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast no, nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
3: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie. Czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
4: Bezpieczeństwo, porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych Straż Pożarna.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Paweł Donzbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 000 zł zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy. Pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowe. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzutu mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił Lubelczyk, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz go mieli. Mieliśmy czterech który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura międzynarodowej współpracy policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
23: Jakieś ocież, koca.
4: Jakie się zajął?
24: Gdzie mieszkacie teraz?
23: W komórkach.
25: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
4: Nie lepiej iść do schroniska?
25: Mam tenie.
23: Po prostu nie, to jest umieralnia.
4: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
26: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
27: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
28: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
4: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
28: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
29: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony. Trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo. To są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
30: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb i choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
31: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.
32: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
33: Jak to w poniedziałek nie zabraknie informacji sportowych, ale będzie także o gorzowianach nagrodzonych, m.in. laureatach prezydenckich motyli kulturalnych. Opowiemy wam także o biznesowym tygodniu, który trwa w Gorzowie. Zajrzymy na ulicę Piłsudskiego czy na obwodnicę północną. Nie najlepsza informacja o tym, że szykuje się duża podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych. Na początek jednak o sprawach związanych z pracą służb mundurowych. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Straty mogą być ogromne. Śledczy i eksperci będą badać przyczyny pożaru hali magazynowej w Słubicach. W środku miał znajdować się sprzęt AGD czy akumulatory. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obiekt o powierzchni ponad 4000 metrów spłonął całkowicie, zawalił się dach. Z pożarem walczyło 20 jednostek straży, czyli ponad 100 strażaków. Do tematu będziemy wracać. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę. Przypomnijmy, na trasie Witnica-Białczyk samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby, trzecia w ciężkim stanie trafiła do gorzowskiego szpitala. Z kolei do 3 lat więzienia grozi kierowcy, który także w sobotę został zatrzymany pod wpływem alkoholu. W jego organizmie stwierdzono 2 promile. Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca, którego zaniepokoiło to, jak zachowywało się auto na drodze. Taksówkarze pod lupą. W czasie weekendu skontrolowano w Gorzowie ponad 100 pojazdów. 4 kierowców straciło dowody rejestracyjne. Kolejne 4 postępowania prowadzić będą inspektorzy transportu drogowego. W kontrolach uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy weryfikowali kwestie związane z legalnością pobytów i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Prowadziła nielegalny sklepik w swoim mieszkaniu 71-latka ze Skwierzyny odpowie za nielegalny handel tytoniem. W jej mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg, 45 worków krajanki tytoniowej. Kobieta usłyszała zarzuty narażenia Skarbu Państwa na straty. Niezapłacone podatki to ponad 30 tysięcy złotych. Grozi jej wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.
34: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
1: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest tym dramatyczny problem. Więc jeśli mamy

0: Rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Oznacza to, że opłata za mieszkanie 50-metrowe wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. Wzrosty cen za materiały budowlane sprawił, że w ciągu ostatnich 2 lat koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
1: Przekazaliśmy informację, że od 1 lutego wejdą nowe stawki czynszu. Nie ukrywam, że ta regulacja jest koniecznością. W ostatnim czasie warunki gospodarcze na tyle się zmieniły, że musimy podejść odpowiedzialnie do funkcjonowania naszego zakładu i prowadzonej działalności tylko i wyłącznie na przestrzeni ostatnich 2 lat. Koszty utrzymania zasobów wzrosły nam ponad 30%. Natomiast jeżeli chodzi o regulację stawki czynszu, przyjęliśmy poziom 17%. To zaznaczy, że to nie jest poziom najwyższy, z którego mogliśmy skorzystać, czyli 3% wartości odtworzeniowej wskaźnika odtworzenia budynków. Przyjęliśmy ten wskaźnik na niższym poziomie, natomiast tak jak wspomniałem, ta regulacja była nieunikniona.
2: No, ale te 17% to jednak całkiem spora podwyżka.
1: Tak, ale tak jak wspomniałem, że koszty utrzymania w ostatnich 2 latach wzrosły ponad 36%. Nie mamy wpływu na to, jakie są koszty materiałów budowlanych, sanitarnych. Nie mamy wpływu na koszty pracy. Nie mamy wpływu na to, w jakiej wysokości będą wykonywane świadczenia na rzecz naszego zasobu. Przypomnę, że my nie dysponujemy swoimi pracownikami fizycznymi, a wszystkie prace, które są związane z obsługą tych naszych budynków, one są zlecane podmiotom zewnętrznym. A więc to wszystko niestety ma wpływ też na to, że tak jak wspomniałem, nieunikniona była ta regulacja, która wejdzie w przyszłym roku.
2: Ilu osób to będzie dotyczyło? Ile jest mieszkańców?
1: No w naszych zasobach to jest około ponad 5 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieszkańcach lokali komunalnych, natomiast oczywiście my jeszcze administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi, natomiast te regulacje nie obejmują właścicieli. Tutaj mówimy o zupełnie innej strukturze wnoszenia opłat. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to o wysokości tych opłat decydują poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, a więc właściciele.
0: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian.
3: Jeden etap zakończony, czas na drugi, dłuższy. Buduje się dalszy ciąg obwodnicy północnej Gorzowa. Kierowcy od środowego popołudnia śmigają nową trasą przez Rondo Barlineckie do Ronda Przybielskiego. Teraz wykonawca zajmie się odcinkiem od Ronda Szumana przy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Prace także w rejonie cmentarza od strony Chwalęcic, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
4: Planowane w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
3: Powstanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także 2 wiadukty drogowe. Potem przebudowa ulicy Mironickiej i częściowo Dobrej. Powstaną nowe odcinki tzw. obwodnicy wschodniej i zachodniej. Prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku. Koszt inwestycji to 240 milionów złotych.
0: Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
5: W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego.
0: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Przypomnijmy, remont ma się zakończyć w listopadzie. Koszt to prawie 5 milionów złotych. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Prace prowadziło tam PWiK, a teraz trzeba naprawić rozkopaną drogę. Utrudnienia mogą potrwać do piątku.
6: Studenci powinni o tym pamiętać. Warto sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to osób, które pracowały w wakacje na umowę o pracę. mówi Anna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ-u.
7: Jeżeli taką pracę w trakcie wakacji osoba podejmowała, a wcześniej była zgłoszona do ubezpieczenia przez rodziców, należy po zakończeniu tej pracy ponownie dokonać tego zgłoszenia.
6: Studenci, którzy o tym zapomnieli, mogą napotkać na kłopoty w przychodni. Jak je rozwiązać?
7: Pamiętajmy.

0: że nawet w tej sytuacji możemy wypełnić u lekarza stosowne oświadczenie, które pozwoli nam skorzystać w dniu zgłoszenia ze świadczeń medycznych.
1: Studentów do ubezpieczenia zdrowotnego mogą ponownie zgłosić rodzice, pracodawca lub uczelnia.
2: Sztuczna inteligencja w biznesie. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
3: Przygotowaliśmy ten program w odpowiedzi na potrzeby ze strony przedsiębiorców. Tak jak pan prezes wspomniał, tematyka jest bardzo zróżnicowana. Dzisiaj zaczynamy z przytupem, zaczynamy od HR-y. Będziemy rozmawiać o procesach rekrutacyjnych i procesach zarządzania pracownikami. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać o marketingu. Tematy na pewno będą mocno zdominowane przez sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o tym, jak ją zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać także o sprawach równie istotnych, jak podatki. O podatkach, które niewątpliwie są skomplikowane i dynamicznie się zmieniają. Jak wykorzystać ulgi podatkowe, jak prawidłowo się rozliczać, o tym będziemy rozmawiać w środę. W kolejnym dniu, w czwartek, będziemy rozmawiać o sprawach światowych, o tym, jak dynamicznie zmieniający się świat wpływa na to, jak dzisiaj funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce, jak dzisiaj minimalizować ryzyko inwestycyjne i prawidłowo prognozować trendy rynkowe. W ostatnim dniu, 9 października, w piątek, zapraszamy z kolei przedsiębiorców na dzień związany z funduszami europejskimi. Będziemy rozmawiać o tym, jakie fundusze są dzisiaj wciąż dostępne dla przedsiębiorców, zarówno w postaci bezzwrotnych dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. O tym, jak uzyskać środki na bieżące inwestycje, a także o tym, jak pozyskać środki choćby na bardziej ambitne działania, jak prace badawczo-rozwojowe. Także niewątpliwie jest to tydzień, w którym biznes się będzie integrował i bardzo wzmacniał merytorycznie.
2: Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. A w kolejnych dniach będzie można porozmawiać o marketingu, podatkach, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy o funduszach europejskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 przedsiębiorców. Business Week organizowany jest po raz drugi. Więcej szczegółów na stronach internetowych wydarzenia.
1: Bohater uhonorowany przez Gorzowską Radę Miasta, 20-letni gorzowianin bez wahania wszedł do Warty, żeby ratować dziewczynę, która wskoczyła do rzeki. Jak mówi dziś, postąpiłby tak samo. Jakub Olczyk z rąk prezydenta Gorzowa i przewodniczącego Rady Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za swoją postawę.
4: Nie spodziewałem się w ogóle nawet, że to trafi do mediów, że zyska taki rozgłos i że będę na przykład tutaj na całej Radzie, tak, gdzie są najważniejsze osoby w mieście. I no, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony ogólnie tą całą sytuacją.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 września około godziny 23 na bulwarze w Gorzowie. Jakub zauważył, jak kobieta wskakuje do rzeki, zadzwonił na numer alarmowy 112, żeby zawiadomić służby i sam ruszył jej z pomocą.
2: W Gorzowie odsłonięto pomnik Danuty Siedziakówny Inki, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej. Została ona zamordowana przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W sierpniu 1946 roku miała wtedy niespełna 18 lat. Jej pomnik zobaczycie na skwerze w pobliżu murów miejskich przy ulicy Zabytkowej. Niedawno przeszedł on rewitalizację, są tam ławki i nowa zieleń. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w Filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci, muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz.
1: Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maślakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie, czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu. Mówi Bartłomiej Magdziarz z Lubuskich Lasów Państwowych.
5: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy, nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
1: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy, prowiant i woda też się przydadzą.
2: Duże zmiany w składzie Różowej Gazety Stali po zwycięskich barażach z PSŻ-tem Poznań. Oficjalnie potwierdzono, że w drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thompson. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder, który poinformował, że z jego ręką jest coraz lepiej i na 100% wraca do ścigania. Pewnie w gorzowskich barwach. Z klubu natomiast odchodzą Adam Bednarz i Matthias Poleszta. Te po niedzielnym barażu, w którym obaj pojechali bardzo dobrze, Stal podziękowała im za współpracę. Zawodników do zmiany otoczenia zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn.
1: Gorzowscy Żużlowcy nominowani do Szczakieli 2026. To nagrody przyznawane przez PGE Ekstraligę na podsumowanie sezonu żużlowego. Rywalizacja toczy się w 5 kategoriach. O statuetkę dla największej niespodzianki rozgrywek walczą Adam Bednarz, Oskar Hatłas oraz Igor Kordun. Szanse na nagrodę dla najlepszego młodzieżowca ma Oskar Paluch oraz także Bednarz. W kategorii najlepszy zagraniczny zawodnik są Anders Thompson i Jack Holder. Z kolei Piotr Paluch znalazł się w kategorii najlepszy trener. Gala zwycięzców 24 października.
2: To był świetny weekend dla gorzowskich piłkarzy. Stilon na własnym boisku pokonał rewelacyjnego Beniaminka 2-1, a Warta na wyjeździe 1-1 zremisowała z liderem, bramkę tracąc w doliczonym czasie gry. Kolejny wyjazdowy mecz w pierwszej lidze wygrali gorzowscy piłkarze ręczni. To już czwarte zwycięstwo z rzędu. Nasza drużyna jest liderem rozgrywek. Gorzowskie derby w basenie. Dla Alfy na inaugurację Ekstraklasy Piłki Wodnej na Słowiance spotkały się dwie gorzowskie drużyny. Alfa, która broni tytułu wicemistrza Polski, i Stilon GKPW 59, który jest Beniaminkiem. Po wyrównanym początku przewagę osiągnęli doświadczeni piłkarze Alfy i wygrali 15-6. Świetny początek sezonu tenisistów stołowych Gorzowi. Od piątku nasza drużyna rozegrała aż 3 spotkania we własnej hali i wszystkie wygrała. Kolejno z ekipami z Białegostoku, Przeźmierowa i Piaseczna. Gorzowia jest liderem pierwszej ligi.
6: Podstawą jest zmiana podejścia i myślenia, co wymaga pracy. Stres towarzyszy dzieciom i młodzieży przed pójściem do szkoły. Ból głowy czy brzucha, wymioty to spory problem, twierdzą psychologowie. Nowe otoczenie, nauczyciele i rówieśnicza rywalizacja. Relacje między młodymi ludźmi bywają napięte. Nieporozumienia i hejt wpływają na zdrowie uczniów. Pojawia się lęk i panika. Naturalne jest się bać, podkreśla Michał Pilch, gorzowski psycholog.
7: Radzenie sobie z lękiem polega na nabywaniu umiejętności. Te umiejętności nabywamy od dzieciństwa, obserwując bliskie osoby. I to pozwala nam uczyć się radzić sobie z lękiem, ze stresem. I to jest naturalne i tego się nabywamy przez całe życie. Im jesteśmy starsi, to jest łatwiej. Jeżeli na przykład dziecko ma problem, zacznijmy od tego, żeby też rozmawiać o tym, że to naturalne jest się bać. Trochę na zasadzie, nie wiem, podam taki inny może przykład. Idziemy z dzieckiem pierwszy raz do fryzjera, czy idziemy do dentysty. I to jest ten kawałek, żeby uspokajać siebie, mówić sobie, ej, to normalne, że się boisz, to jest nieprzyjemne, mało kto to lubi. I to jest ten pierwszy kawałek, że lęk jest naturalną rzeczą, żeby też normalizować, bo jeżeli będziemy uczyli się tendencji, że lęk jest czymś złym, to zaczniemy go zwiększać. Podam przykład. Naturalną reakcją lękową jest, kiedy przechodzimy przez pasy, patrzymy w lewo i w prawo. Jest to oczywiście społeczne, ale nawet jak jest pusto, i tak patrzymy. To jest trochę lękowe. Też nie bójmy się bać, ale kwestia, róbmy to świadomie. Czy jak się boję, okej, sprawdźmy, w porządku, będzie wszystko okej. Nawet jak nie zdasz sprawdzianu, nic się nie stanie. Są różne opcje, bo często jest tak, że nakładamy sobie w głowie presję, która buduje jeszcze większy lęk, która niestety powoduje, że nas paraliżuje.
1: No właśnie, to jest takie trochę, tak się zastanawiam, bo to jakby jest koło tak zwane zamknięte, no bo przecież tak, z jednej strony boję się czegoś, mówię sobie, że będzie okej, wyszło nie tak, no i później mam co? No wnioski z tego wyciągać, że jednak no nie było dobrze, tak? No i kolejny będzie raz, no to znów sobie pomyślę, kurde, no tak jak było ostatnim razem, nie będzie dobrze, no to pozamiatane, no. No jak tutaj jakby przestawić się na inne tory, nie wiem, myślenia, podejścia?
7: Przede wszystkim mamy dwie opcje, bo jeżeli chodzi o zmianę, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, której reprezentuje nurt w ramach psychoterapii, mówi się o dwóch rzeczach. Pierwszą rzecz, na którą mamy wpływ, to nasz sposób myślenia, bo ile sytuacji, którą doświadczamy, nie mamy często wpływu. Jest sprawdzian, jest kartkówka, mamy jakieś wymagania, tego nie zmienimy. Nasz sposób myślenia za to możemy korygować, czyli pojawia mi się myśl, ojejciu, nie dam rady, nie poradzę sobie, będzie jak ostatni raz. I to już możemy korygować i sprawdzać. Czy jest tak, że ludzie czasem nie zdają egzaminów, coś się nie udaje? No przecież my się uczymy na błędach. Nie znamy osoby, która się uczyła na sukcesach. Szczerze mówiąc, tak naprawdę porażki nas motywują do zmiany. I też na przykład to możemy sobie mówić. Możemy sobie mówić, dobra, Michał, oddychaj, jest wszystko w porządku. I to jest ten sposób, który możemy ćwiczyć. Jeżeli jest nam bardzo trudno i są jakieś zaburzenia, możemy to robić z terapeutą.
1: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że może nie każdy sobie potrafi tak przepowiedzieć, że tak powiem, tak? Że no teraz mi się nie udało, ale następnym razem, nie wiem, nauczę się tego, czy bardziej zgłębię temat i będę wiedział i będzie lepiej, a jest osoba, która wręcz odwrotnie jeszcze się tam zdołuje.
7: Jasne, że tak, bo w zależności jakich mamy doświadczenia, jeżeli mamy rodziców, którzy na przykład mają tendencję do bania się, zamartwiania się, to my często też to odtwarzamy. powtarzamy i zaczynamy sami się zamartwiać. Więc możemy się tego oduczyć, albo no może inaczej, nauczyć się czegoś innego. I to jest ten pierwszy kawałek. Druga rzecz w przypadku lęku, i to jest bardzo ważne, jest zachowanie. Na zachowanie mamy wpływ, czyli to, co zrobię. Podam przykład, i to jest właśnie często, jak wygląda ta spirala lęku, o którym mówisz. Powiedzmy, oglądałem wypadek samolotu, była kiedyś sprawa taka głośna, czy teraz rok, w tym roku wypadek Air India, który był, i myślę sobie, o Boże, nie chcę latać, bo jak będzie to mój samolot, nie, to ja nie lecę.
8: Więc na pewno się zdarzy, że to będzie mój.
7: I na pewno, oczywiście, że tak, pomimo tego, że statystycznie bardziej jest szansa, że umrzemy w wypadku samochodowym niż samolotowym.
8: Dokładnie.
7: Więc pojawia mi się myśl, dobra, to ja nie lecę. Więc w związku z tym zaczynam w ramach zachowania unikać latania. Byłem teraz na wylocie w Norwegii, no to zamiast tego jadę samochodem 16 godzin, jeszcze promem kolejne 8. Tylko że to sprawia, że nasz mózg się uczy, to jest ten sposób. Więc kolejna próba latania sprawi, że będę się bał bardziej. Więc im bardziej będę tego unikał, ten lęk będzie narastał.
8: To wszystko będzie rosło.
7: Tak, i terapeuci poznawczo-behawioralni używają pewnego bardzo fajnego angielskiego powiedzenia, które oczywiście ćwiczymy w trakcie, w terapii, jakby w pewnej perspektywie czasu. Feel the fear and do it anyway. Czyli bój się i rób to dalej. Dlatego, że im bardziej robimy, jakby mierzymy się ze strachem i robimy rzeczy, które powodują ten lęk czy strach, sprawia, że umysł się uczy, że sobie radzimy. I wtedy jest tego mniej. Dlatego na przykład jak pracuję z osobami, które mają fobię przed lataniem, czy strach przed lataniem, to wtedy powolutku ćwiczymy różne rzeczy, oswajamy się i dochodzą do momentu, że zaczynają faktycznie latać i powtarzają to doświadczenie i staje się mniej straszne.
8: Tylko teraz jakbym postawiła się po drugiej stronie i powiedziała, no łatwo mówić, powiedzieć sobie nie bój się. No to takie nie jest hop-siup, prawda?
7: Oczywiście, że tak. To jest oczywiście trudne, wymaga też czasu, dlatego też uczymy się małymi kroczkami.
6: Ważne, by rodzice rozmawiali z dziećmi. Jeżeli nie potrafią pomóc, warto skorzystać z porad specjalistów. W szkołach są pedagodzy, można także wybrać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
10: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a to nasza rozmowa, a w studiu goszczę dzisiaj Marcina Pejskiego i Grzegorza Lechockiego z Gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
12: Dzień dobry.
10: Porozmawiałem sobie o tym, co działo się w Warszawie, a w Warszawie były Mistrzostwa Europy motorniczych tramwajowych. Wy jako ekipa z Gorzowa, Mistrzowie Polski, reprezentowaliście nasz kraj, no razem z kolegami z Warszawy, no wiadomo, gospodarz też musi mieć swojego przedstawiciela, no bo inaczej kibice by nie przyszli. A oprócz was jeszcze 23 ekipy, tak?
11: 24
10: łącznie, czyli...
11: 26 w sumie było.
10: A to jeszcze inaczej.
11: Tak.
10: Okej, czyli 24, czyli można powiedzieć, no znaczna część naszego kontynentu zjechała do Gorzowa, do Warszawy i powiedz tak na początek takie wasze impresje, jak było, tak ogólnie.
11: Może ja zacznę. Na pewno było to jakieś wyróżnienie dla, nie tylko dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też dla pokazania, że w Gorzowie te tramwaje są i mają się dobrze, że mimo tego, że jesteśmy małą spółką czy małą siecią tramwajową, to możemy zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, no bo oprócz tej przedstawicieli drużyn z Europy była też drużyna z Melbourne, która w niedługim czasie będzie organizowała Światowe Mistrzostwa Motornicze.
10: Dodam tylko jeszcze naszym słuchaczom, że tak, Marcin jest trenerem, a Grzegorz zawodnikiem, czyli motorniczym, który tymi tramwajami jeździł. A ty Grzegorz, jakie wrażenia takie pierwsze z tej imprezy?
12: No wrażenia były niesamowite, zwłaszcza jak wyszliśmy już z hotelu, żeby przemieścić się do zajezdni, wyszła chmara ludzi. Ja sobie uświadomiłem, że ci wszyscy ludzie prowadzą tak jak ja tramwaj, ale każdy z nas jest zupełnie, nie dość, że z innego przedsiębiorstwa, ale też z innych krajów, to było coś niesamowitego.
10: No dobra. Jakie były te zawody? Było coś, co was zaskoczyło, czy bo dodajmy tylko, że te konkurencje, one były ogłoszone wcześniej, aczkolwiek nie tak, że tam z miesiąc mieliście na przygotowania, to było kilka dni przed samą imprezą, tak?
11: Tak, kilka dni przed samą imprezą dowiedzieliśmy się, jakie konkurencje ostatecznie zostały wybrane do tego konkursu. I te konkurencje podczas tych ostatnich naszych ćwiczeń ćwiczyliśmy. Chociaż nie ukrywam, że trochę mnie zaskoczyły kręgle, ponieważ były mało wywrotne, tak można to nazwać. No niestety...
10: Ale to dodajmy naszym słuchaczom, że to nie takie kręgle, że sobie potem graliście.
11: Nie, to nie były takie kręgle, że sobie graliśmy, tylko były to kręgle, w które motorniczowie musieli grać tramwajem. My oczywiście podczas tutaj swoich prób ćwiczyliśmy kręgle, ćwiczyliśmy na małych kręglach. Też mieliśmy jeden dzień takich prób na terenie zajezdni Annopol tramwajów warszawskich, już w Warszawie na miejscu. I tam również mieliśmy jeden zestaw kręgli, takich dosyć sporych kręgli. Jednak te kręgle, na których my ćwiczyliśmy, były te kręgle, które bardzo łatwo można było wywrócić, rozpędzając odpowiednio tramwaj, też odpowiednio hamując i uderzając tą piłką w te duże kręgle. Jednak te kręgle, które ostatecznie pojawiły się już na samej konkurencji, no były takie, że były dosyć stabilne i bardzo ciężko było je wywrócić, mimo tego, że motorniczowie nie tylko gorzowscy, ale też z pozostałych drużyn starali się. No to tam chyba nie pamiętam, żeby u komukolwiek udało się zdobyć komplet punktów za kręgle.
10: A ciebie, Grzegorz?
12: No mnie też te kręgle to wręcz...
10: Zbliżaj mikrofonu, proszę cię.
12: Mnie wręcz te kręgle osłupiały. To było tak, że jechałem na te kręgle, rozbiłem je, ja patrzę, a tu jeden kręgiel tylko poleciał. I tak sobie myślę, kurczę, co ja źle zrobiłem, co się stało? Wręcz na chwilę zatrzymałem się, ale stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć dalej, ale no cały czas miałem z tyłu głowy te kręgle, co się stało nie tak. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że inne drużyny też miały ten sam problem.
10: A poza kręglami było jeszcze coś dla ciebie trudnego albo zaskakującego w tych dyscyplinach?
12: Trudna okazała się też syrenka, bo...
10: To jeszcze dodajmy, co to jest ta syrenka.
12: Konkurencja polegała na tym, że siedzę w kabinie motorniczego, natomiast moja koleżanka Marta musi na podstawie moich znaków przesunąć syrenkę jak najbliżej torowiska, ale tak, żeby jak ja będę już ruszać i przejeżdżać koło niej, to żeby jej nie zawadzić. Im bliżej jest tramwaju, tym więcej jest punktów. I w porównaniu do Poznania, to trudność była większa z tego względu, że odległość od tramwaju do tej syrenki była dużo większa, także perspektywa była dużo trudniejsza, żeby wyłapać, w którym miejscu ma być dokładnie ta syrenka. Poza tym podziałka z punktami była mniejsza, także także praktycznie trzeba było albo dotknąć tą syrenkę, albo ją ustawić dalej, żeby jej nie zawadzić. Także była bardzo trudna.
10: Jak wam się udało ustawić tą syrenkę, bo rozumiem, że ideałem to było milimetr, tak?
12: Dokładnie.
11: Najlepiej by było, tak.
12: No ja akurat, jak tylko ruszyłem, to ja zobaczyłem, że ona jest za daleko i po prostu przejechałem koło niej, bo wiedziałem, że jest za daleko. I nie ma już co się nad nią rozczulać.
10: Okej. Okay. A co wam poszło najlepiej?
12: No chyba najlepiej poszły koszykówka.
11: Tak, jedną
10: z... Ale to też musicie wyjaśnić.
11: Jednym z zadań była koszykówka, czyli zatrzymanie tramwaju w odpowiednim miejscu. Następnie motorniczy z kabiny musiał udać się do przedziału pasażerskiego. Musiał przez jedno z okien, znajdujące się po prawej stronie tramwaju, wyrzucić piłki do znajdującego się w pewnej odległości kosza do koszykówki. I tam musiał po prostu 5 piłek wyrzucić do tego kosza. Ideałem było wrzucenie 5 piłek do tego kosza, wtedy zdobywali 500 punktów.
10: A jakieś rzuty za 3 były? Coś takiego?
11: Nie było rzutów za 3, także wszystkie rzuty były punktowane po 100 punktów, także 5 piłek razy 100 i mamy 500 punktów.
10: Tutaj padło, że nie tylko Grzegorz, ale jeszcze koleżanka, tak?
11: Ekipa składa się, tak, warto to zaznaczyć, że ekipa nie składała się tylko z jednej osoby, a z dwóch osób. I też nasza koleżanka Marta, która brała udział w tych zawodach. Niestety Marta dzisiaj pracuje, więc nie mogła sobie pozwolić, żeby przyjechać tu jeszcze z nami. Także mam nadzieję, że ją w pełni zastąpimy.
10: Jeżeli chodzi o wyniki, to tak, najlepsi okazali się Czesi z Pragi, tak?
11: Tak, pierwsze miejsce zajęli Czesi z Pragi, później kolejne miejsca, to tam było odpowiednio Oradea z Rumunii i jeśli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce, no właśnie, kto zajął trzecie miejsce?
10: Nie,
11: Sofia. Sofia,
10: czyli tak. Bułgarzy.
11: Tak, Bułgarzy.
10: Były demoludy jednak, najlepiej tymi tramwajami po Bożu.
11: Znaczy wszyscy powożą bardzo dobrze, tak? Jak patrzymy też na różnice punktów między poszczególnymi drużynami, no to te różnice punktów były naprawdę niewielkie. Pomiędzy Czechami, którzy zdobyli 6000 punktów, a nami, my zdobyliśmy chyba 4800 punktów, więc to jest tylko 1200 punktów różnicy, a 12 miejsc dalej. Także te różnice punktowe naprawdę były nieduże. A patrząc znowu dalej, no to te różnice się jeszcze bardziej zagęszczały. Tam były różnice gdzieś w przedziale 20-50 punktów na przykład. Nie?
10: No to właśnie, że wspomniałeś. W połowie stawki udało wam się zakończyć zawody, tak na 12 miejscu?
11: Tak, na 12 miejscu, tak. Udało się na 26 drużyn, także my jesteśmy zadowoleni z samego uczestnictwa w tym konkursie, także tak jak wcześniej mówiliśmy, no jest to pewne wyróżnienie tego, co oni na co dzień robią, tak, bo oni jakby nie było wykonują ciężką pracę. Może się wydawać, że takie prowadzenie pojazdu, cóż to może być, ale to jest myślenie nie tylko za siebie, ale też myślenie za innych uczestników ruchu drogowego.
10: Ty, Grzegorz, jesteś zadowolony z tego miejsca, czy masz tam sobie do zarzucenia, że kurczę, można było jeszcze troszeczkę pociągnąć lepiej?
12: Ja szczerze podchodziłem do tego bardzo jako zabawa. Wszystkim mówiłem, a to tylko, żeby się pobawić, żeby było fajnie. Ale na koniec końców to ja chyba miałem największy niedosyt tego, że można było jeszcze poprawić tu i ówdzie. No, także, ale generalnie było fajnie. Później już mi przeszło.
10: Okay. Właśnie, jaka była atmosfera na zawodach? Była taka, wszyscy podchodzili do tego jak do zabawy, czy jednak ta konkurencja, rywalizacja brała górę? Czy sobie podpowiadaliście, pomagaliście tak nawet międzyzespołowo, czy każdy się zamykał w swoim, nie wiem, jakimś tam miejscu, strzegł tych swoich tajemnic?
11: No nie, myślę, że tu atmosfera jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o te zawody, była naprawdę fajna. Także te drużyny też współpracowały między sobą, także nie było tak, że każdy w jakiś sposób ukrywał to, co robi, tak żeby inni tego nie zobaczyli, jaki on ma sposób na to, żeby zrobić to jak najlepiej, więc pamiętajmy też, że dużo w tych zawodach to jest też szczęście, także po prostu. Umiejętności, na pewno wszyscy mają bardzo duże, no i szczęście.
10: Grzegorz, bo ty jeździłeś na tramwajach, których na co dzień w Gorzowie nie mamy, tak? Jak ktoś... Łatwo było się przestawić? Czy tramwaj to po prostu tramwaj? I każdym się jeździ tak samo?
12: Mógłbym zacząć od tego, że każdy tramwaj prowadzi się tak samo, bo faktycznie tych różnic nie ma zbyt dużo, jeżeli bierzemy pod uwagę ogólniki. Ale i biorąc pod uwagę to, że my jakoś tych długich dystansów nie robiliśmy tymi tramwajami, tylko dosyć krótkie manewry wykonaliśmy tak naprawdę. Takie bardziej typowo manewrowe rzeczy, to te różnice były odczuwalne, ale dało się do tego przyzwyczaić, bo jednak w każdym tramwaju, o nowoczesnym teraz, tak jak mamy na przykład Pesy, Hyundai, rozruch jest falownikowy, także różnica między nimi jest mała, natomiast szczegóły powodują, że się różnią. I to jest właśnie też fajne w tym, że możemy zobaczyć, jak te tramwaje inaczej się zachowują. Bo na przykład porównamy naszą gorzowską PESę i warszawską. My mamy PESę Twist na trzech wózkach, która ma trzy człony, natomiast swingi warszawskie są już pięcioczłonowe, ale na tej samej ilości wózków. Przez co ten tramwaj zupełnie inaczej się zbiera, ponieważ jest też cięższy i inaczej reaguje.
10: A jakbyś porównał, no wiadomo, że największe doświadczenie masz tutaj z tymi naszymi Twistami, ale jakbyś porównał te właśnie tą PESę warszawską, no i Hyundai'a. Który z modeli jest według ciebie najciekawszy, najlepszy?
12: No, PESa Hyundai ma bardzo fajną kabinę, jest wysoko wydzielona w 100%, tam nie ma praktycznie dojścia, żeby coś się stało motorniczemu. Natomiast Chyba bardziej bym skłaniał się w kierunku swinga, tego co znam. Poza tym z tego co rozmawiałem z tamtejszymi motorniczymi też wolą jeździć swingiem. Natomiast prowadzenie Hyundai'a, zwłaszcza tego długiego, już wymaga pewnych ustępstw i pewnej techniki ze względów technicznych.
10: A powiedzcie mi, dostrzegaliście jakieś różnice w samym kierowaniu tramwajami, jeżeli, no bo tam było 26 ekip, tak, pół Europy, było tak, że nie wiem, południowcy, jacy, tak jakbyśmy sobie myśleli, że to pewnie tacy ostrzejsi są, ci z północy tacy bardziej spokojni.
11: Znaczy chyba nie, no bo pamiętajmy, że ta technika jazdy tramwajem jest zawsze taka sama, tak? One różnią się tylko pewnymi elementami, więc ja nie dostrzegłem bynajmniej takiej różnicy, jeśli chodzi o technikę prowadzenia tramwajem. Na pewno można było zauważyć, że pewne ekipy wykonywały pewne rzeczy szybciej, zdecydowanie szybciej, ponieważ one też w pewnym stopniu chciały zmieścić się w tym limicie czasowym, który był przeznaczony na tą konkurencję, bo nie mówiliśmy tego wcześniej, że na wykonanie tych wszystkich 8 zadań każdy z uczestników, czyli zarówno Marta, jak i Grzegorz, mieli 3,5 minuty. Ten czas, który był powyżej 3,5 minut, tam były naliczane punkty karne, no i później ostatecznie wynik był pomniejszany o ilość punktów karnych, więc widać było, że ci na przykład, tak jak z Oradei, oni zdecydowanie szybciej to robili, także są pewne jakieś tam takie małe niuanse, ale ja uważam, że jako osoba, która brała udział w przygotowaniach tych naszych motorniczych, że nasi motorniczowie naprawdę wypadli rewelacyjnie, jeśli chodzi o udział w tym konkursie.
10: To jeszcze doprecyzujmy, to zawody wyglądają tak, że na przykład Grzegorz wszystkie konkurencje robi i powinien się zmieścić w tych 3,5 minut.
11: Tak. To było tak, że każdy z uczestników, czyli najpierw Grzegorz, wykonywał 8 zadań, następnie i miał na to 3,5 minuty. Tak sobie organizatorzy wyliczyli, że 3,5 minuty powinno wystarczyć, że to jest taki czas maksymalny na wykonanie tych zadań. Następnie Marta też miała po pewnym czasie swoje 3,5 minuty na wykonanie tych zadań. Oczywiście tak patrząc na te drużyny, wszystkie drużyny, które brały udział w tych zawodach, to na palcach jednej ręki można policzyć drużyny, które zmieściły się w 4 minutach, także ten czas był naprawdę bardzo mocno wyśrubowany.
12: No, my z Martą stwierdziliśmy, że nie będziemy ganiać z czasem i podjęliśmy decyzję, że będziemy nie na czas, tylko będziemy kierować się w kierunku jakości tych zadań, żeby je wykonywać. No i tak dzięki temu na przykład ja trafiłem 500 punktów kutów za otwarcie drzwi. No, i
10: to jeszcze też wytłumaczę naszym słuchaczom, o co chodzi z tym otwarciem drzwi, bo każdy sobie pomyśli, no po prostu wciskasz i się otwierają, tak?
12: Polegało to na tym, że miałem za zadanie podjechać Peson Swing na platformę przystankową i tam była podziałka. Miałem idealnie trafić tak, żeby podziałka się zgrywała z strzałką, która jest wewnątrz tramwaju. Tak jak otwierają się drzwi, tak miała być strzałka i akurat trafiłem idealnie.
10: Jeżeli chodzi o atmosferę, to dodatkowo jeszcze byli kibice i to w dodatku przyjechali z wami, tak można powiedzieć, że szalikowcy MZK Gorzów byli.
11: Tak, byli kibice, byli nasi motorniczowie, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny czas i odwiedzić Warszawę przy okazji, no i kibicować gorzowskiej drużynie, chociaż to nie było tylko tak, że to byli gorzowscy kibice, bo również kibicowali nam kibice z Poznania,
12: z Katowic,
11: także Także mieliśmy trochę kibiców.
10: No właśnie, w ogóle byli tacy kibice z zewnątrz, ludzie przychodzili, bo wiadomo, że komunikacja miejska cieszy się sporym zainteresowaniem takich miłośników, tak po prostu tych różnych tramwajów, autobusów. Oni byli na tych zawodach, czy to jest impreza raczej zamknięta właśnie dla waszego środowiska?
11: No nie, to jest to było organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i w Warszawie akurat, i to było jednym z elementów obchodów właśnie w tą sobotę tego dnia, tak zwanego dnia bez samochodu. I w ramach tego był zorganizowany wielki piknik przed Pałacem Kultury i Nauki. I jako dodatkową, jakimś dodatkowym elementem tych obchodów był właśnie ten konkurs Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Także tam każdy mógł przyjść, zobaczyć. Na tą okoliczność została zamknięta ulica Marszałkowska na pewnym odcinku. Także tam nie było zarówno ruchu samochodowego, nie było ruchu tramwajów. Także tam tylko mogli poruszać się piesi.
10: To może też tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak. To nie było na terenie zakładu.
11: Nie, to nie było na terenie konkurs nie odbywał się na terenie zajezdni, tak jak ćwiczyliśmy na przykład na zajezdni Annopol. Tu konkurs odbywał się normalnie na terenie w ruchu miejskim, na terenie miasta, na torowisku znajdującym się przy ulicy Marszałkowskiej. W samym centrum Warszawy, naprzeciw Pałacu Kultury i Nauki.
10: Grzegorz, kibice pomagali? Czy przeszkadzali?
12: Tak i nie. Tak mogę powiedzieć. Jak po swoim pierwszym przejeździe, ponieważ były dwa tramwaje, przesiadałem się z jednego do drugiego, wsiadłem, usiadłem sobie i nagle słyszę z okna: Gorzów, Gorzów, Gorzów, Gorzów. Ja takie: ojeju, gdzie jestem, co się dzieje? No i byłem naprawdę zachwycony tym. Ale no, musiałem zamknąć okna, żeby po prostu było ciszej i skupić się na swojej robocie.
10: To dodajmy też, że dla Gorzowa no to jednak
12: było wyjątkowe. Ale jeszcze dodam, że to było coś niesamowitego i naprawdę dziękuję wszystkim za to, że skandowali Gorzów, bo to było usłyszeć nazwę swojego miasta w stolicy, to jest coś nieprawdopodobnego.
10: No jest taka przyśpiewka: Gorzów Wielkopolski, stolicą Polski.
12: Dokładnie.
10: Ale chciałem, że dla Gorzowa to wyjątkowa impreza dla MZK, no bo to po raz pierwszy, tak, znaleźliście się w gronie najlepszych w Europie.
11: Tak, po raz pierwszy znaleźliśmy się w gronie najlepszych w Europie, a to za sprawą ogólnopolskiego konkursu motorniczych, który organizowany był w Poznaniu. No i tam Grzegorz i Marta zajęli pierwsze miejsce. A niepisana tradycja jest taka tego konkursu, że zawsze delegowana jest jako reprezentacja danego kraju drużyna, która zajmuje właśnie pierwsze miejsce w tym ogólnopolskim konkursie. Warszawa z racji tego, iż organizowała ten konkurs u siebie, również miała prawo do reprezentowania Polski. Mhm.
10: Będzie się bronili, tak, w przyszłym roku tytułu?
12: No tutaj wszyscy nalegają, żebyśmy bronili i zobaczymy, co wyjdzie z tego.
10: Marcin, jak wam trener?
11: To znaczy, ja bym chciał, żeby oni bronili ten tytuł. Zobaczymy jeszcze, w którym mieście odbędzie się ten konkurs w przyszłym roku. No, jesteśmy za tym, żeby pojechać na ten konkurs i zobaczymy, może uda się obronić ten tytuł, może będą też lepiej wyszkolone drużyny. Myślę, że jest dobrym rozwiązaniem wysyłanie po raz kolejny tej samej drużyny, która już brała udział w tym konkursie, ponieważ oni zdobywają z każdym konkursem jakieś coraz większe doświadczenie w radzeniu sobie nawet z samym stresem, który taki konkurs powoduje, no bo nie ukrywajmy, ten konkurs powoduje stres, bo oglądają nas tysiące osób, tak jak było to w Warszawie, które były tam na miejscu, a drugie tysiące oglądają to za ekranami swoich komputerów bądź telefonów, bo pamiętajmy o tym, że ten konkurs jest zawsze transmitowany w internecie na żywo, także każdy może sobie obejrzeć. Tu niestety nie mieliśmy takiego szczęścia, jak było w Poznaniu, bo w Poznaniu akurat podczas ostatniego przejazdu Marty okazało się, że szczęście i nieszczęście trochę. Padła transmisja właśnie konkurencji i Marta jechała z taką świadomością, że ta jej przejazd nie jest w żaden sposób transmitowany w internecie. No ale ona o tym nie wiedziała, że jak już wsiadła do tego tramwaju i ruszyła, to udało się informatykom przywrócić tą transmisję, także nie była tego świadoma, że ta transmisja ruszyła, także
12: Także bardzo dobrze pojechało, zresztą Grzegorz też.
10: Grzegorz, a tobie co daje udział w takich zawodach, biorąc pod uwagę już taką, no, tą codzienność, tak? Czy czujesz się lepszym motorniczym? Czegoś się nauczyłeś? Na coś zwracasz teraz uwagę, kiedy na co dzień wsiadasz do i jeździsz po tych gorzowskich torowiskach?
12: No, ja już po konkursie poznańskim tak stwierdziłem, że jednak jako motorniczy mam duże umiejętności. Zwłaszcza uświadomiła mnie to konkurencja z Siemensem Combino na zatrzymanie do punktu w Poznaniu. Ponieważ w ogóle przestrzeliłem ten punkt i tak stwierdziłem, kurczę, co za mną jest, dlaczego mi wszystko było dobrze. Przyjechałem do Gorzowa, wsiadłem już w normalny liniowy tramwaj, zahamowałem, okazało się, że zatrzymałem się perfekcyjnie tam, gdzie chciałem. I po prostu to była jedynie, utwierdziło mnie to, że po prostu robię wszystko dobrze, tylko kwestia wagonu. Nie, a jeżeli chodzi jeszcze, tak nawiązując do tego stresu, to w Poznaniu praktycznie ruszyłem, pojechałem bezstresowo, a jeżeli chodzi o Warszawę, to pomimo tego, że starałem się nie stresować, stres miałem strasznie wysoki, ale do końca go utrzymałem w ryzach i nie pozwoliłem mu, żeby nade mną stanął. Pamiętam, jak ruszaliśmy, jak zaczynał się konkurs, to musiałem nacisnąć grzybek, wsiadałem. No i pierwszą konkurencją było cofanie z pulpitu manewrowego tyłem tramwajem i trzeba było rozlać jak najmniej wody z pojemnika. I wtedy akurat ta konkurencja nie wymagała jakiejś dużej, jak to powiem, finezji przy kierowaniu, ponieważ były przyciski. Ale ręce mi schodziły strasznie, także całe szczęście, że nie trzeba było jakoś mocno się gimnastykować z tym. Natomiast później przesiadałem się do kabiny. Jak tylko przesiadłem się do kabiny, to ja poczułem jak w domu u siebie i wtedy cały stres zniknął i potem poszło po prostu jak domino.
10: Bardzo wam dziękuję za przyjście i rozmowę. To sporo o tramwajach, jak chyba nigdy jeszcze w tym studio. Przypomnę tylko, Marcin Pejski i Grzegorz Lechocki z gorzowskiego MZK byli.
9: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowe. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzutu. Zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił Lubelszczyzna, obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdynin. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany, no chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
23: Jakieś ocież, koca.
4: Jakieś jedzenie. Gdzie mieszkacie teraz?
24: W komórkach.
25: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
4: Nie lepiej iść do stoiska?
25: Mam zamiar.
26: Po prostu nie, to jest umieralnia.
4: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
27: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
28: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
29: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
4: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
29: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
30: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
31: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
32: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzał infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
2: Tak, no, Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczającym. To, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
1: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
2: No, oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy zainwestowały w przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
1: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
2: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej, właśnie co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują u nas. No,
1: pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński z roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
2: No, to jest bardzo ważne, panie redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmie wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy. Ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej. Państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją, tak, gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. I tu Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni, tak, przyjmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
1: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, widzę ministra Przydacza, który mówi, polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Czy my zobaczymy 15 tysięcy żołnierzy mieszkających na stałe w Polsce amerykańskiej?
2: Właśnie. Wtedy uwierzę, jak zobaczę. Ja na razie w deklaracje polityczne przy tej niestabilności Stanów Zjednoczonych w przestrzeni geopolitycznej, bo już ta wojna miała być Iranem zakończona parokrotnie, już były te deklaracje zgłaszane i także tutaj wobec Europy padały określone deklaracje i póki co one nie ujrzały światła dziennego.
1: 1 października na forum waldajskim przez 3,5 godziny przemawiał Władimir Putin i on mówił m.in., że atak jest obroną. No i tutaj słuchał pan tego wystąpienia? Co my możemy z niego wywnioskować?
2: To, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, i traktuje atak jako obronę. Jako obronę, zresztą to wybrzmiało w tym wystąpieniu. Tak, i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli...
1: Rosyjskiej Europy. Panie generale, no to zaczynamy z grubej rury, można tak powiedzieć kolokwialnie, ale jest pan człowiekiem bardzo konkretnym, mężczyzną czynu. Był pan żołnierzem przez wiele lat, zastępcą szefa sztabu generalnego. Wie pan doskonale, jak wygląda tworzenie polityki, jak wygląda implementacja zmian, na czym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. To teraz tak. My jesteśmy w prawie 5. roku tej wojny. 2020 rok to jest ostatni rok, kiedy widzieliśmy strategię bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj wychodzi Ministerstwo Obrony Narodowej i mówi tak, mamy specjalną ustawę. Ustawa, jak zachować się w przypadku wojny. I co pan na to odpowie na przykład premierowi Kosiniakowi?
2: Tyle, co zawsze mówię i od kilku lat napiętnuję brak strategii bezpieczeństwa narodowego.
1: Ale tego, po co ona jest potrzebna?
2: Od tego,
1: wie pan, z perspektywy widza, to jest taki no, jakiś dokument, który określa jasno, kto jest zagrożeniem. W 2020 roku określił Rosję jako zagrożenie. Mhm. To jest dokument, który gdzieś tam kieruje nasze zainteresowanie w kontekście rozwoju wojska, czy sojuszy, które będziemy zawierać. Ale po co z perspektywy takiego Kowalskiego? Po co jest w Polsce strategia bezpieczeństwa narodowego?
2: Strategia bezpieczeństwa narodowego, po pierwsze, ona powinna zdefiniować właśnie to, co stanowi gmach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, określić jego składowe i jak ten gmach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej zbudować, jasno definiując w nim cel polityczny, bo ja tego celu politycznego, pani redaktor, szanowni państwo, nie widzę w tych narracji, którą politycy uprawiają, bowiem sam zapis Konstytucji, on jest mało precyzyjny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronę Rzeczypospolitej. W naszym położeniu, na styku z Rosją, która definiuje bezpieczeństwo nie tylko Rzeczypospolitej, ale także Europy, Polska nie może stać się teatrem wojny, czyli nie może być tą przestrzenią, w której rozgrywają się, ścierają się siły wschodu i zachodu, czyli odstraszanie jest tu kluczowe, czyli tym celem strategicznym, czy też racją stanu Rzeczpospolitej powinny być pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Przetrwanie polskiego narodu to jest perspektywa 20-30 lat, uwzględniając wiele aspektów. Brak strategii bezpieczeństwa narodowego pozostawia politykom, partiom politycznym i przywódcom obszar do manipulowania i wykorzystywania tego obszaru do bitwy politycznej, tej wewnętrznej, polsko-częstopolskiej, tak? Jeżeli by były te wszystkie sprawy jasno zdefiniowane odnośnie tego, co powiedziałem na wstępie, jak zamierza władze realizować budowę gmachu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, na czym mają skupić swój główny wysiłek i jak zbudować sojusze, żeby przekonać do tejże strategii, która jest naszą racją stanu, a interes narodowy powinien być stawiany na pierwszym miejscu i podporządkowanie tych sojuszy i potencjału rzecz realizacji tej strategii, czyli strategicznego odstraszania, żeby do wojny nigdy nie doszło w tej przestrzeni.
1: Wychodzimy od najważniejszej rzeczy, czyli strategia. Tak. Potem jest ta taktyka, operacja.
2: Tak jest.
1: Teraz tak.
2: Jeżeli tego nie ma, to jest manipulowanie.
1: Czyli mamy dziurę polityczną, czyli
2: tak
1: mamy
2: jest.
1: Brak jasnego określenia tego, jaki jest ten picture, tak na wojskowi mówią.
2: No to jest jak ten obszar, jak ten
1: aktualny stół.
2: Jeżeli to nie jest zdefiniowane, co się tutaj, to każdy tutaj ma tak to pole do manipulacji i hasania. Strategia bezpieczeństwa narodowego, która jest niezdefiniowana, ona jest ciągle w tej przestrzeni niedookreślona, staje się polem bitwy.
1: 100%.
2: I tak się dzieje, ale z drugiej strony także sojusznicy nie wiedzą, o co nam w tej przestrzeni chodzi. Na czym skupiamy główną wysiłek?
1: Panie generale, ale my mówimy przede wszystkim o tym, że jest gigantyczny problem w funkcjonowaniu prawa, bo żyjemy pod progiem wojny. Wojna trwa, tylko ona się nazywa wojną hybrydową.
2: No.
1: Żyjemy w doktrynie Gierasimowa. Dzieją się różne rzeczy, ale prawo nie definiuje ich jako wojny. I teraz tak, wychodzi generał Nowak, głównodowodzący operacji, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych i mówi tak, my podnosimy myśliwce, ale nie możemy zestrzelić żadnego drona, żadnej rakiety, która zmierza w stronę Polski. Dlatego, że no, fizyka działa tak, że resztki tej rakiety gdzieś spadną i my będziemy musieli za to odpowiadać. My musimy mieć wizualizację dosłownie taką naoczną i to jest problem. I dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, okej, widzimy potrzebę. Macie problem, bo żołnierze są ciągani przez prokuraturę za to, że oddają strzały ostrzegawcze na granicy polsko-białoruskiej, bo generałowie boją się wystrzelić rakietę. I powstaje ustawa przedwojenna. Tam ma być między innymi przerzut wojsk natowskich jeszcze w czasie pokoju. mamy to ułatwić. Mają być podjęte decyzje, które no, leżą na barkach generałów. No, minister Tomczyk o tym powiedział, czy my mamy to? Mamy, tak. Mamy wypowiedź ministra Tomczyka. Niech pan po prostu posłucha. Co takiego MON dostrzega w końcu?
0: To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
3: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak.
0: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie.
2: Tak, pani redaktor, no śmieszne i żenujące to są rzeczy. Tak, one powinny już dawno być określone, jeżeli właśnie między innymi ten główny zarys tego wszystkiego, co powinno być zdefiniowane w konkretnych już przepisach prawa czy ustanowieniu prawa, powinno być zdefiniowane w strategii bezpieczeństwa narodowego, tak? Tej części jawnej, oczywiście jest część tajna i tak dalej. To są doprecyzowane. Te rzeczy powinny być dawno już dookreślone. Mamy piąty rok wojny i dzisiaj pan minister i politycy odkrywają już dawno to, co już dawno powinno być odkryte. I było odkryte, tak? Tylko, że oni to wszystko zagrzebali w czasach radosnej twórczości, kiedy Polska się rozbrajała. I mimo 5 lat wojny i wojny hybrydowej, która rozpoczęła się wobec nas, jej drugi etap z początkiem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, politycy nie podejmowali żadnych wysiłków,
1: no dobrze, ale
2: żeby
1: już
2: te sprawy uregulować.
1: Mamy w końcu jakieś działania.
2: I generałowie, ale chciałem się jeszcze dotrzeć, pani redaktor, do stanowiska generałów, do wypowiedzi. A co generałowie, od czego są generałowie, żeby co, byli biernymi obserwatorami tego, z czym uczestniczą, kto w konsekwencji na nich to spada? Od czego jest szef sztabu generalnego? Od czego są spotkania w zespole ministra obrony narodowej? Od czego są posiedzenia Rady Bezpieczeństwa? Od czego są sejmowe komisje obrony narodowej? My mamy cały spektrum, to jest daje demokratyczne państwo, które zajmuje się bezpieczeństwem i obroną. Co oni tego nie stawiali nigdy na ostrzu noża? Przecież to są podstawowe warunki do tego, żeby żołnierz siedzący za sterami samolotu, czy za systemami uzbrojenia miał stworzony komfort do wykonania zadania, a nie był stawiany w sytuacji bezradności i narażania się na czego? Na ściganie ze strony prokuratora. Za to odpowiadają przełożeni, najwyżsi i politycy.
1: Nie ma odwagi.
2: Nie ma, to nie tylko,
1: widzimy,
2: że odwagi.
1: Kolejną kadencję generała Mieczysława Kukuły.
2: Są oportuniści, lizusy, ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że są sługami. Oni nie są sługami, oni nie są panami żołnierza. Wobec żołnierza i wobec narodu. I muszą się swoich obowiązków wywiązywać jak najlepiej. Skoro nie mają stworzonych warunków do wykonania zadania, to mają się tego domagać. A szef sztabu generalnego tego jest, żeby w sytuacji takiej, jakiej miały miejsce przez te lata, kiedy nie zestrzeliwaliśmy dronów, kiedy manipulowano, kłamano, oszukiwano społeczeństwo, że nie jesteśmy w wojnie z Rosją, że prawo na to nie zezwala, bo może być to awionetka, trzeba rozpoznać i tak dalej. No takie dyrdymalenie, jak było na granicy. Żołnierze też tam wysłani, tak, nie mieli prawa użycia broni w obronie własnej też i tym samym w zakresie wykonania zadań. Dopiero jak doszło do śmierci żołnierza, okaleczenia żołnierza następnego, dopiero się politycy zreflektowali i zmienili ustawę. Tak to powinno być? To szef sztabu generalnego to o tym nie wie? Generałowie odkrywają, a tłumaczą się jak małe dzieci? Od czego oni są? Oni mają brać na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ich obowiązuje etyka odpowiedzialności.
1: To nie pytam, jak
2: i tak dalej.
1: Za pana czas?
2: To jest po prostu jakieś błędne koło.
1: Zastępcą szefa sztabu generalnego.
2: Śmieszne rzeczy, żenujące.
1: Jak było? Czy pan stawiał się polityką?
2: Oczywiście, że tak.
1: Słuchali się pana politycy?
2: Nie, myśmy nas... zespole ministra obrony narodowej stawiali sprawy ostro. Nie było, stawialiśmy sprawę w sposób jednoznaczny, zero-jedynkowo. Nie może być trochę inaczej, lepiej, mniej. A tu jest taka sytuacja, że jeszcze polityk nie skończy swojej frazy, swojego wystąpienia, już mówią generowie, tak jest, tak? I kosztem to się bywa kogo? Naszego bezpieczeństwa i naszego żołnierza. Oni są sługami polskiego narodu. Generał nie jest żadnym tutaj panem i żadnym, tylko który nas wpływają apanarze. On powinien ponosić odpowiedzialność. Jeżeli przełożony polityczny nie wykonuje swojego zadania, politycy wzięli na siebie cywilną i demokratyczną kontrolę, to generał składa dymisję i odchodzi, tak? Tylko oni tego nie zrobią, bo oni cenią bardziej swoje profity, apanarze, te biura, te wypasione sztaby i sekretariaty i tak dalej, komputery, jak dobro żołnierza.
1: To ja tylko tutaj ad vocem...
2: Możemy jechać do brygad, do żołnierzy, tam do jednostek. Zobaczy pani, co tam oni mówią o tych właśnie.
1: Dodam, że tutaj jak często gościmy generałów, no jeszcze żaden pan generał nie przyjechał sam, tylko każdy ma kierowcę.
2: No tak.
1: To może tutaj panie generale...
2: Właśnie dopiero się uczą jeździć samochodem, jak odchodzą w stan spoczynku. Tak, ja mam takich kolegi, którzy wsiedli pierwszy raz i trafili od razu słup, tak.
1: No. Takie są fakty. Panie generale, znowu wracamy do pana generała Ireneusza.
2: To jest po prostu śmieszne rzeczy, wie pani, to są żenujące takie tłumaczenie generałów.
1: Panie generale, jest pewna sugestia. Widzą państwo ten wybuchający rosyjski bombowiec, Tu-95. No to tam pan generał tak troszeczkę sugestywnie, ale niewinnie mówi, to być może był ten egzemplarz, który był nosicielem rakiety CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Pan generał sugeruje. Marek Budzisz, nasz stały komentator tutaj poranka, pokusił się nawet o taką opinię, że to była najprawdopodobniej operacja NATO. Albo inaczej, niech Rosja nie wie, czy ten Tu-95, którego nagle trzy silniki przestały działać, to on się sam zepsuł, czy ktoś mu pomógł? Czy pana zdaniem w ogóle takie operacje wywiadu natowskiego, polskiego, mają miejsce? To jest możliwe?
2: Tak, jeżeli już tak generał tłumaczy, jak... Nie chcę już to znowu określić brutalnie, tak? Jak tak na zasadzie chciałabym, a boję się, tak? Chciał coś powiedzieć, ale nie wie, czy to ma powiedzieć i to jest po prostu niepoważne. Oczywiście takie operacje powinny mieć charakter tajny, nie być ujawniane. To powinny być, mają być widoczne efekty, liczą się efekty.
1: Ale są efekty.
2: A to jest na zasadzie domniemania. To jest na zasadzie domniemania. Samolot, nosiciel broni jądrowej, czy też rakiet manewrujących, czy balisty, rakiet manewrujących, które uderzają przecież w Ukrainę, które też wlatywały H-101, wlatywały w naszą przestrzeń. Oczywiście, jeżeli następuje takie dosyć podejrzane tutaj jego zniszczenie, to każdy sobie specjalista powinien odpowiedzieć na to pytanie, bo takie operacje...

0: O tym mówi sekretarz generalny NATO, że my mamy, nie będziemy o tych wszystkich sprawach mówić, bo one są też objęte tajemnicą.
1: Nie, sekretarz generalny NATO w ostatnich dniach bardzo głośno i wyraźnie powiedział, zagrożenie ze strony Rosji nie zmieniło się od roku, od 3 miesięcy, jest cały czas to samo. Nasz wywiad natowski i państwa natowskie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, zadzwonią do Polski lub innych krajów, kiedy będzie koncentracja wojsk. Na ten moment czegoś takiego nie ma, powiedział Mark Rutte.
0: Pan sekretarz generalny nie rozumie współczesnej wojny, istoty współczesnej wojny. Współczesna wojna się nie rozpocznie jakimkolwiek gromadzeniem wojsk. To jest jakieś nieporozumienie. Rosja posiada zdolności, utrzymując 1/3 potencjału sił i środków napadu powietrznego, stałej gotowości numer 1. Wystarczy tylko nacisnąć przyciski, w naszą przestrzeń może wlecieć 1000 czy 2000 dronów. I co będzie? I dopiero pod przykryciem tego uderzenia następuje strategiczne i operacyjne rozwinięcie sił zbrojnych wojsk lądowych. Wojska lądowe mają drugorzędne znaczenie. Już dzisiaj współczesnej wojna jest w Ukrainie tego przykładem.
1: Czyli pana zdaniem Mark Rutte, który mówi, że na ten moment nie ma zagrożenia wojny takiej kinetycznej z Rosją, kłamie albo jest zbyt optymistyczny?
0: Nie, to po prostu manipuluje. Manipuluje opinią publiczną, dlatego że NATO nie jest przygotowane. Bo jeżeli Stany Zjednoczone osłabiają tu swoją obecność, następuje europeizacja, jest to nie, cały czas niestabilność.
1: Swoją obecność, no bo chcą do Polski, w Polsce zainstalować całą bazę.
0: Chcą, jeszcze nie. A gdzie są fakty? Kiedy Amerykanie mieli rozmieścić w naszej przestrzeni dywizjon Tomahawków, dlaczego go nie rozmieścili? Dlaczego nie ma Ukraina rakiet PAC-3? Dlaczego też deficyt tych rakiet jest i u nas, i nie będzie wykonany plan zakupów, który jest, ostatecznie ma nastąpić jego finalizacja w przyszłym roku,
1: no,
0: program Wisła.
1: Że...
0: Tak, Amerykanie mają problem na Bliskim Wschodzie. Nie ma tam rakiet. Nie ma... No i dlaczego
1: baza
0: też?
1: Baza obrony przeciwrakietowej powstała w Radzie COVID 2 lata temu.
0: No i co?
1: Amerykańska
0: no i co dalej?
1: COVID.
0: I co dalej?
1: No ale powstała.
0: No ale średni zasięg gdzie jest? Gdzie jest krótki zasięg? Gdzie jest bardzo krótki zasięg?
1: Jest
0: cały
1: do...
0: kompleks obrony powietrznej gdzie jest?
1: Polskich polityków.
0: No to właśnie mówimy. Nie ma.
1: Ale mi chodzi o działania
0: ani obrony powietrznej nie ma. NATO nie ma. Ona jest dziurawa. Praktycznie Europa jest wszystko... Będzie. To jest wszystko czas przyszły, niedokonany. A pora już, wydając ogromne pieniądze, się rozliczać z tego, co zostało zrobione. A jak można się rozliczać, kiedy strategii bezpieczeństwa naszego nie ma, kiedy NATO nie ma strategii, jeżeli chodzi o obronę w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej z Rosją, tak? Wszystko jest na zasadzie domyślajcie się, albo będzie i tak dalej. Teraz dopiero zmieniamy prawo w stosunku do tego, czym jest wojna hybrydowa. Dopiero teraz, kiedy zostaliśmy parokrotnie ośmieszeni, tak? Postawiono naszych żołnierzy w stan niewykonania zadań i tak dalej. Dopiero teraz się mówi, że to będzie, tak? Ileż to czasu jeszcze trzeba minąć? Ile rakiet i bomb i tak dalej spadnie na Ukrainę? Będziemy mówić, że Ukraina walczy za nas, daje nam czas. A co myśmy zrobili? Gdzie jest implementacja? Powołuje się dowództwo transformacji, zadaniowe dowództwo, kolejny moloch biurokratyczny, który będzie się zajmował transformacją sił zbrojnych, za którą odpowiada szef sztabu generalnego. On ma dowodzić siłami zbrojnymi w czasie wojny, a nie ktoś ma mu to przygotować i on ma tym się zająć dopiero jak wojna wybuchnie.
1: To ja tak tutaj przewrotnie troszkę powiem, panie generale.
0: No wiem, że ja to czuję.
1: O godzinie 11 w Ciechanowie prezentacja nowego wzoru
0: munduru
1: taktycznego. Pantera idzie do Lamusa.
0: Proszę
1: teraz
0: bardzo.
1: Teraz będzie nowa jakaś pikseloza podobno, bo
0: tak
1: to teraz
0: jest, proszę bardzo, na czym się skupia uwagę. To jest jak nie wie się, na co ma się wydać pieniądze z programu SAFE. Pieniądze są, tylko panowie są nieprzygotowani.
1: Nie, no ale panie generale, to od kilku lat już ten nowe umundurowanie.
0: Tak, ale to ja wiem, że generałowie się teraz pokażą w nowym mundurach. Oni chodzą zresztą, oni nie chodzą w mundurach galowych, nie chodzą wieczorowych, nie chodzą wyjściowych. Oni w polowszczyzna obowiązuje wszędzie, się szwędają, tak. Dlatego, że ona kryje obłe kształty. Obłe kształty, tak, panów generałów, którzy nie chodzą na halę sportową, nie dbają o swój wygląd, tak. No proszę bardzo zobaczyć,
1: no jak to prawda,
0: bo tam nie ma. Zrezygnowano z pasów, przecież nie noszą już pasy, oni chodzą tak. Jeszcze wystarczy wyciągnąć z butów sznurówki, to wyglądaliby aresztanci, tak. Oni tak chodzą, pojawiają

0: W Sejmie nie wstydzą się pojawić w Sejmie, na komisjach, przyjmować delegacje. Oni się nie przebierają, bo jak się ubiorą raz w roku, to te mundury trzeszczą w szwach. Generałowie na wdechu się poruszają, bo oni się w te mundury już nie mieszczą. I w związku z tym polowe mundury teraz będą, będziemy gotowi, zwarci, będzie prezentacja, teraz się wielkie halo.
1: Ale tutaj
0: tak dalej.
1: Oddajmy
0: tak.
1: Ja mam w to uwierzyć, tak? Trzy kolorowe moro, które jest już, no trochę patrząc oczywiście w skali światowej, tak, jakimś takim przeżytkiem, jeśli chodzi o polowe mundury, faktycznie ma odejść do lamusa, mamy zobaczyć nowy wzór, który będzie trudniej wykrywalny, przede wszystkim z powietrza, drony. No przyzna pan, że potrzebny jest nowy mundur, taki bojowy, który będzie lepiej krył naszych żołnierzy.
0: Oczywista oczywistość.
1: Czyli dzisiaj o 11
0: ale robi się z tego piknik. To każda rzecz, która trafia u nas, politycy się ustawiają na te sprzętu, na mikrofony, przyjeżdżają dziennikarze i mówią, już jesteśmy zwarci, gotowi, silniejsi. Dzisiaj będzie też. Dzięki tym mundurom będziemy silniejsi. A żołnierz nas w dalszym ciągu nie wie, jak ma wykonywać swoje zadania, tak? Jest nieodćwiczona nasza armia. Kiedy będą panowie politycy, pokażą się i generałowie, generałów wypędzą z tych wypasionych sztabów tu w Warszawie, tutaj przecież pękają też szwach, tak? Biurokracja kwitnie. Poligony i zobaczy pan na ćwiczeniach.
1: Ale sam pan był w tej generalicji, tak? Przecież byłam teraz w Rembertowie, widzę te wille. Tak, no tam jest miasteczko wojskowe, no przepiękne budynki przedwojenne, no tam się naprawdę powodzi, no jest to jakiś przywilej wojskowy.
0: Ale nikt nie mówi, że ma wojsko, ma być żebrakami.
1: Korzystał pan z tych przywilejów?
0: I wszystko jest okej, tylko że wojsko się ćwiczyło na poligonach.
1: Ćwiczyło się?
0: Wojsko...
1: A teraz się nie ćwiczy.
0: A kiedy? Szef sztabu generalnego się do tego też przyznał rok temu, czy dwa lata temu, mówi, że ćwiczeń dywizyjnych nie było ponad 20 lat z wojskami, tak? A moja dywizja była co roku ćwiczana. Pełnym składzie była ćwiczana, tak? Pułk, którym dowodziłem za 5 lat, za każdego roku był w pełnym składzie ćwiczany. Był sprawdzany też, mało. Że on jest. To my tego nie robimy, bo nie ma dowództwa transformacji szef sztabu. W dowództwach generalnych, który odpowiada za przygotowanie sił zbrojnych, tak, w czasie pokoju, wojny do zadań, on jest tak zarobiony, że on nie ma czasu prowadzić ćwiczeń dywizji. A jeżeli one są, to w Onecie panowie dziennikarze opisali, jak one, to jest pokazucha, to jest reżyserka. Tam nie ma nic natury. Gdzie jest działalność dydaktyczna w siłach zbrojnych? Gdzie są centralne kursy instruktorsko-metodyczne, które powinny być prowadzone na poligonach przez szefa sztabu generalnego, gdzie ma pokazywać dowódcom brygad i jak, czy dowódcom dywizji, jak prowadzić ćwiczenia, metodykę całą. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie są ćwiczenia doświadczalno-badawczo-rozwojowe? Gdzie się bada i się weryfikuje plany operacyjne? Gdzie one są?
1: Dzień gotowości bojowej. W każdej jednostce wojskowej jest w każdym miesiącu jeden dzień gotowości bojowej, gdzie żołnierze od rana do wieczora ćwiczą gotowość.
0: No i co to ma dać? To jest jeden z elementów tego systemu szkolenia bojowego. A szkolenie bojowe gdzie się zasadza? Właśnie w brygadach, tam gdzie wojsk lądowy, gdzie jest sprzęt i żołnierz. Tam niczego nie powinno brakować, kilometra, paliwa. Tam wojsko powinno się cały czas szkolić, tak? Też tam jest produkcja wojskowa, nie w tych sztabach, tutaj w wypasionych biurokracjach. To samo w brygadach sił powietrznych, to samo na okrętach. To są tam, gdzie jest żołnierz i sprzęt. I tam mają być generałowie, żeby oni czuli bicie żołnierskiego serca. Oni nie czują, oni są oderwani od rzeczywistości, tak? Bo pani redaktor nie tak dawno dostała do odwołania dowódcy do inspektora wojsk dronowych, tak? 2 lata dowództwo funkcjonowało i dowódca był tego rodzaju sił zbrojnych.
1: Mówi pan gdzie, o panu Bodnarze.
0: Tak, gdzie to jest, powinno być priorytetem, tak? Oczkiem w głowie, to panowie dochodzą po 2 latach, że nic nie zrobiono, tak? Że trzeba odwołać dowódcę wojsk dronowych, bo on się nie nadaje. To gdzie jest? Gdzie jest jego strategia?
1: Gdzie jest harmonogram? Wydaje mi się, że on został masowany, nieodwołany.
0: No, proszę?
1: Do Brukseli się teraz udaje.
0: No tak, to właśnie to jest posadki. Tak?
1: A przypadki Wójtkiem jest bratem byłego ministra.
0: No tak, ale to wszystko jest, jak to jest argumentowane? Tu nikt nie jest winien, oczywiście nie ma winnych, tak? Wydaje się ogromne pieniądze, okazuje się to, co powinno być priorytetem, to okazuje się tego nie ma. A gdzie są ćwiczenia, które weryfikują zdolności naszych wojsk?
1: Padło to pytanie.
0: Ale pani redaktor...
1: Ale padło pytanie. No. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Zalewski, dostał pytanie. No. On jest ministrem obrony narodowej.
0: Ale pani redaktor, tam jest...
1: Padło pytanie.
0: Ile jest wiceministrów?
1: Dlaczego?
0: Wie pani, ile jest wiceministrów i od czego oni są?
1: Dlaczego polskie wojsko nie ćwiczy w całości? Dlaczego nie zrobimy ćwiczeń 200-tysięcznej armii? I on powiedział, że nie ma takiej potrzeby.
0: Bo pan minister mówi, nie wie, o co to mówi. Czy on zdaje sprawę, o czym mówi? Czy oni sobie w ogóle zdają, co oni są nagle, są omnibusami, trafiając na fotel ministra czy wiceministra, od razu są, wszystkim się znają, wszystko wiedzą? Że oni tak dawno przed objęciem stanowisk nie rozróżniali dywizji od dywizjonu, baterii od brygady. No to było dla nich czarna magia, tak? Czy oni spędzili raz chociaż jeden dobę w mundurach, w koszarach, na poligonie, gdzieś tam będąc przy obsłudze sprzętu, na przykład w załodze czołgu? Oni jadą wtedy, kiedy trzeba pokazać się, tak?
1: To wróćmy do poboru powszechnego. Obiecaliśmy widzom rozmowę na ten temat.
0: Może właśnie,
1: kiedy powróci pobór powszechny, to każdy Polak będzie mógł spędzić ten dzień, dwa, trzy, pięć w miesiącu na poligonie. I tutaj lider Konfederacji o powszechnym poborze wypowiedział się. To może od razu wypuścimy państwo tę wypowiedź.
2: Wiecie, że kurs na spawacza trwa 2-3 tygodni, a oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy? Nasi przodkowie musieli powalczyć po to, żeby istniało znowu niepodległe państwo polskie. Wiecie, jak cenny na rynku pracy jest menedżer, który jest w stanie dowodzić ludźmi? Kupujemy za grube miliony dolarów te czołgi i potem kucharzom dajemy je do sterowania.
1: 16 dni szkolenia rezerw, taki jest plan Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj pan Sławomir Mentzen, lider Konfederacji Nowej Nadziei, mówi, dłużej trwa kurs na spawacza.
0: Panie redaktorze, ja wczoraj słyszałem też wypowiedź pana ministra Tomczyka, który mówił, że nie odpowieszałem poboru, bo nie mamy problemu z ochotnikami. To jest też argumentacja po prostu dosyć taka, nie mówię, bardzo uboga, tak? Nie chcę mówić prymitywna. No nie temu są służy odwieszenie poboru ma służyć. Ma służyć budowaniu profesjonalnych zasobów rezerw osobowych. To jest kluczowa rzecz. To nie stoi w sprzeczności z armią zawodową.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że to rezerwy wygrywają wojnę.
0: No, ale to jest...
1: Widzimy to na Ukrainie.
0: Ale tak, ale
1: właśnie... Ten pierwszy skład, który wyruszył w 22 roku.
0: To są oczywiste prawdy, tak, ma pani rację, ale chciałem jeszcze jedną zauważyć. To jest jakieś nieporozumienie my ciągle. My patrzymy na wyszkolenie rezerw osobisty przez pryzmat, że pojedynczego żołnierza, rezerwisty, specjalisty. To nie o to chodzi. My mamy mieć przygotowany rezerwowy korpus, czyli strukturę operacyjną,
1: która może zastąpić na polu walki jeden do jeden całą brygadę.
0: Ale w czasie pokoju ma skadrowany stan i żołnierze będący rezerwiści na przedziałach mobilizacyjnych trafiają raz w roku na przeszkolenie. Już przygotowani specjaliści rezerwisty, a temu ma służyć właśnie odwieszenie poboru, że oni stają się,
1: prezerwistami. To jest tak zwana armia cienia w Rosji.
0: Którzy po przeszkoleniu właśnie tam czy 8 czy 6 miesięcy jako elementu, najwyższego elementu edukacji narodowej, jako systemu spójnego z systemem edukacji narodowej społeczeństwa od szkoły podstawowej kończy się takim 8-miesięcznym przeszkoleniem, którzy kończą szkołę średnią w 19 lat. Kobiety i mężczyźni są przeszkoleni i otrzymują przedziały mobilizacyjne. I teraz są powoływani 2 razy w roku na takie krótkotrwałe czy długotrwałe przeszkolenia rezerw osobowych w strukturach, zgrywając załogi, drużyny, obsługi i tak dalej, plutony, kompanie, bataliony, brygady i kończy się ćwiczeniem dywizyjnym, ćwiczeniem tego korpusu i korpus jest gotowy do użycia. Jak wybuchnie wojna, nie dopiero będziemy go przygotowywać jak wybuchnie wojna i dopiero będziemy zastanawiać się, tak? To panowie, my mamy taki korpus stworzony, rezerwowy, tam powinien być sprzęt, tam musi być amunicja, zasoby, wszystko jest przygotowane, zastąpione. I on te, bo jej rządzi do wojna, to się wojska, to pani redaktor zauważyła. Ta zawodowa armia, ona się zużyje krótko i trzeba będzie nie ją uzupełniać, odtwarzać gotowość na linii frontu, tam wysyłać żołnierzy rezerwy i utykać ich tam, tylko to trzeba wycofać, by tu w miejsce wprowadzić właśnie rezerwowe struktury, te rezerwowe brygady, czy dywizje, czy korpus, to miejsce. Tak to mechanizm chodzi. A oni co nie opowiadają? To jakieś dyrdymale, nie jest po prostu nieprofesjonalnie amatorszczyzna. Taka mi się tak to wydaje właśnie. Oni się wszystkiego uczą i po 5 latach znowu odkryją Amerykę, co dawno zostało to odkryte. Tak to było. Myśmy posiadali w Ludowym Wojsku Polskim, chociaż to jest opluwane, rezerwowe dywizje, tak? Rezerwowe, które była druga dywizja, była inne były dywizje, które były rezerwowe. W Śląskim Okręgu, w którym byłem, była druga dywizja, skadrowana mocno.
1: Może zapytam w takim razie, jak patrzy pan na to, co się dzieje w temacie Wojska Polskiego, to tęskni pan trochę za czasami minionymi?
0: Ja tęsknię za wojskiem, a jego nie ma. To są pracownicy przychodzący na 8 do pracy i o 15 wychodzą. Czy pani widzi żołnierza naszego w teatrze generała? Czy pani widzi w kinie, który gdzieś w miejscu publicznym, który się pokazał swoją rodziną, czy nawet z kolegami, który nie wstydził się tego przed wojną, to było normą, tak? Dzisiaj tego wojskowych nie widać w miejscu publicznym. Oni traktują to jako pracę, którym mundur stał się dla nich ubiorem roboczym, tak? Oni stali roboczym. Przychodzą do koszar, ubierają się w te polowszczyzny i szybko się później przebierają w cywilki tak zwane i wychodzą. Tak to jest? To jest zakład pracy, a koszary to jest 24 godziny stały gotowość do natychmiastowego użycia. Jeżeli w garnizonach Braniewo, Bartoszyce, tak Gołda, gdzie stoi pół przeciwlotniczy, po 15 to wszystko pustoszeje, tak, i nie ma tam nikogo, no to jest w bezpośrednim zasięgu, tam można czapkami te jednostki przykryć, nikogo nie ma, tak? Nikogo, to tak powinno wyglądać wojsko dzisiaj? Gdzie jest etos służby? Gdzie jest oni dzisiaj do mundury pokazywać, ale to nieważne, to są tylko w mundurach jest.
1: Ale to chodzi o jakość...
0: Człowiek, żołnierz, gdzie on jest? Żołnierskość. Gdzie żołnierstwo?
1: Panie generale, zmieniły się czasy. Dzisiaj jest nowy człowiek.
0: Ja to słyszę o cały czas tą melodię. Też byłem w armii, to też mi mówiono, że zmieniły się czasy, tak. Ciągle
1: były. Jest nowy człowiek
0: tak.
1: I my musimy dostosować taktykę.
0: To jest ten sam, tylko jest kwestia jego edukacji, jego świadomości, która powinna być kształtowana, ale on został zdemoralizowany przez 20 lat, kiedy wojsko było kulą u nogi. Tak, politycy i generałowie dzisiaj będący ostery to są dzieci, to są produkty, w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie tamtego czasu demoralizacji, kiedy my się rozbrajali, kiedy wojsko było niepotrzebne, wojsko było towarem eksportowym, tak, na misje, ale do obrony kraju było nieprzygotowane.
1: I
0: oni są zdemoralizowani.
1: To są żołnierze do Polski. Czy pana zdaniem amerykański żołnierz jest lepiej w takim razie wytrenowany, jest lepszą majątkiem?
0: To widać,
1: Polska?
0: To widać oczywiście,
1: po
0: że
1: czym
0: tak.
1: To pan poznaje?
0: No, po ich zachowaniu, po ich żołnierzkości, co oni dysponują, czym są. No jak to jest? Tam przecież w Orzyszu i w innych miejscach są żołnierze w ramach rotacji, to chociaż ta rotacja nie została zakończona, to nigdzie przybywają. Oni przybywają w prywatnych mieszkaniach, oni po szarach przybywają przez 24 godziny. A nasi żołnierze co po 15 ich tam już nie ma. I to jest w porządku? To jest w porządku? Ja widzę, jak się żołnierze zachowują. Amerykański żołnierz, on traktuje ten mundur jako świętość, tak? A u nas jako konieczność. Się przebierają. Oni się tylko przebierają. Idą do koszar, się przebierają, później zdejmują. Już żołnierzami nie są, tak?
1: Smutna konstatacja stanu Wojska Polskiego.
0: To jest niestety przykry. Ja może przerysowuję obraz. Ja nie jestem malkontentem, tylko ja mogę powiedzieć, że na przykład generał Molenda, jego rodzaj wojska cybernetyczne, tak, które on od początku zbudował. To jest generał, który wykonał swoje zadanie i powinien pod niebiosa być wychwalany. I ten rodzaj wojsk, który jest jest przykładem, że można. Że można i trzeba i można.
1: Przykład idzie z góry.
0: Tak, ale niestety dziękuję, takich wojska specjalne są też godne szacunku i też wiedzą tam dowódcy, co trzeba zrobić, jak zrobić, że możemy się tym chełpić i chwalić i być... Ale pozostałe rzeczy to jest po prostu tylko propaganda, tak?
1: Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego. Jak zawsze celne uwagi. Bardzo dziękuję, panie generale.

0: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenia osobowości. Oskarżona częściowo przyznała,